0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

FM 104.1. Konin FM 104.1.

0: Rosyjski dron i pytania o skuteczność alarmowania to na początek. Bez referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta. Uroczysta premiera już była. Jutro nowa ekranizacja lalki Bolesława Prusa wchodzi do kin.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Rosyjski dron spadł wczoraj niedaleko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po stronie Ukrainy. Na Lubelszczyźnie przez około pół godziny obowiązywał w związku z tym alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. I choć wojewoda zapewnia, że syreny zadziałały, mieszkańcy mówią nam, że nie do końca. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wieczorem po posiedzeniu sztabu kryzysowego o włączonych syrenach mówił tak.
3: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone.
2: Ja osobiście syren nie słyszałam, choć mieszkam blisko centrum miasta i byłam w domu. Nie słyszała ich także pani Agnieszka, która była akurat w jednej z galerii handlowych.
4: Dominuje u mnie zdumienie, to jest tak zwane państwo z kartonu. No jeśli mówią wszędzie, że syreny były w Lublinie, ja nie wiem, gdzie one były.
2: Pani Iwona razem z synami ukryła się w łazience. U niej w dzielnicy syreny było słychać, choć nie dostała na czas SMS-a z alertem.
4: Ja oczekiwałam dalszych informacji, które nie nadchodziły. Trochę taki niepokój u nas w całej rodzinie.
2: Można mówić, że wszystko działa, można zaklinać rzeczywistość, ale chyba sporo jest jeszcze do zrobienia.
0: Teraz sport. Polska przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w grupie czwartej dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów. Tym razem w wyjściowym składzie biało-czerwonych w porównaniu z piątkowym meczem z Bośnią i Hercegowiną było sporo zmian. Polacy wyszli na murawę bez Roberta Lewandowskiego, za to z Wiktorem Nowakiem i Mateuszem Żukowskim. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych zdobył Sebastian Szymański. Za 12 dni druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. 11 października zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. A w ślady Krakowa nie idzie stolica, nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Stołeczna operacja referendalna zebrała pod wnioskiem w tej sprawie 111 tysięcy podpisów. Do wymaganego minimum zabrakło 21 tysięcy. Inicjator akcji Maciej Wilk ocenił.
5: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
0: Na informacje w sprawie referendum zareagował prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych podziękował za wsparcie, ale zapewnił też, że zrobi wszystko, by powody do dumy z rozwoju Warszawy mieli także ci, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się wczoraj premiera nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
6: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się i wzruszyć i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
0: Film wyreżyserował Maciej Kawalski. Lalka do obejrzenia w kinach już jutro.
1: A co w regionie?
7: Budowa nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego z każdym miesiącem wchodzi w kolejne etapy. Obok prac konstrukcyjnych i instalacyjnych coraz wyraźniej widać elementy wykończenia, które będą kształtować wnętrza i wygląd przyszłej placówki. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wciąż zachęca mieszkańców Turku, Koła, Konina czy Kalisza, by zostać ambasadorem Muzeum Powstania Wielkopolskiego i dołożyć swoją cegiełkę do budowy jego nowej siedziby w Poznaniu. Cegiełki można nabyć m.in. przez internet oraz stacjonarnie w stolicy naszego województwa. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Kole mają już do dyspozycji nową zadaszoną halę sportową. Inwestycja zastąpiła dotychczasową salę gimnastyczną z lat 60., która nie spełniała już współczesnych wymogów i potrzeb programu wychowania fizycznego. O nowy obiekt ma powierzchnię ponad 1000 m2. Znajdują się w nim boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną oraz ręczną. Do dyspozycji użytkowników jest także strzelnica pneumatyczna oraz mobilna scena, która umożliwia organizację wydarzeń kulturalnych i koncertów. Budowa nowoczesnego kompleksu kosztowała ponad 6 milionów złotych. Zdecydowana większość tej kwoty pochodziła ze środków zewnętrznych. W zespole szkół rolniczych w Kaczkach Średnich oddano do użytku nową windę dla osób z niepełnosprawnościami. Urządzenie znacząco poprawia dostępność architektoniczną obiektu i ułatwia poruszanie się pomiędzy piętrami osobom o ograniczonej mobilności. Montaż instalacji wpłynął na zwiększenie ich samodzielności, bezpieczeństwa oraz codziennego komfortu w trakcie nauki. Zniesienie dotychczasowych barier architektonicznych zapewnia wszystkim uczniom równy dostęp do edukacji. Łączny koszt prac budowlanych wyniósł blisko 99 tysięcy złotych. Część tej kwoty pozyskano ze środków PFRON-u, a resztę stanowił wkład powiatu tureckiego. Mieszkańcy Słupcy mają okazję wziąć udział w wycieczce do fabryki samochodów Volkswagen we wrześniu. Wyjazd zaplanowano na 13 października. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 13.10 na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, skąd 10 minut później nastąpi odjazd z autobusów. Propozycja zwiedzania zakładu motoryzacyjnego jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. W programie wycieczki przewidziano zapoznanie się z historią marki, nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi oraz pracą kadry tworzącej branżę motoryzacyjną. Uczestnicy będą mogli od zaplecza zobaczyć, jak funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych zakładów przemysłowych w regionie. Opłata za przejazd wynosi 30 zł. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu muszą dokonać zapisów w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Słupcy najpóźniej do jutra.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przed nami słoneczny i ciepły dzień. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu, 21 na Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku.
1: Konin FM.

0: Co w regionie.
1: Umowy w ramach rządowego programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne podpisane. Program pozwala tworzyć i doposażać w żłobkach nowoczesne pomieszczenia do zajęć sensoryczno-motorycznych wspierających rozwój najmłodszych dzieci. Na ten cel dla samorządów w Wielkopolsce przeznaczono 1,5 miliona złotych, a dofinansowanie otrzymają 23 gminy. Sale sensoryczne pomagają dzieciom rozwijać motorykę małą i dużą, koordynację ruchową, koncentrację i świadomość własnego ciała, a także wspierają wyciszenie i radzenie sobie z nadmiarem bodźców. To kolejny element kompleksowego wsparcia rodzin i rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3. Urząd Wojewódzki w Poznaniu chce, aby najmłodsi w całym regionie mieli dostęp do bezpiecznej, nowoczesnej i dobrej jakości opieki, a rodzice mogli łączyć życie rodzinne z aktywnością zawodową. Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Nowym Świecie w gminie Tuliszków. Inwestycja z każdym dniem nabiera tempa. Na placu budowy wykonano już znaczną część robót ziemnych. Teren został odpowiednio wyrównany i przygotowany pod kolejne etapy prac. To ważny moment w realizacji inwestycji, który przybliży gminę do stworzenia nowoczesnego miejsca do aktywności fizycznej i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Nowy Świat. Gmina Rychwał, podobnie jak inne w powiecie konińskim, rozpoczęła pracę nad opracowywaniem koncepcji inteligentnej wsi. Inicjatywa Smart Village ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz lokalnego potencjału mieszkańców. Powstający dokument wyznacza główne kierunki rozwoju dla poszczególnych sołectw i miejscowości. Urząd stawia na nowoczesne usługi oraz lepsze dopasowanie przyszłych inwestycji do realnych potrzeb społeczności lokalnej. Władze gminy zapraszają mieszkańców do aktywnego udziału w anonimowym badaniu ankietowym. Zebrane opinie oraz pomysły pomogą zidentyfikować najważniejsze problemy i zaplanować przyszłe działania w regionie. Formularz online podzielono na dwie grupy obejmujące różne miejscowości i sołectwa. Ankieta pierwsza dotyczy potrzeb mieszkańców wsi Biała Panieńska, Lubiny, Gliny,

0: Zosinki, Grochowy, Siąszyce, Siąszyce III, Woda Rychwalska, Złotkowy, Rybie, Jaroszewice Rychwalskie, Jaroszewice Grodzieckie. Druga, miejscowości Franki, Broniki, Kuchary Kościelne, Kuchary Borowe, Dąbroszyn, Rozalin, Wardężyn, Czyżew, Święcia, Grabowa, Młodzi Bogowice. Linki do internetowych ankiet udostępniono na oficjalnych stronach samorządu. Dla osób, które nie mają możliwości wypełnienia formularza przez internet, przygotowano wersję papierową w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: FM. Wiadomości Konin FM.
1: W budynku Urzędu Gminy we Władysławowie odbędzie się spotkanie edukacyjne poświęcone problematyce ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wydarzenie zaplanowano na 2 października na godzinę 15. Celem inicjatywy jest przekazanie mieszkańcom wiedzy na temat przyczyn powstawania groźnych anomalii atmosferycznych oraz budowanie odporności lokalnego otoczenia na ich skutki. Podczas prelekcji z ekspertem uczestnicy dowiedzą się, dlaczego gwałtowne zjawiska pogodowe pojawiają się coraz częściej, a także jak podejmować właściwe decyzje w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Oprócz waloru edukacyjnego szkolenie stwarza możliwość zdobycia wartościowego sprzętu medycznego. Grupa, która wykaże się największą aktywnością w akcji, wygra dla swojej społeczności defibrylator AED, który zostanie umieszczony w ogólnodostępnym miejscu na terenie gminy Władysławów w powiecie tureckim. Gmina Wilczyn w powiecie konińskim rozpoczęła realizację projektu Wsparcie zmian społecznych w Wielkopolsce Wschodniej, mającego na celu pomoc mieszkańcom dotkniętym skutkami transformacji energetycznej. Za bezpośrednią realizację zaplanowanych działań odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczynie, a prace potrwają do końca grudnia 2028 roku. W ramach przedsięwzięcia powstanie stacjonarny punkt wsparcia społeczności lokalnej. Mieszkańcy, w tym seniorzy, rodziny oraz osoby w spektrum autyzmu, zyskają dostęp do darmowych usług, takich jak taksówka społeczna, porady prawnika, psychologa i logopedy oraz liczne warsztaty tematyczne i integracyjne. Działania mają zapobiec izolacji społecznej i poprawić jakość życia lokalnej społeczności. Całkowity koszt projektu wynosi niemal 426 tysięcy złotych. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Piotra Janaszka w Rychwale organizuje bezpłatne konsultacje dla rodziców przeznaczone do omówienia potrzeb oraz rozwoju dzieci. Wydarzenie zaplanowano na 2 października w godzinach od 10 do 12. Spotkanie odbędzie się w siedzibie placówki przy ulicy Konińskiej 46. Aby skorzystać z porady specjalistów, wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 63 248 1151. Inicjatywa skierowana jest do opiekunów dzieci zmagających się z trudnościami w komunikacji, koncentracji, nawiązywaniu relacji czy sprawności ruchowej. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać także rodzice dzieci rozwijających się odmiennie niż ich rówieśnicy. Program ma na celu wsparcie i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych. Zakres tematyczny konsultacji obejmuje logopedię, wczesne wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego, integrację sensoryczną oraz terapię ręki wspierającą sprawność manualną. Urząd Miejski przypomina, że w Koninie wystartowała trzecia edycja konkursu Koniczynka 2026, którego celem jest docenienie i uhonorowanie niepełnosprawnych mieszkańców miasta. Inicjatywa organizowana jest przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Konińską Spółdzielnią Socjalną Spektrum. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 30 października. Uczestnicy mogą ubiegać się o statuetki w trzech osobnych kategoriach. Pierwsza nagradza postawę godną naśladowania u osób aktywnych zawodowo, społecznie lub sportowo. Druga skierowana jest do osób, które dzięki codziennej rehabilitacji i terapii skutecznie przełamują bariery własnej niepełnosprawności. Trzecia kategoria została dedykowana najmłodszym mieszkańcom poniżej 18 roku życia. Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać lokalne organizacje pozarządowe, ośrodki wsparcia oraz placówki oświatowe. Zwycięzców wyłoni specjalna kapituła złożona z przedstawicieli środowisk społecznych. I jeszcze przypomnienie o jednym konkursie. Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu na wolontariusza roku 2026. Celem inicjatywy jest wyłonienie i nagrodzenie osób, które bezinteresownie pracują na rzecz mieszkańców oraz lokalnych organizacji. Laureatów poznamy 4 grudnia podczas uroczystej gali z okazji Dnia Wolontariusza, natomiast dokumenty kandydatów można nadsyłać do 31 października. Konkurs wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach. W pierwszej, przeznaczonej dla najlepszego wolontariusza, w organizacji zgłoszeń dokonują same podmioty pozarządowe. Druga dotyczy najlepszego młodego wolontariusza i w tym przypadku kandydatów mogą wskazywać zarówno organizacje, jak i szkoły podstawowe, ponadpodstawowe czy placówki specjalne. Dokumenty można składać osobiście w biurze Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, przesłać pocztą tradycyjną lub wysłać skany drogą elektroniczną. Wyboru dokona powołana komisja.

0: Lublin FM. A co w regionie?
1: Budowa drugiej elektrowni jądrowej w Koninie była jednym z głównych tematów konwentu wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej. Spotkanie odbyło się w Starym Mieście. Konin to region poprzemysłowy z doświadczeniem energetycznym. Według uczestników elektrownia mogłaby stać się impulsem gospodarczym dla regionu. 15 lat budowy oznaczałoby tysiące miejsc pracy. Zaplecze dla projektu tworzy Stowarzyszenie Wielkopolski Atom, skupiające samorządowców, parlamentarzystów, uczelnie i biznes. Stowarzyszenie chce zabiegać o lokalizację i rozwijać edukację, m.in. przez granty, konkursy, stypendia oraz wsparcie kierunków związanych z energetyką jądrową. Problemem pozostaje wiedza mieszkańców. W ankiecie zaprezentowanej niedawno przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 42% osób z Konina i powiatu nie miało zdania na temat budowy elektrowni. Oznacza to, że wielu koninian podchodzi do tej inwestycji obojętnie. Mieszkańcy pytają o bezpieczeństwo, turystykę, jeziora i przyszłe miejsca pracy. Przypomnijmy, że za rok ma zapaść decyzja, czy rząd wybierze Bełchatów czy Konin. Tymczasem w Poznaniu rozmawiano z amerykańską firmą Westinghouse. Z kolei na początku przyszłego tygodnia w Koninie zaplanowano spotkanie z francuską firmą zajmującą się energetyką jądrową. Przewidziano wtedy prezentację lokalnych zasobów i możliwości oraz rozmowę z przedsiębiorcami. Studenci uczelni wyższych mają okazję zdobyć wojskowy stopień podoficerski lub oficerski w ramach 9. edycji programu Legia Akademicka. Inicjatywa skierowana do żaków pozwala na połączenie nauki ze szkoleniem wojskowym oraz zdobyciem praktycznego doświadczenia, wyjaśnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie. Udział w programie umożliwia uzyskanie stopnia kaprala rezerwy, a w kolejnym etapie daje szansę na awans na stopień oficerski. Szkolenie w module podoficerskim składa się z dwóch głównych etapów. Część teoretyczna odbywa się bezpośrednio na uczelni, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są podczas wakacyjnych wyjazdów do jednostek i centrów szkoleniowych. Całość kończy się egzaminem sprawdzającym zdobyte umiejętności. Po jego pomyślnym zaliczeniu uczestnicy mogą złożyć wniosek do szefa WCR o przyjęcie do modelu oficerskiego. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć wniosek do rektora swojej uczelni. Wykaz zakwalifikowanych szkół wyższych oraz szczegółowe informacje udostępniono na stronach internetowych Wojska Polskiego.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Premier znów apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o nowym podatku. Bagnet w plecaku, 13-latek planował atak w swojej szkole. Zakaz wstępu na plażę w Ustce. Morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną substancję.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Miriam Lipińska. Premier po raz kolejny, tym razem w nagraniu w mediach społecznościowych, apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nowa danina ma sfinansować powrót programu CPN. Donald Tusk podkreślił, że drożyzna na stacjach paliw sama nie zniknie i trzeba działać.
2: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję. Podpisuj, prezydencie.
1: Przyjęta przez parlament ustawa to już drugie podejście. Poprzednią prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy w sprawie obniżenia cen paliw. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Informacje o tym polscy policjanci dostali w nocy z niedzieli na poniedziałek z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do domu, w którym mieszka nastolatek, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
3: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
1: Chłopak został przesłuchany przez policjantów w obecności ojca. Przyznał, że wcześniej zabił kilka kotów. Teraz 13-latkiem zajmie się sąd rodzinny. Plaże w Ustce zamknięte z powodu wyrzuconej przez morze substancji ropopochodnej. Urząd Morski w Słupsku zdecydował, że będą zamknięte do czasu usunięcia i zneutralizowania nieznanej na razie substancji. Czarne, lepkie grudki Bałtyk wyrzucił miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż. Od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem. Urząd przekazał, że jedna z jednostek pływających mogła czyścić swoje baki, co doprowadziło do zanieczyszczenia morza i że ma podejrzenia, o którą jednostkę może chodzić. Polska odzyskała jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie II wojny światowej. Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy, Alfreda Wierusza Kowalskiego, trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzieło odzyskano dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z jego dotychczasową posiadaczką Ewą Tsonis, która po ustaleniu wojennej historii obrazu zdecydowała się na jego przekazanie do publicznej kolekcji.
4: Ten obraz jest obrazem, który chyba widzieliśmy w każdym podręczniku do wiedzy o kulturze. Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat.
1: Mówi minister kultury Marta Cienkowska. Mamy wreszcie złotą polską jesień. Jest ciepło i słonecznie i tak będzie też w najbliższych dniach, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
5: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
1: Ciepła, słoneczna aura utrzyma się przynajmniej do końca tygodnia. W ciągu dnia, bo noce to inna sprawa. Może być dość chłodno i mgliście, jak to jesienią.
0: Konin FM. Pogoda.
6: Kontynuujemy ten piękny tydzień. Dzisiaj spodziewajmy się w Koninie 22 stopni, jutro będzie 21 kresek i w kolejnych dniach będzie też całkiem podobnie. No tam gdzieś temperatura pewnego dnia zjedzie sobie do 20 zaledwie, ale to i tak są wysokie temperatury jak na jesień. Teraz mamy 9 stopni w Wielkopolsce, wiatr od 8 do 14 km na godzinę, a ciśnienie wynosi 1029 hektopaskali, wysokie.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Dzień dobry we wtorek. Po siódmej o problemie, z którym cały czas mierzą się wielkopolskie szkoły. Nauczycieli wciąż brakuje i coraz częściej trzeba szukać innych rozwiązań. Później o nowych radiowozach, które właśnie trafiły m.in. do Konina, Koła i Słupcy. I mówimy tutaj o, no, niezłej bestii, bo o BMW z prawie 400 końmi pod maską.

0: FM. Konin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Wielkopolskie szkoły nadal mają problem ze znalezieniem nauczycieli. Tylko w tym roku Kuratorium Oświaty w Poznaniu wydało już 790 zgód na zatrudnienie osób, które nie mają jeszcze pełnych kwalifikacji pedagogicznych. 104 takie przypadki dotyczą przedszkoli, pozostałe dotyczą szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Do pracy trafiają m.in. studenci 4 oraz 5 roku, którzy dopiero przygotowują się do zawodu nauczyciela. Dzięki temu szkoły mogą prowadzić zajęcia z przedmiotów, do których trudno znaleźć wykwalifikowanych specjalistów. Braki kadrowe sprawiają też, że nauczyciele już pracujący w szkołach coraz częściej prowadzą kilka różnych przedmiotów i biorą sobie dodatkowe nadgodziny.

0: zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
0: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
5: Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wróżka z kalendarza.
1: 29 września to właśnie dzisiaj imieniny obchodzą Michał i Michalina. Wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu dzisiaj co? Dzień kawy, Światowy Dzień Serca, Dzień Kuriera i Przewoźnika, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Dzień Hipochondryka oraz Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności. Czyli dość różnorodnie i prawie nic do niczego nie pasuje.
0: Kartka z kalendarza.
1: A co wydarzyło się 29 września w historii? Proszę, w 1829 roku na ulicę Londynu weszli pierwsi funkcjonariusze nowo utworzonej Metropolitan Police. To właśnie od nazwiska Roberta Peela wzięło się późniejsze popularne określenie brytyjskiego policjanta Bobby. W 1939 roku skapitulowała twierdza Modlin. W 1941 roku w wąwozie Babi Jar pod Kijowem rozpoczęła się jedna z największych masowych egzekucji Holokaustu. W ciągu dwóch dni Niemcy zamordowali tam ponad 33 tysiące Żydów. W 1954 roku oficjalnie powstał CERN, Europejska Organizacja Badań Jądrowych. Dziś działa tam m.in. wielki zderzacz hadronów i prowadzone są jedne z najbardziej zaawansowanych badań fizycznych na świecie. W 1988 roku wystartował prom kosmiczny Discovery. Był to pierwszy lot amerykańskiego wahadłowca po katastrofie Challengera, która na 2,5 roku zatrzymała cały program. W 1989 roku w Polsce rozwiązano ZOMO, zmotoryzowane odwody milicji obywatelskiej. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli aparatu represji PRL-u.
2: Konin FM.

0: sportowy Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Kilkanaście minut dobrej gry to jednak za mało. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 w drugiej kolejce Ligi Narodów. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
2: Tak jak w marcu w meczu barażowym, tak we wrześniu w drugim meczu w Lidze Narodów Polska przeciwko Szwecji w Sztokholmie straciła 3 bramki. Pierwszą już po niespełna 10 minutach po rzucie rożnym głową zdobył Nygren. Potem fragment dobrej gry reprezentacji Polski uwieczniony bramką Szymańskiego tuż przed przerwą po ładnej kilkunastopodaniowej akcji, ale w drugiej połowie zamiast pójść za ciosem to strzelali Szwedzi, najpierw Ajari, a potem Wiktor Jokeresz, a więc 3-1 dla reprezentacji Szwecji, a biało-czerwonym zostaje piątkowy mecz z Rumunią na Stadionie Narodowym. Rumunią, która przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4.
1: Wczoraj grała także Dywizja A, konkretnie grupa pierwsza. Francja po raz drugi wygrała 1-0, tym razem na wyjeździe z Belgią. Natomiast Turcja przegrała aż 1-4 z Włochami. Hubert Hurkacz stanie dziś przed szansą wygrania pierwszego turnieju tenisowego od ponad 2 lat. W chińskim Chengdu awansował do finału po wygranej z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem.
3: Wygrał on pierwszego seta 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych 2 setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3, także na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
1: Rywalem Polaka w finale będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Dla Hurkacza będzie to 13 w karierze finału. Poprzednio o tytuł walczył w maju zeszłego roku w Genewie, gdzie przegrał z Nowakiem Dżokowiczem. Republika Dominikany będzie rywalem reprezentacji Polski w fazie play-off Grupy Światowej pierwszej Pucharu Davisa. Polscy tenisiści będą gospodarzem spotkania, które odbędzie się w lutym. Biało-czerwoni wystąpią w play-off po raz 6 z rzędu. 3 poprzednie spotkania o utrzymanie miejsca w Grupie Światowej pierwszej z Uzbekistanem, Gruzją i Egiptem Polska pewnie wygrała 4-0.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Do Konina, Koła, Słupcy, Wrześni i Poznania trafiły nowe policyjne BMW. Łącznie wielkopolska policja dostała 9 takich radiowozów. I osiągi są, no nie oszukujmy się, konkretne. Pod maską pracuje 3-litrowy, 6-cylindrowy silnik benzynowy o mocy 374 koni mechanicznych. Do tego napęd na 4 koła dochodzi. Samochody mają służyć przede wszystkim policjantom ruchu drogowego, m.in. podczas pościgów i szybkiego dojazdu do niebezpiecznych zdarzeń. Na wyposażeniu znalazły się także nowoczesne laserowe mierniki prędkości z możliwością ciągłej rejestracji obrazu.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Muzyka i głos AI.

0: poza prądem mam tutaj troszeczkę komunikatów, ale zacznijmy od energii elektrycznej. Od 8 do 16 właśnie bez prądu może być Anielewo oraz część Dobrosołowa I. Od 9 do 13 prądu nie będzie w Helenowie I oraz II. W tych samych godzinach wyłączenia zaplanowano w Licheniu Starym, przy Kardynała Wyszyńskiego i Leśnej. Od 9 do 14 spora przerwa czeka część Słupcy, m.in. ulicę 3 Maja, Ceglaną, Dworcową, Kolejową, Poznańską, Przemysłową, Stodolną i Źródlaną. Są też utrudnienia z wodą w Koninie. Od 7.30 dzisiaj aż do jutra do 14.00 wody może nie być w budynku przy alejach 1 Maja 2. PEWiK prowadzi tam pracę przy kanale sanitarnym, a dla mieszkańców ma zostać podstawiona cysterna. Drogi, proszę Państwa, na trasie krajowej nr 72 Konin-Turek-Uniejów trwają roboty drogowe i w części miejsc obowiązuje ruch wahadłowy. Utrudnienia są również w Dębówcu, w gminie Wilczyn, w rejonie szkoły podstawowej na drodze powiatowej. Tam ruchem mają kierować pracownicy drogowi. Kierowcy jadący autostradą A2 powinni uważać w rejonie węzła Modła, czyli przy skrzyżowaniu autostrady z drogą krajową nr 25. Trwa tam bowiem remont nawierzchni, a ruch został skierowany na tzw. jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą.
1: Konin FM. Konin FM.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
11: Rosyjski dron uderzył niedaleko polskiej granicy. Były alerty RCB. Coraz więcej infekcji, na co chorujemy o tej porze roku? Film Lalka już po premierze. Aktorzy nie kryli emocji.
1: Wiadomości Konin FM.
11: Miriam Lipińska. Uderzenie rosyjskiego drona bojowego blisko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Doszło do tego wczoraj po południu w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego kilka razy dostawali alerty RCB z ostrzeżeniami przed zagrożeniami z powietrza. Grzegorz Kozieł.
12: Ostatni alert mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą. Został on jednak odwołany chwilę po północy. RCB podało, że nie doszło do zagrożenia na terenie Polski. Wojewoda lubelski Polski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń, w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał z kolei, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku.
11: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szykują się podwyżki cen żywności. Eksperci wieszczą je już w czwartym kwartale tego roku. Powodem, jak tłumaczy Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest droga ropa naftowa, a wraz z nią paliwa.
13: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
11: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
14: Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne.
11: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Drugie w ciągu doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Lizbonie. Do portu w portugalskiej stolicy z powodu problemów technicznych musiała zawrócić maszyna lecąca do Nowego Jorku. Nikt nie ucierpiał. Mniej szczęścia mieli pasażerowie innego samolotu Delta Airlines lecącego do Bostonu. Po tym jak na pokładzie w trakcie lotu pojawił się dym, maszyna musiała lądować w Porto, a 14 pasażerów potrzebowało pomocy medycznej z powodu zatrucia dymem. To był wieczór pełen wzruszeń i emocji w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wczoraj właśnie tam odbyła się uroczysta premiera kinowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Film Macieja Kowalskiego został przyjęty owacjami przez publiczność. Gratulacje zbierał m.in. grający Wokulskiego Marcin Dorociński. Jestem bardzo szczęśliwy, mówił aktor.
15: Nie oczekiwałem aż tak wiele, więc jestem bardzo wdzięczny, że swoją ciężką pracą i tym, co rodzice mnie nauczyli, udało się zrobić i osiągnąć tyle. Ale jednocześnie jestem bardzo onieśmielony, ale szczęśliwy. To jest jakieś takie piękne spełnienie marzeń.
11: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tej roli po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Lalka w kinach od jutra.
1: Konin FM. Pogoda.
16: Złota polska jesień, piękny tydzień nie trwa i będzie taki właśnie co najmniej do weekendu. Zobaczymy co w weekend. Nie będę tego na razie zdradzał, ale pewnie temperatury też będą bardzo podobne. Mniej niż 20, przynajmniej do piątku, soboty się nie spodziewajmy. Takie temperatury będą wysokie, jak na właśnie ten początek jesieni. Dzisiaj 22 stopnie prognozowana temperatura dla Konina, jutro 21 kresek w naszym mieście, a w tym momencie mamy 10 stopni w Wielkopolsce, wiatr od 8 do 15 km na godzinę i 1029 hektopaskali. Wysokie ciśnienie nam towarzyszy od rana.
17: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Dzień dobry, po 8 we wtorek. Za chwilę wrócimy do koła. Uczniowie jednej ze szkół mają już do dyspozycji nową halę sportową za ponad 6 milionów złotych. Później Brzeźno. Tam druhowie zbierają na nowy, ciężki wóz strażacki, ale na razie do tego celu jest jeszcze bardzo daleko. W tej godzinie również o nowej windzie, która zlikwidowała ważną barierę w jednej ze szkół powiatu tureckiego, a przed 9 zaproszę Państwa do Konińskiej Biblioteki na spotkanie o polskich starowiercach i dawnych wierzeniach.

0: Uczniowie podstawówki numer 2 w Kole mają już do dyspozycji nową halę sportową. Opiek zastąpił starą salę gimnastyczną z lat 60., która nie odpowiadała już dzisiejszym potrzebom szkoły. Nowa hala ma ponad 1000 m² powierzchni. Są tam boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej i ręcznej. Do tego strzelnica pneumatyczna oraz mobilna scena, więc obiekt będzie można wykorzystywać nie tylko do zajęć sportowych. Cała inwestycja kosztowała ponad 6 milionów złotych.
1: Konin FM.
2: Reklama. Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Prawo jazdy kategorii B? Zacznij u nas, w Szkole Jazdy Turbo Rutecka, pierwszej i najstarszej szkole jazdy w Koninie. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy, spokojna atmosfera oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe. Nauka bez stresu, ale konkretnie i skutecznie.
3: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama. Konin FM.

strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Brzeźno zbierają pieniądze na nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jednostka obchodzi w tym roku stulecie istnienia i właśnie nowy wóz miał być jednym z najważniejszych zakupów na jubileusz. Problem w tym, że do potrzebnej kwoty, no cóż, wciąż bardzo daleko. Na razie udało się zebrać około 5 tysięcy złotych z potrzebnych 200. Nowy samochód ma zastąpić dotychczasowy sprzęt i służyć podczas pożarów, wypadków drogowych, usuwania powalonych drzew i innych akcji ratowniczych. Zbiórka prowadzona jest przez serwis zrzutka.pl.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dwa mecze, ledwie punkt i jeden strzelony gol. To na pewno nie jest wymarzony start Polaków w piłkarskiej Lidze Narodów. Wczoraj biało-czerwoni przegrali na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Do przerwy był remis i sporo dobrej gry, ale druga połowa zdecydowanie należała do naszych rywali, mówi selekcjoner Jan Urban.
5: Graliśmy w piłkę na podobnym poziomie co reprezentacja Szwecji, natomiast no nie można tracić w ten sposób bramki. No, to jest bardzo trudne później do odrobienia. Jeszcze raz wspomnę, że myśmy musieli zrobić znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
4: Niewykorzystanych szans i przede wszystkim błędów w obronie żałował Jan Bednarek.
6: Boli, bo wydaje mi się, że w taki sposób jak graliśmy w pierwszej połowie sytuacji, jakie stwarzaliśmy, wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy i to na pewno boli, że w takich kluczowych momentach decydujących, które wydaje mi się nie jest trudno uniknąć, bo to jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji i moglibyśmy wybronić tę sytuację, także w tym na pewno jest frustracja.
4: Polacy w piątek zagrają u siebie z Rumunią, która wczoraj przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Hubert Hurkacz zagra dziś w finale turnieju w chińskim Chengdu. W półfinale nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem 6-7, 6-3, 6-3. Rywalem Polaka w decydującym pojedynku będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. To turniej rangi 250, a w Tokio rozpoczęła się 500. Już wiadomo, że nie zagra w niej Kamil Majchrzak, który odpadł dziś w eliminacjach. Trzeba jednak przyznać, że miał sporego pecha, bo trafił w nich na Artura Filsa, 11 w światowym rankingu.
7: Zapomniał się do turnieju zgłosić i dlatego gra eliminację. Bardzo trudne wyzwanie.
4: Majchrzak powalczył, ale przegrał. 3-6, 6-3, 1-6. Jadący Fordem Raptorem Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem uzyskali drugi czas odcinka testowego, tak zwanego shakedownu, poprzedzającego rajd Maroka, czwartą rundę terenowych Mistrzostw Świata. Wśród motocyklistów 11 w prologu był Konrad Dąbrowski, a w klasie Rally 2 piąty.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że...

0: W zespole szkół rolniczych w Kaczkach Średnich działa już nowa winda dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki niej uczniowie z ograniczoną mobilnością mogą samodzielnie poruszać się pomiędzy piętrami budynku. To przede wszystkim likwidacja jednej z najważniejszych barier architektonicznych w szkole. Koszt całej inwestycji wyniósł blisko 99 tysięcy złotych, a część pieniędzy pochodziła z PFRON-u. Pozostałą kwotę dołożył powiat turecki.
1: FM 104.1. Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
11: Reklama.
12: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: jutro w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie kolejne spotkanie z cyklu Konin lubi książki. Gościem będzie Katarzyna Roman-Rawska, pisarka, publicystka, tłumaczka i badaczka związana z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Opowie ona o swojej książce Zaśnięcie Anisy, opowieść o polskich starowiercach. To historia jednej z najmniejszych mniejszości religijnych w Polsce, pokazana nie tylko z perspektywy badaczki, ale też osoby mającej rodzinne związki z tą społecznością. Książka przyniosła autorce m.in. nominację do Nagrody Konrada i Nagrody Literackiej imienia Wiesława Kazaneckiego. Spotkanie odbędzie się jutro o 18:00 w sali konferencyjnej Konińskiej Biblioteki i warto podkreślić, że wstęp jest bezpłatny. Konin
1: FM. Konin FM. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Muzyka i głos AI.

0: od Oleofarm.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
0: Reklama.
5: Prezydencie podpisu i premier znów apeluje do Karola Nawrockiego. Więzienie za dręczenie i wykorzystywanie pracowników jest wyrok. Sprawdzimy też najpopularniejszy w te wakacje zagraniczny kierunek Polaków.
6: Wiadomości Konin FM.
5: Miriam Lipińska. Podpisuj, prezydencie. Jest szansa, że przed świętami będziemy mieli chociaż tańsze paliwa na naszych stacjach. Z takim apelem zwrócił się do Karola Nawrockiego Donald Tusk. Premier nagrał i wrzucił do sieci długi film, w którym tłumaczy sytuację na światowych rynkach i próbuje przekonać prezydenta do podpisu pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z niego miałby zostać sfinansowany powrót pakietu CPN.
7: No jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny.
5: Według wyliczeń przedstawianych przez premiera średnia cena diesla w Polsce sięga już 9 zł za litr. Z powodu, jak mówił, zdewastowania przez wojny na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie światowego rynku paliw, te stawki będą jeszcze przez jakiś czas się utrzymywać. Po kolejnym incydencie z rosyjskim dronem odrzutowym, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę uderzył wczoraj blisko polskiej granicy, władze zapowiadają zmiany procedur. Wojsko będzie mogło szybciej zastrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
8: Cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju. No nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku. Trzeba znaleźć stan pośredni, bo jednak tak, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej relatywnie często się zdarzają, te realizowane przez Federację Rosyjską. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością.
5: Dotychczas piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ten wymóg ma zniknąć. 1,5 roku więzienia dla byłej szefowej Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w powiecie radomskim. Izabela L. została skazana przez sąd w Radomiu za psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta miała m.in. zmuszać podwładnych do organizacji uroczystości prymicyjnej jej syna, a także do wykonywania w godzinach pracy czynności na jej prywatne potrzeby. Chodziło na przykład o gotowanie czy pieczenie ciast. Szefowa DPS-u miała również polecić pracownikom, by wydali pensjonariuszom do jedzenia przeterminowane wędliny. Wyrok nie jest prawomocny. Sukces firmy Ilona Muska, rakieta nośna Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Lot jednak skrócono z powodu problemów z jednym z silników. Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Według stacji CNN rakieta Starship jest najpotężniejszą w historii. Szef NASA podkreśla z kolei, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Ameryki na Księżyc. Turcja była w tym roku najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Branża ocenia, że polski rynek turystyczny nadal dynamicznie rośnie, choć wyzwaniem są m.in. rosnące koszty.
6: Konin FM. Pogoda.
9: Piękny tydzień, wysokie temperatury nam towarzyszą i cały tydzień tak będzie, aż do weekendu. Zobaczymy co weekend, tego jeszcze nie będę zdradzał, ale pewnie też będzie ładnie. Teraz mamy 12 stopni w Wielkopolsce, wiatr od 10 do 19 km na godzinę i od rana wysokie ciśnienie 1029 hektopaskali. W ciągu dnia w Koninie spodziewajmy się dzisiaj 22 stopni, jutro będzie 21 kresek, ale przez cały tydzień ta temperatura na mniej niż 20 raczej nie będzie. Także cieszmy się taką właśnie jesienią, bo jest bardzo ładna i przyjemna. Taka słodopolska jesień.
0: Budzimy
10: Wschodnią Wielkopolskę.
0: Dzień dobry, po dziewiątej we wtorek. Za chwilę o zbiórce nowych zabawek dla dzieci leczących się onkologicznie. Akcja ruszyła w szkole na Konińskim Łężynie. Później przeniesiemy się do Rychwała i opowiemy o inwestycjach, które mają zatrzymać więcej deszczówki, zamiast odprowadzać ją od razu dalej. W tej godzinie również dość nietypowy festiwal Wieży Ciśnień, czyli muzyka eksperymentalna, performance i trochę rzeczy zdecydowanie poza głównym nurtem. Przed dziewiątą zostaniemy w Wieży Ciśnień jeszcze. Tym razem będzie można własnoręcznie zbudować aparat, który przez wiele tygodni fotografuje drogę Słońca po niebie.

0: FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Szkoła podstawowa numer 11 w Koninie Łężynie po raz kolejny zbiera prezenty dla dzieci leczących się na oddziale onkologii i hematologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. W tym roku akcja jest większa, bo szkoła zaprosiła do współpracy także inne placówki. Dołączyły już m.in. Orew Zygmuntowa oraz Konińskie Przedszkole numer 8. Zbierane są fabrycznie nowe zabawki, gry planszowe, puzzle, układanki i pluszaki, a wszystkie rzeczy trafią bezpośrednio do małych pacjentów bydgoskiego szpitala. Do akcji mogą włączyć się zarówno całe szkoły i przedszkole, jak i pojedynczy mieszkańcy.
1: Konin FM. Reklama.
0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. No, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.

Prychwale zakończyły się prace przy nowej infrastrukturze, która ma lepiej zatrzymywać wodę po opadach. W rejonie ulicy Polnej przebudowano rów, uporządkowano jego dno i skarpy, a pod ziemią zamontowano zbiornik retencyjno-infiltracyjny. To część większego projektu prowadzonego w całej gminie. W Rychwale, Święci i Grochowach powstały również ekoparki w formie ogrodów deszczowych. Pojawiły się nowe rośliny, ławki, siłownie zewnętrzne, kosze i tablice edukacyjne poświęcone retencji. Całość kosztowała ponad 1 400 000 zł. Konin FM.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Do przerwy wydawało się, że jest dobrze. Po końcowym gwizdku zostało już tylko rozczarowanie. Polska w drugim meczu Ligi Narodów przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Kibice stadion w Solnie opuszczali sfrustrowani.
2: Niedosyt jest, ale no grali jak grali.
3: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
4: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakoś pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
1: Oczywiście podobne nastroje towarzyszyły naszym piłkarzom, głównie obrońcom, którzy popełniali proste błędy, mówi Przemysław Wiśniewski.
5: Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację, że jednak gdzieś te mecze obydwa, które zagraliśmy, gdzieś prowadziliśmy tą grę, staraliśmy, kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, a na sam koniec to i tak wynik gdzieś tam, w dwóch meczach mamy tylko jeden punkt i jedną bramkę strzelono.
1: To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale selekcjoner Jan Urban wciąż wierzy w swoją misję.
6: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. Uważam, że mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
1: Może łatwiej będzie w piątek w Warszawie z Rumunią, która wczoraj przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Spójrzmy wyżej na dywizję A. Francja pod wodzą Zinedina Zidana, skromnie bo skromnie, ale wygrywa po 1-0. Wczoraj na wyjeździe z Belgią po golu Michaela Olise w 88 minucie. W Stambule zabawili się Włosi, pokonali Turcję 4-2. Dziś wieczorem dwa ciekawe mecze: Czechy, Anglia i Hiszpania, Chorwacja. Kamil Majchrzak nie zagra w turnieju tenisowym w Tokio. W eliminacjach przegrał dziś z Francuzem Arturem Filsem 2-6, 6-3, 1-6. W chińskim Chengdu dziś finał turnieju ATP 250. Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. Mistrzyni świata w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego Demi Wollering została ukarana przez Międzynarodową Federację Grzywną 1000 franków szwajcarskich za naruszenie przepisów. Powodem ukarania Holenderki było przyjęcie przez nią niedozwolonej pozycji podczas jazdy. Srebrny medal w tym wyścigu wywalczyła Katarzyna Niewiadoma Fini.
0: Konin FM.
7: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: 8 października w Konińskiej Wieży Ciśnień zrobi się zdecydowanie eksperymentalnie. O godzinie 20 odbędzie się tam kolejny dzień 12 Festiwalu Sztuki Uroruro, organizowanego w tym roku pod hasłem Uro Upiory. W programie muzyka eksperymentalna i sztuki performatywne. Na scenie pojawi się polsko-chińska kompozytorka i wokalistka mieszkająca w Pradze, która łączy elektronikę i ambient z krzykiem, śpiewem operowym oraz grą na flecie sopranowym. Z kolei aktor Mikołaj Pfeiffer zaprezentuje performatywne czytanie fragmentów powieści Trip Trup albo Trip Trap, zależy. Festiwal odbędzie się również w Poznaniu i Szczecinie, a na konińskie wydarzenie wstęp jest bezpłatny.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phoenix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phoenix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro? To właśnie Portofino Resort and Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort and Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
8: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja

I jeszcze jedno, proszę Państwa, nietypowe wydarzenie w Wieży Ciśnień, gdzie 17 października odbędą się tam warsztaty solarigrafii, które poprowadzi artysta i edukator Paweł Kula. Solarigrafia to fotografia zrobiona za pomocą bardzo prostych kamer otworkowych i papieru światłoczułego. Taki aparat może naświetlać jedno zdjęcie przez wiele tygodni, a nawet i miesięcy. Na gotowym obrazie widać później m.in. kolejne drogi słońca po niebie oraz zmiany pogody zachodzące w tym czasie. Podczas warsztatów uczestnicy poznają też technikę lumen printu i zbudują własne aparaty. Gotowe kamery zostaną później zamontowane w okolicy galerii. Początek warsztatów 17 października o 12 w Konińskiej Wieży Ciśnień. Dochodzi godzina 10, więc czas się kulturalnie pożegnać. Także żegnam Państwa, życzę udanego wtorku.

0: za mieszkańcami Lubelszczyzny i Podkarpacia niespokojny poniedziałek. Dwóch nastolatków na kominie dawnej elektrociepłowni w Łodzi. Ciepła jesień zmienia zwyczaje ptaków.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Wschód kraju z alertami RCB. Wczoraj mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny kilkukrotnie dostawali powiadomienia o możliwym ataku z powietrza. To w związku z uderzeniem drona blisko polskiej granicy w Dorohusku. Syreny zawyły m.in. w Lublinie. Wojewoda lubelski zapewnia, że służby cały czas pracują w stanie podwyższonej gotowości, choć wczoraj wiele osób alerty RCB dostało z opóźnieniem, a syren nie było słychać. Wojewoda Krzysztof Komorski zapewnia jednak, że urządzeń systematycznie przybywa.
2: Urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wywołujemy cały czas te kolejne urządzenia.
0: W sumie w całym regionie zawyło ponad 600 syren. Docelowo do końca roku na Lubelszczyźnie stanie ponad 1000 urządzeń. Dzięki temu ich sygnał ma być bardziej słyszalny. Miała być dobra zabawa, było o krok od tragedii, a skończyło się dużą akcją służb. Dwóch nastolatków próbowało wejść na 160-metrowy komin na terenie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. Udało im się dostać na prywatny teren, omijając zabezpieczenia. Podczas wchodzenia, bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu, w pewnym momencie zabrakło im sił. Sytuację zauważyła ochrona obiektu i wezwała służby ratunkowe. Strażacy z drabiny ściągnęli chłopców na ziemię. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim kinie. Lalkomanię zawdzięczamy serialowej wersji powieści Bolesława Prusa, ale też filmowi w reżyserii Macieja Kowalskiego, który wczoraj miał swoją uroczystą premierę. Lalka w wersji filmowej to bardziej klasyczna opowieść, której bliżej do powieści Bolesława Prusa. Ta serialowa to obyczajowa wariacja wzorowana na lalce. Nie odkrywamy niczego nowego, twierdzi Andrzej Seweryn w filmie Hrabia Łęcki.
3: Ja myślę, że trzeba uważnie czytać te utwory, które nazywamy klasycznymi, i okażą się one nagle współczesne, przemawiające do nas.
0: Film Lalka z plejadą gwiazd w kinach do obejrzenia od środy. Tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle. Obecne ocieplenie, jak wynika z prognoz, na razie z nami zostanie. Takie wysokie temperatury jesienią zmieniają zachowania ptaków. Niektóre gatunki ponownie śpiewają tak jak wiosną, inne przesuwają porę odlotu do ciepłych krajów, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Są jeżyki, jaskółka, oknówka, bocian.
5: A mamy one już odleciały.
4: Tak, one w większości odleciały. Natomiast te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba.
5: Rozumiem, że możemy się spodziewać, że odlecą.
4: Tak. No i długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, 2 tygodnie właśnie odlot.
0: To między innymi szpaki i czajki. Te ostatnie zaczęły nawet zimować w Polsce.
1: A co w regionie?
6: Gmina Rychwał, podobnie jak inne w powiecie konińskim, rozpoczęła pracę nad opracowywaniem koncepcji inteligentnej wsi. Inicjatywa Smart Village ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz lokalnego potencjału mieszkańców. Powstający dokument wyznacza główne kierunki rozwoju dla poszczególnych sołectw i miejscowości. Urząd stawia na nowoczesne usługi oraz lepsze dopasowanie przyszłych inwestycji do realnych potrzeb społeczności lokalnej. Władze gminy zapraszają mieszkańców do aktywnego udziału w anonimowym badaniu ankietowym. Zebrane opinie oraz pomysły pomogą zidentyfikować najważniejsze problemy i zaplanować przyszłe działania w regionie. Formularz online podzielono na dwie grupy obejmujące różne miejscowości i sołectwa. Ankieta pierwsza dotyczy potrzeb mieszkańców wsi Biała Panieńska, Lubiny, Gliny, Zosinki, Grochowy, Siąszyce, Siąszyce Trzecie, Woda Rychwalska, Złotkowy, Rybie, Jaroszewice Rychwalskie, Jaroszewice Grodzieckie. Druga, miejscowości Franki, Broniki, Kuchary Kościelne, Kuchary Borowe, Dąbroszyn, Rozalin, Wardężyn, Czyżew, Święcia, Grabowa, Młodzi Bogowice. Linki do internetowych ankiet udostępniono na oficjalnych stronach samorządu. Dla osób, które nie mają możliwości wypełnienia formularza przez internet, przygotowano wersję papierową w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W całym kraju mamy nad głowami dużo słońca i błękitnego nieba, a do tego jest ciepło. Dziś na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, 23 w Wielkopolsce, do 24 w Lubuskiem.
1: Konin FM. Konin FM.
7: To już Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczone radio w regionie. Po 10:00 witam się z wami ja, czyli Olaf Kaszyński, a robię to sukcesywnie od kilku lat, od poniedziałku do piątku. Dziś słyszymy się w mininy Michała i Michaliny, dzień kawy, dzień serca, dzień kuriera i przewoźnika, dzień głośnego czytania, dzień hipochondryka oraz dzień świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności. A w naszym regionie sporo także lodówek, w których można zostawić jedzenie potrzebującym, także wcale nie trzeba tej żywności marnować, można ją oddać do jadłodzielni. My w tej godzinie zajrzymy do Filipa Heizera, a wy zostańcie z nami na antenie Konin FM.
1: Konin FM.

0: Filip Heiser niedawno poślubił Biankę, ale na podróż poślubną para będzie musiała jeszcze poczekać. Prezenter przyznaje, że ma teraz bardzo napięty harmonogram. Jak mówi, jego kalendarz jest wypełniony aż do świąt Bożego Narodzenia. Heiser rozwija przede wszystkim swój autorski program na YouTubie i właśnie temu projektowi poświęca obecnie sporo czasu. Na romantyczny wyjazd przyjdzie więc pora później, a pomysł jest konkretny. Filip chciałby zabrać do Nowego Jorku swoją żonę, który zaraz po Krakowie nazywa swoim ukochanym miejscem. Na razie jednak najpierw praca, a dopiero później walizki. I oby tylko ten wymarzony wyjazd był dzięki temu jeszcze bardziej wyczekany.
1: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych ROM.

0: rezerwację pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
1: Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: È tutto che ho preciso.

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Umowy w ramach rządowego programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne podpisane. Program pozwala tworzyć i doposażać w żłobkach nowoczesne pomieszczenia do zajęć sensoryczno-motorycznych wspierających rozwój najmłodszych dzieci. Na ten cel dla samorządów w Wielkopolsce przeznaczono 1,5 miliona złotych, a dofinansowanie otrzymają 23 gminy. Sale sensoryczne pomagają dzieciom rozwijać motorykę małą i dużą, koordynację ruchową, koncentrację i świadomość własnego ciała, a także wspierają wyciszenie i radzenie sobie z nadmiarem bodźców. To kolejny element kompleksowego wsparcia rodzin i rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3. Urząd Wojewódzki w Poznaniu chce, aby najmłodsi w całym regionie mieli dostęp do bezpiecznej, nowoczesnej i dobrej jakości opieki, a rodzice mogli łączyć życie rodzinne z aktywnością zawodową. Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Nowym Świecie w gminie Tuliszków. Inwestycja z każdym dniem nabiera tempa. Na placu budowy wykonano już znaczną część robót ziemnych. Teren został odpowiednio wyrównany i przygotowany pod kolejne etapy prac. To ważny moment w realizacji inwestycji, który przybliży gminę do stworzenia nowoczesnego miejsca do aktywności fizycznej i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Nowy Świat. W budynku Urzędu Gminy we Władysławowie odbędzie się spotkanie edukacyjne poświęcone problematyce ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wydarzenie zaplanowano na 2 października na godzinę 15. Celem inicjatywy jest przekazanie mieszkańcom wiedzy na temat przyczyn powstawania groźnych anomalii atmosferycznych oraz budowania odporności lokalnego otoczenia na ich skutki. Podczas prelekcji z ekspertem uczestnicy dowiedzą się, dlaczego gwałtowne zjawiska pogodowe pojawiają się coraz częściej, a także jak podejmować właściwe decyzje w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Oprócz waloru edukacyjnego szkolenie stwarza możliwość zdobycia wartościowego sprzętu medycznego. Grupa, która wykaże się największą aktywnością w akcji, wygra dla swojej społeczności defibrylator AED, który zostanie umieszczony w ogólnodostępnym miejscu na terenie gminy Władysławów w powiecie tureckim. Gmina Wilczyn w powiecie konińskim rozpoczęła realizację projektu Wsparcie zmian społecznych w Wielkopolsce Wschodniej, mającego na celu pomoc mieszkańcom dotkniętym skutkami transformacji energetycznej. Za bezpośrednią realizację zaplanowanych działań odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczynie, a prace potrwają do końca grudnia 2028 roku. W ramach przedsięwzięcia powstanie stacjonarny punkt wsparcia społeczności lokalnej. Mieszkańcy, w tym seniorzy, rodziny oraz osoby w spektrum autyzmu, zyskają dostęp do darmowych usług, takich jak taksówka społeczna, porady prawnika, psychologa i logopedy oraz liczne warsztaty tematyczne i integracyjne. Działania mają zapobiec izolacji społecznej i poprawić jakość życia lokalnej społeczności. Całkowity koszt projektu wynosi niemal 426 tysięcy złotych. Pisarz Jakub Małecki Szkoła zaprezentował swoją najnowszą powieść pod tytułem Chimera. Dzieło trafiło właśnie do sprzedaży w wersji papierowej, elektronicznej oraz jako audiobook. Już w dniu debiutu tytuł zdobył pierwsze miejsce wśród najchętniej słuchanych pozycji w jednym z serwisów online. Co więcej, oficjalnie potwierdzono sprzedaż praw do ekranizacji tej nowej historii, choć na szczegóły adaptacji filmowej trzeba jeszcze poczekać. Urodzony w Kole w 1982 roku, autor ma na swoim koncie liczne sukcesy literackie oraz tłumaczenia dzieł na wiele języków obcych. To nie pierwszy kontakt jego twórczości z kinem. W 2023 ekranizacji doczekała się powieść Święto Ognia w reżyserii Kingi Dębskiej, a niedawno zakończyły się zdjęcia do filmu Horyzont. Konińskie Centrum Kultury rozpoczęło zapisy do 45. edycji jesiennych spotkań recytatorów. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas od 4 do 8 ze szkół podstawowych z Konina, a także do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i całego powiatu konińskiego. Całość rywalizacji podzielono na dwie osobne części tematyczne, do których obowiązują osobne terminy nadsyłania dokumentów. Pierwszy etap, czyli jesienne spotkania z poezją, odbędzie się 21 października. Deklaracje udziału w tej odsłonie przyjmowane są do 14. Druga część, zatytułowana Jesienne spotkania z prozą, zaplanowana została na 27 listopada, a termin zgłoszeń upływa 20 listopada. Szczegóły pod adresem kckonin.pl.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: To jest Konin FM, a w Lasku Katyńskim przy poznańskim Forcie VII odsłonięto 116 granitowych tablic upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej. Każda z nich stanęła przy jednym z rosnących tam dębów pamięci i zawiera imię oraz nazwisko upamiętnionej osoby, datę urodzenia i miejsce śmierci, a w niektórych przypadkach także stopień. Jest też współczesny element. Na tablicach wygrawerowano kody QR. Po ich zeskanowaniu można przejść do strony Katyn 1940 i poznać szczegółową historię konkretnej osoby. Lasek Katyński powstał w 2020 roku, a rosnące tam dęby przypominają o 116 mieszkańcach Poznania i Wielkopolski. To miejsce, które pomaga zachować ich pamięć także dla kolejnych pokoleń.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej, 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Dziś decyzja sądu w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole. W Polsce przybywa osób, które całkowicie rezygnują z alkoholu. Kolejny polski pisarz będzie mieć swoją planetoidę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Sąd rodzinny zajmie się dziś 13-latkiem z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Wczoraj rano do jego domu weszli policjanci, którzy znaleźli w spakowanym do szkoły plecaku bagnet, a w mieszkaniu tasak. Chłopak został przesłuchany w obecności ojca, przyznał się do zabicia kilku kotów i do planowania ataku na przypadkowe osoby w szkole. Na razie 13-latek jest w policyjnej izbie dziecka, gdzie czeka na decyzję sądu w swojej sprawie. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia coraz częściej są alarmowani o zagrożeniu z powietrza. Syreny zawyły m.in. wczoraj po południu, choć jak mówią mieszkańcy Lublina, nie wszędzie było je słychać.
2: Ja żadnych syren, będąc w różnych częściach miasta między 15 a 18, chodząc po kilku galeriach handlowych, absolutnie nie miałam o niczym zielonego pojęcia. Powiem szczerze, zupełnie nie wiem już, co mam o tym myśleć.
0: Mówi pani Agnieszka, o zagrożeniu dowiedziała się dopiero po powrocie do domu z portali informacyjnych. Tam, gdzie syreny były słyszalne, na stacjach benzynowych, w sklepach czy aptekach, mimo alarmu pracy nie przerwano, a należało to zrobić, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
3: Takie generalne zasady, które dotyczą mieszkań, które dotyczą domów, także budynków użyteczności publicznej, także miejsc naszej pracy. Wybieramy pomieszczenie możliwie na najniższej kondygnacji i takie, które jest oddalone od okien.
0: Kluczowe jest, by to, gdzie się schowamy, wiedzieć wcześniej. W Polsce szybko przybywa abstynentów. Pod tym względem jesteśmy w unijnej czołówce. Codzienne picie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% pytanych, cotygodniowe niecałe 3%, a raz w miesiącu po coś mocniejszego sięga 17%. Najwięcej z nas pije sporadycznie, ponad 44,5%, a całkowitymi abstynentami jest 35%. Przybywająca liczba osób, które w ogóle nie piją alkoholu, jak zauważa Puls Biznesu, który przytacza dane Eurostatu, może częściowo tłumaczyć budżetowe kłopoty z wpływami z podatków akcyzowych. Teraz przypomnienie od ZUS-u dla studentów przed nowym rokiem akademickim. Jeśli pracowaliście w wakacje, sprawdźcie, czy jesteście ubezpieczeni. Zakład tłumaczy, że po zakończeniu pracy wcześniejsze zgłoszenie studenta jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie odnawia się automatycznie, a o tym, że ubezpieczenia nie ma, student może dowiedzieć się dopiero podczas wizyty u lekarza. W przypadku, gdy student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia i nie może zostać zgłoszony na przykład przez ubezpieczonego rodzica, do ubezpieczenia może zgłosić go uczelnia. XIX-wieczny polski pisarz Józef Ignacy Kraszewski został uhonorowany planetoidą. Grupa robocza Międzynarodowej Unii Astronomicznej zdecydowała, że obiekt do tej pory znany jako 2008JC6 będzie nosić imię autora starej baśni. A spośród polskich pisarzy nazwami planetoid upamiętnieni zostali także Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Lem czy Olga Tokarczuk.
1: A co w regionie?
4: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Piotra Janaszka w Rychwale organizuje bezpłatne konsultacje dla rodziców przeznaczone do omówienia potrzeb oraz rozwoju dzieci. Wydarzenie zaplanowano na 2 października w godzinach od 10 do 12. Spotkanie odbędzie się w siedzibie placówki przy ulicy Konińskiej 46. Aby skorzystać z porady specjalistów, wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 63 248 1151. Inicjatywa skierowana jest do opiekunów dzieci zmagających się z trudnościami w komunikacji, koncentracji, nawiązywaniu relacji czy sprawności ruchowej. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać także rodzice dzieci rozwijających się odmiennie niż ich rówieśnicy. Program ma na celu wsparcie i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych. Zakres tematyczny konsultacji obejmuje logopedię, wczesne wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego, integrację sensoryczną oraz terapię ręki wspierającą sprawność manualną.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 24 w Lubuskiem. Do tego w całym kraju dużo słońca i nigdzie nie będzie padać.

0: FM.
1: Druga godzina naszego dzisiejszego spotkania na antenie Kolin FM. Słyszymy się po 11:00. Jeszcze w pracy z pewnością was gorąco, ale spokojnie. Kolejne godziny, mam nadzieję, przyniosą wyczekiwaną ulgę. To także nie poniedziałek, więc na pewno już znacznie lepiej. To drugi dzień roboczego tygodnia. 29 września, więc przedostatni dzień tego miesiąca. Imieniny Michała i Michaliny. Dla was także najlepsze życzenia. No i dzień kawy, która być może wjechała z samego rana, więc mam nadzieję, że teraz tętno jest w normie, a wy jesteście w wybitnej formie. Także dzień serca, dzień kuriera i przewoźnika, dzień głośnego czytania, dzień hipochondryka i dzień świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności. I tutaj wypada także podkreślić sporo inicjatyw w naszym województwie i otwarcie także kolejnych jadłodzielni. Dzisiaj także jedno przysłowie. Po świętym Michale wolno paść i na skalę. Dziś także dzień trwa 11 godzin i 45 minut, a słońce z nami do 18:18. Bądźcie z nami, bo w tej godzinie zaproszę was na wyjątkowy spacer w Gołuchowie.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.

0: Konin FM. Konin FM.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
2: Wiadomości Konin FM.
3: Budowa drugiej elektrowni jądrowej w Koninie była jednym z głównych tematów konwentu wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej. Spotkanie odbyło się w Starym Mieście. Konin to region poprzemysłowy z doświadczeniem energetycznym. Według uczestników elektrownia mogłaby stać się impulsem gospodarczym dla regionu. 15 lat budowy oznaczałoby tysiące miejsc pracy. Zaplecze dla projektu tworzy Stowarzyszenie Wielkopolski Atom, skupiające samorządowców, parlamentarzystów, uczelnie i biznes. Stowarzyszenie chce zabiegać o lokalizację i rozwijać edukację, m.in. przez granty, konkursy, stypendia oraz wsparcie kierunków związanych z energetyką jądrową. Problemem pozostaje wiedza mieszkańców. W ankiecie zaprezentowanej niedawno przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 42% osób z Konina i powiatu nie miało zdania na temat budowy elektrowni. Oznacza to, że wielu koninian podchodzi do tej inwestycji obojętnie. Mieszkańcy pytają o bezpieczeństwo, turystykę, jeziora i przyszłe miejsca pracy. Przypomnijmy, że za rok ma zapaść decyzja, czy rząd wybierze Bełchatów czy Konin. Tymczasem w Poznaniu rozmawiano z amerykańską firmą Westinghouse. Z kolei na początku przyszłego tygodnia w Koninie zaplanowano spotkanie z francuską firmą zajmującą się energetyką jądrową. Przewidziano wtedy prezentację lokalnych zasobów i możliwości oraz rozmowę z przedsiębiorcami. Studenci uczelni wyższych mają okazję zdobyć wojskowy stopień podoficerski lub oficerski w ramach 9. edycji programu Legia Akademicka. Inicjatywa skierowana do żaków pozwala na połączenie nauki ze szkoleniem wojskowym oraz zdobyciem praktycznego doświadczenia, wyjaśnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie. Udział w programie umożliwia uzyskanie stopnia kaprala rezerwy, a w kolejnym etapie daje szansę na awans na stopień oficerski. Szkolenie w module podoficerskim składa się z dwóch głównych etapów. Część teoretyczna odbywa się bezpośrednio na uczelni, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są podczas wakacyjnych wyjazdów do jednostek i centrów szkoleniowych. Całość kończy się egzaminem sprawdzającym zdobyte umiejętności. Po jego pomyślnym zaliczeniu uczestnicy mogą złożyć wniosek do szefa WCR o przyjęcie do modelu oficerskiego. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć wniosek do rektora swojej uczelni, wykaz zakwalifikowanych szkół wyższych oraz szczegółowe informacje udostępniono na stronach internetowych Wojska Polskiego. Mieszkańcy Tuliszkowa zdecydują w głosowaniu o przeznaczeniu środków z budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Do finałowego etapu zakwalifikowały się dwa projekty dotyczące infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a realizacja każdego z nich wyniesie 230 tysięcy złotych. Pierwszą propozycją jest projekt Kuźnia Zdrowia i Kondycji, zakładający utworzenie dwusalowej siłowni ze strefą cardio w pawilonie przy ulicy Nortowskiej. Zadanie to przewiduje wyciszenie podłóg, montaż specjalistycznego sprzętu oraz modernizację oświetlenia na stadionie miejskim, co umożliwi rozgrywanie meczów po zmroku. Drugi pomysł dotyczy utworzenia parku rekreacyjnego pod Lisim Ogonem na terenie za halą widowiskowo-sportową. Plan obejmuje wykorzystanie lokalnego drzewostanu, utwardzenie alejek oraz instalację oświetlenia. Nowa przestrzeń ma służyć do wypoczynku i integracji mieszkańców w każdym wieku. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił drugą edycję ogólnopolskiego konkursu Energia z Rolnictwa. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenów gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Projekt stanowi część szerszej kampanii edukacyjnej, której celem jest spopularyzacja odnawialnych źródeł energii i ukazywanie roli rolnictwa w rozwoju nowoczesnej, rozproszonej energetyki, wyjaśnia Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Tegoroczna rywalizacja przebiega pod hasłem OZE na 6 rozłoże. A nowością jest rozszerzenie grona uczestników o uczniów klas 6 i 7. Zadaniem dzieci jest przygotowanie pracy plastycznej lub materiału wideo prezentującego wykorzystanie zasobów gospodarstw rolnych czy biogazowni do produkcji energii. Szczegóły pod adresem wir.org.pl.

0: W regionie Konin FM, a jeśli macie psa i lubicie aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, to warto zajrzeć do Gołuchowa. Już 11 października w Ośrodku Kultury Leśnej odbędzie się druga edycja Lofrów Skaterem, czyli wydarzenia, podczas którego będzie można wybrać trasę parkową o długości 5 km albo leśną liczącą 10 km. Na miejscu zaplanowano także strefę edukacyjną, pokazy posłuszeństwa i warsztaty z wystawiania psów, a także część gastronomiczną, także głodni też nie wyjdziecie. Odbiór pakietów startowych i przegląd weterynaryjny psów rozpoczną się o 10, a zgłoszenia można przesyłać jeszcze do 8 października. Zapowiada się więc aktywny dzień w towarzystwie czworonożnych przyjaciół. A czego chcieć więcej, jeśli spacer może być jednocześnie małą przygodą?
1: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień, a 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wybuch w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Elblągu. Potem premier o planowanych zmianach podatkowych i Hubert Hurkacz przed szansą na tytuł w Chengdu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wybuch nieznanej substancji w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci w Elblągu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale obiekt przy ulicy Mazurskiej natychmiast ewakuowano. Trwa sprawdzanie źródła wybuchu, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
2: Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że doszło do jakiegoś pożaru, nagłego zapalenia się w jednym z pokoi, które tutaj zajmują wychowankowie ośrodka. Na miejsce przyjechała policja, nasz nieetatowy zespół do rozpoznania minerskopirotycznego, żeby sprawdzić, do czego to mogło dojść.
0: Władze Elbląga już zapewniły 40 młodym wychowankom ośrodka tymczasowe schronienie w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dodam, że incydent miał miejsce zaledwie dzień po znalezieniu butelek z łatwopalną substancją na terenie jednej z firm tuż obok przyłącza gazowego. Policja na razie jednak nie łączy obu spraw. 11 osób zatrzymało dziś na polecenie Prokuratury Krajowej, CBA i Straży Granicznej w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Dalsze informacje śledcze mają przekazać po zakończeniu czynności z zatrzymanymi. Leśnicy kontra aktywiści. W piątek według warszawskich klasów miejskich aktywiści zablokowali wyjazd leśników do rannego łosia na Bielanach. Podczas protestu przeciwko odstrzałowi dzików mieli przypiąć się bowiem do samochodów patrolowych. Aktywiści twierdzą, że zablokowali tylko jeden pojazd, a wyjazd do akcji był możliwy. Przypominają, że w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono łosia, jest placówka lasów miejskich, która mogła szybko zareagować. Dodam, że po negocjacjach z policją aktywiści odpięli łańcuchy. Leśnicy pojechali do łosia, ale zwierzę niestety padło. Rząd pracuje właśnie nad projektem budżetu na przyszły rok. W jego ramach przewidziano zmiany podatkowe. Propozycja zmian w PIT zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych, przypomniał premier, otwierając posiedzenie rządu.
3: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
0: Stawka 32% miałaby obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Premier ma nadzieję, że korzystnych dla około 3,5 miliona Polaków zmian nie będzie blokował prezydent. Hubert Hurkacz zagra dziś o tytuł w chińskim Chengdu. Nasz tenisista zmierzy się z rozstawionym z dwójką Hiszpanem, z którym ma niezbyt korzystny bilans. Michał Waszkiewicz.
4: No, ostatnie dwa mecze z Alejandro Dawidowiczem Fokiną Polak przegrał, ale też minęło od tych meczów sporo czasu. Tak samo jak od triumfu Polaka, tu doprecyzuję. Hubert Hurkacz miesiąc temu wygrał turniej w Cancun, ale to był Challenger, więc zawody niższej rangi. W Chengdu mamy turniej ATP 250, a na taki finał Hubi czekał ponad rok. W Genewie przegrał wówczas z Nowakiem Dżokowiczem. Turniej ATP wygrał po raz ostatni wiosną 24 roku w Estoril.
0: Mecz finałowy w Chengdu zaplanowano za godzinę.
1: A co w regionie?
5: W zespole szkół rolniczych w Kaczkach Średnich oddano do użytku nową windę dla osób z niepełnosprawnościami. Urządzenie znacząco poprawia dostępność architektoniczną obiektu i ułatwia poruszanie się pomiędzy piętrami osobom o ograniczonej mobilności. Montaż instalacji wpłynął na zwiększenie ich samodzielności, bezpieczeństwa oraz codziennego komfortu w trakcie nauki. Zniesienie dotychczasowych barier architektonicznych zapewnia wszystkim uczniom równy dostęp do edukacji. Łączny koszt prac budowlanych wyniósł blisko 99 tysięcy złotych. Część tej kwoty pozyskano ze środków PFRON-u, a resztę stanowił wkład powiatu tureckiego. Mieszkańcy Słupcy mają okazję wziąć udział w wycieczce do fabryki samochodów Volkswagen we wrześniu. Wyjazd zaplanowano na 13 października. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 13.10 na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, skąd 10 minut później nastąpi odjazd z autobusów. Propozycja zwiedzania zakładu motoryzacyjnego jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. W programie wycieczki przewidziano zapoznanie się z historią marki, nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi oraz pracą kadry tworzącej branżę motoryzacyjną. Uczestnicy będą mogli od zaplecza zobaczyć, jak funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych zakładów przemysłowych w regionie. Opłata za przejazd wynosi 30 zł. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu muszą dokonać zapisów w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Słupcy najpóźniej do jutra.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Delikatne zachmurzenie możliwe na wschodzie i północy, poza tym dużo słońca i ciepło, miejscami nawet bardzo. Od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie.

Po 12 na antenie Kolin FM ostrzeżenie od policji, która tym razem przestrzega przed oszustwami związanymi z ofertami pracy w internecie. Mieszkanka powiatu gostyńskiego znalazła na Facebooku ogłoszenie dotyczące pracy chałupniczej przy rękodziele. Trafiła do grupy, gdzie miała wykonać proste zadania, m.in. polubienia produktów i przesyłanie zrzutów ekranu. Problem w tym, że za kolejne zadania musiała wcześniej przelewać pieniądze. W ciągu 4 dni wykonała 6 przelewów i straciła 6770 zł, a na platformie widziała później kwotę 9700 zł, ale żeby ją wypłacić, żądano kolejnych wpłat. Kobieta zorientowała się, że może mieć do czynienia z oszustwem i zgłosiła sprawę policji. Pamiętajcie, jeśli oferta pracy wymaga od Was wcześniejszych przelewów, to powinien być to bardzo wyraźny sygnał ostrzegawczy.

0: Raz, dwa, profesjonalne place szkoleniowe.
1: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Reklama. Koninę FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Budowa nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego z każdym miesiącem wchodzi w kolejne etapy. Obok prac konstrukcyjnych i instalacyjnych coraz wyraźniej widać elementy wykończenia, które będą kształtować wnętrza i wygląd przyszłej placówki. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wciąż zachęca mieszkańców Turku, Koła, Konina czy Kalisza, by zostać ambasadorem Muzeum Powstania Wielkopolskiego i dołożyć swoją cegiełkę do budowy jego nowej siedziby w Poznaniu. Cegiełki można nabyć m.in. przez internet oraz stacjonarnie w stolicy naszego województwa. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Kole mają już do dyspozycji nową zadaszoną halę sportową. Inwestycja zastąpiła dotychczasową salę gimnastyczną z lat 60., która nie spełniała już współczesnych wymogów i potrzeb programu wychowania fizycznego. O nowy obiekt ma powierzchnię ponad 1000 metrów kwadratowych. Znajdują się w nim boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną oraz ręczną. Do dyspozycji użytkowników jest także strzelnica pneumatyczna oraz mobilna scena, która umożliwia organizację wydarzeń kulturalnych i koncertów. Budowa nowoczesnego kompleksu kosztowała ponad 6 milionów złotych. Zdecydowana większość tej kwoty pochodziła ze środków zewnętrznych. Komendy policji w Koninie, Kole, Słupcy, Wrześni oraz Poznaniu wzbogaciły się o nowe radiowozy marki BMW. Do wielkopolskich funkcjonariuszy trafiło łącznie 9 takich pojazdów. Zakup oraz specjalistyczne wyposażenie samochodów zrealizowano dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. Nowe radiowozy wyróżniają się bardzo wysokimi parametrami technicznymi. Zostały wyposażone w 3-litrowe, 6-cylindrowe silniki benzynowe o mocy 374 koni mechanicznych oraz napęd na 4 koła. Wysokie osiągi mają kluczowe znaczenie w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji, m.in. podczas pościgów czy szybkiego dojazdu na miejsce niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Na ich wyposażeniu znalazły się m.in. nowoczesne laserowe mierniki prędkości, które umożliwiają ciągłą rejestrację obrazu. Teraz o profilaktyce. Zmieniły się godziny pracy punktu konsultacyjno-diagnostycznego badań w kierunku wirusa HIV w Poznaniu przy ulicy Półwiejskiej 17/17. Niezależnie od tego, czy jest się singlem, czy w związku, test w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową powinno się wykonać chociaż raz w życiu. W stolicy Wielkopolski można zrobić to anonimowo, bez skierowania i bezpłatnie. Punkt czynny jest w poniedziałki i środy od 14.30 do 19.30, we wtorki od 12 do 19, w czwartki w godzinach 16-19.30 oraz w soboty od 10 do 13. Jak skorzystać z doświadczeń ukraińskich? Przedstawiciele lokalnych władz z powiatu tureckiego wzięli udział w praktycznych warsztatach pokazujących rozwiązania wypracowane w warunkach realnego zagrożenia u naszych wschodnich sąsiadów. Głównym celem ich szkolenia było podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz odpowiednie przygotowanie samorządu na potencjalne sytuacje kryzysowe. Przeanalizowano doświadczenia dotyczące sprawnej ewakuacji, logistyki, ochrony infrastruktury krytycznej oraz szybkiego podejmowania decyzji. Dyskutowano też o zapewnieniu ciągłości świadczenia usług dla lokalnej społeczności w trudnych warunkach. Zdobyta wiedza posłuży do aktualizacji lokalnych planów i procedur bezpieczeństwa. Działania te mają sprawić, że powiat turecki będzie stabilny i gotowy na każdy scenariusz. W Krzymowie odbędą się bezpłatne badania mamograficzne realizowane w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Mobilna pracownia diagnostyczna pojawi się przy Urzędzie Gminy przy ulicy Kościelnej 14 października. Z darmowej diagnostyki bez skierowania mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które nie wykonały takiego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Z myślą o paniach powyżej 35 roku życia, które nie kwalifikują się do bezpłatnego programu profilaktycznego, przygotowano opcję odpłatną. Inicjatywa ma na celu zachęcenie do regularnej profilaktyki oraz umożliwienie szybkiego wykrywania zmian chorobowych na wczesnym etapie. Na badania obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu 61 222 3700.
1: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Słuchacie Konin FM na 104.1 w internecie pod adresem konin.fm. Złoty dołączył do policyjnej rodziny dopiero na początku września, a już ma za sobą pierwszą udaną akcję. Pies służbowy Komendy Powiatowej Policji w Turku wziął udział w poszukiwaniach 78-letniego mieszkańca Konina. Policjanci ustalili, że zaginiony może znajdować się w kompleksie leśnym. Na miejscu Złoty dostał do węszenia odzież należącą do poszukiwanego, szybko podjął trop i ruszył w kierunku lasu. Najpierw pokonał około 500 metrów i wyszedł na polanę przylegającą do kompleksu, a następnie przeszedł jeszcze około 100 metrów i właśnie tam odnalazł poszukiwanego mężczyznę. Jak na pierwszy tak poważny sprawdzian, Złoty spisał się naprawdę znakomicie. A wygląda na to, że policja zyskała bardzo pomocnego czworonożnego funkcjonariusza.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: Reklama. Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: że lokalnie. Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.
2: Reklama.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60.

0: Tak ucznia w szkole na Słowacji nie żyje nauczycielka. Na Mazowszu z kolei groźnie wyglądający wypadek autobusu ze szkolną wycieczką. Powiemy też o proteście mieszkańców okolic Grudziądza.
1: Kupę lat tam mieszkają, zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie?
0: A chodzi o kolej dużych prędkości.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Na początek Słowacja i atak w szkole podstawowej. Uczeń 8 klasy zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli. Według słowackich mediów 61-letnia nauczycielka zginęła, a 44-letnia została poważnie ranna. Jedno z dzieci jest krytycznie ranne. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów tej sprawy. Będziemy dziś na pewno do niej wracać. Groźnie wyglądający wypadek w Osowcu na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zjechał na przeciwległy pas i uderzył w autokar wiozący dzieci na wycieczkę. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. To kierowca autokaru i opiekunka dzieci, mówi aspirant Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.
3: Kierowca autobusu jest przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża, niebezpieczeństwo.

0: będą przewiezione dzieci do szkoły, skąd odbiorą ich rodzice.
1: Kierowca ciężarówki był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania pojazdem. Policja ustala dokładne przyczyny wypadku. Z tego powodu ulica Mazowiecka w Osowcu może być wciąż zablokowana. 6 osób zatrzymanych przez CBA, 5 przez Straż Graniczną. To kolejna odsłona śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum. 11 w sumie zatrzymanych osób trafi jeszcze dziś do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie zostaną przesłuchani, a potem raczej usłyszą zarzuty i wtedy dopiero śledczy mają podać szczegóły. Tymczasem wiemy już, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymań dokonało w Wielkopolsce i na Mazowszu, jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zatrzymani to osoby, które pełnią obecnie lub pełniły wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. Mieszkańcy powiatu gruziąckiego protestują przeciwko planom budowy kolei dużych prędkości. W starostwie powiatowym w Gruziądzu trwa spotkanie w tej sprawie. Przed budynkiem wkrótce ma się rozpocząć protest rolników z okolicznych gmin.
2: Są ludzie, którzy kupę lat tam mieszkają, zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie? Teraz takie podziały od razu.
3: Ilu może to gospodarstw dotyczyć?
2: No nie wiem, no to mówię, około 14 chyba tam jakoś byśmy liczyli. Domost akurat u nas, tak? A reszta to więcej, nie?
1: Projektowane są 4 warianty przebiegu kolei dużych prędkości, mówi Michał Jasiak, wicedyrektor podprogramu kolejowego Port Polska.
4: Bardzo mocno wsłuchujemy się w głosy lokalnych społeczności na temat uwarunkowań, które są dla nich istotne.
1: Wybór ostatecznego wariantu ma nastąpić do końca roku. Wstyd i hańba. To rumuńskie media o wczorajszej porażce piłkarskiej kadry tego kraju z Bośnią i Hercegowiną 2-4 w Lidze Narodów. Rumuni po 2 porażkach w grupie B4 zajmują ostatnie miejsce za Polską, z którą zmierzą się notabene w piątek w Warszawie. Polska z kolei po wczorajszej porażce ze Szwecją i z 1 punktem na koncie zajmuje w grupie miejsce przedostatnie. Oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych.
5: A co w regionie?
6: Wielkopolskie szkoły nadal mają problemy z brakami kadrowymi. W tym roku Kuratorium Oświaty w Poznaniu wydało już 790 zgód na zatrudnienie osób, które nie mają pełnych kwalifikacji pedagogicznych. 104 z nich dotyczyły przedszkoli, a pozostałe szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najczęściej zgody obejmowały nauczanie przedmiotów ścisłych oraz stanowiska związane ze wsparciem psychologicznym. Wśród osób podejmujących pracę są m.in. studenci 4 i 5 roku, którzy dopiero przygotowują się do zawodu nauczyciela. Takie rozwiązanie pozwala szkołom zapewnić zajęcia z przedmiotów, do których brakuje specjalistów. Niedobór kadry sprawia też, że nauczyciele pracujący w zawodzie coraz częściej łączą obowiązki i prowadzą kilka różnych przedmiotów. Takiego rozwiązania w życiu religijnym w Wielkopolsce Wschodniej jeszcze nie było. Przy parafii Miłosierdzia Bożego w Koninie powstaje kaplica wieczystej adoracji, do której będzie można przyjść o każdej porze dnia i nocy i zatrzymać się w ciszy, poinformowała kuria diecezjalna we Włocławku. W przygotowaniu tego dzieła pomaga jedna z katolickich fundacji. Jej przedstawiciele w kolejnych tygodniach będą odwiedzać inne parafie dekanatów konińskich, aby przybliżyć ideę wieczystej adoracji i zapraszać wiernych do podjęcia godziny czuwania. Do obsadzenia dyżurami jest 168 godzin w każdym tygodniu. Około 30% potrzebnych strażników już się zgłosiło.
5: Konin FM. Pogoda.
1: 17 stopni maksymalnie na północnym wschodzie, 20 w centrum, 24 na zachodzie, czyli słowem mamy babie lato. Delikatne zachmurzenie możliwe na wschodzie i północy, poza tym bardzo dużo słońca.

0: Dla was gra Konin FM na 104.1, najbardziej roztańczone radio w regionie, a tym razem policjanci z Tuliszkowa zatrzymali we wtorek, tydzień temu, 46-letniego mieszkańca powiatu sieradzkiego, który kierował samochodem mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze podczas kontroli ustalili, że zakaz został orzeczony przez sąd rejonowy w Sieradzu. Mężczyzna będzie teraz odpowiadał za swoje zachowanie przed sądem. Policjanci, korzystając z okazji, przypominają bardzo ważną rzecz. Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów nie jest sugestią, ale obowiązującym prawem, którego trzeba przestrzegać. Warto o tym pamiętać, zanim usiądziemy za kierownicą, bo konsekwencje lekceważenia takich decyzji mogą być poważne.
1: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci, dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort & Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort & Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie proszą mieszkańców oraz sympatyków o wsparcie finansowe na zakup nowego, ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego. Inicjatywa wiąże się z przypadającym na ten rok wyjątkowym jubileuszem stulecia istnienia jednostki. Czas na zgromadzenie potrzebnej kwoty powoli się kończy, a do pełnej sumy wciąż brakuje części funduszy. Na obecnym etapie liczy się każda wpłata bez względu na jej wysokość. Do tej pory zebrano około 5000 z potrzebnych 200. Nowy pojazd ma zastąpić dotychczasowy sprzęt i zapewnić niezawodność podczas akcji. Będzie używany do gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków drogowych, likwidowania powalonych drzew oraz przy innych zagrożeniach życia i mienia. W takich sytuacjach kluczowy jest czas reakcji. Sprzęt posłuży całej lokalnej społeczności i wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz ich rodzin. Osoby, które chcą pomóc, mogą dokonać dowolnej wpłaty za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl. Strażacy apelują również o udostępnianie informacji o zbiórce w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do jak najszerszego grona darczyńców. Katarzyna Roman-Rawska będzie gościem kolejnego spotkania z cyklu Konin lubi książki. Wydarzenie odbędzie się już jutro o godzinie 18 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej. Wstęp na to kulturalne przedsięwzięcie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Zaproszona autorka to uznana pisarka, publicystka i tłumaczka oraz badaczka z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Podczas wizyty w Koninie zaprezentuje swoją książkę Zaśnięcie Anisy, opowieść o polskich starowierach. Publikacja przyniosła jej nominację do ocenionych wyróżnień, w tym Nagrody Konrada oraz Nagrody Literackiej imienia Wiesława Kazaneckiego. W swojej twórczości pisarka łączy perspektywę naukowej badaczki z osobistą historią potomkini jednej z najmniejszych mniejszości religijnych w Polsce. Rozmowę o trudnej tożsamości, pamięci pokoleń oraz tajemnicach starowierskich domów poprowadzi Radosław Grzelak. Urząd Miejski przypomina, że w Koninie wystartowała trzecia edycja konkursu Koniczynka 2026, którego celem jest docenienie i uhonorowanie niepełnosprawnych mieszkańców miasta. Inicjatywa organizowana jest przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Konińską Spółdzielnią Socjalną Spektrum. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 30 października. Uczestnicy mogą ubiegać się o statuetki w trzech osobnych kategoriach. Pierwsza nagradza postawę godną naśladowania u osób aktywnych zawodowo, społecznie lub sportowo. Druga skierowana jest do osób, które dzięki codziennej rehabilitacji i terapii skutecznie przełamują bariery własnej niepełnosprawności. Trzecia kategoria została dedykowana najmłodszym mieszkańcom poniżej 18 roku życia. Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać lokalne organizacje pozarządowe, ośrodki wsparcia oraz placówki oświatowe. Zwycięzców wyłoni specjalna kapituła złożona z przedstawicieli środowisk społecznych.

0: Melatonin FM.
1: Zastanawialiście się, ile może wynieść emerytura osoby, która przez całe życie pracuje za najniższą krajową? Ciekawe porównanie przygotowano dla Polski i Czech. W czeskim przykładzie 53-letni mężczyzna rozpoczął pracę w wieku 18 lat i przez 47 lat odprowadzał składki od minimalnej pensji. Po przejściu na emeryturę w wieku 65 lat i 8 miesięcy prognozowane świadczenie ma wynieść 19-20 tysięcy koron, czyli około 3200-3800 zł na rękę. Sporo, jak przyznacie. Oczywiście z uwzględnieniem siły nabywczej. W Polsce przy podobnym scenariuszu mowa o minimalnej emeryturze. Obecnie to tylko 1978 zł i 49 groszy brutto, czyli około 1800 zł na rękę. Różnica wynika m.in. z konstrukcji obu systemów emerytalnych. Jak widać, o przyszłej emeryturze warto myśleć długo przed ostatnim dniem pracy.

FM.

0: Atak młodego nożownika na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Potem zamknięte plaże w Ustce i okolicach, powiemy czemu. Za chwilę też kinowa lalka. Porozmawiamy z odtwórcą roli Wokulskiego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelną ofiarą nauczycielka. Jakub Medek.
2: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku.
0: Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się przed sądem w Olsztynie proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Chłopiec zginął na obozie podczas nocnej próby, zdawał na stopień ćwika. Na ławie oskarżonych zasiedli 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. oraz 19-letni ratownik WOPR Igor K. Według śledczych do tragedii doprowadziło zachowanie oskarżonych, grozi im do 5 lat więzienia. Teraz Ustka, sąsiadujące z nią miejscowości, piękna pogoda i zamknięte plaże. Wszystko po tym, jak na sporym odcinku wybrzeża Bałtyku turyści zaczęli natrafiać na skupiska czarnej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków. Uznaliśmy, że na czas sprzątania na kilka dni zamkniemy plażę, mówi Anna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
3: Dostaliśmy zgłoszenia, że zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obu. Są też osoby ze zwierzętami, to też wymaga ochrony.
0: Próbki substancji zostały wysłane do specjalistycznego laboratorium. Trwa też poszukiwanie sprawcy zamieszania. Rada Ministrów będzie szukać nowych rozwiązań, jeśli prezydent nie podpisze ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dochody z podatku posłużyłyby na sfinansowanie kolejnej rządowej obniżki cen paliw.
4: Będziemy szukać rozwiązań, pewnie podobnego rodzaju, z podobną ustawą, no ale rozwiązanie, plan A, leży na biurku prezydenta. Lepszego planu nie będzie.
0: Ustawa trafiła do prezydenta kilka dni temu. Poprzednią Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że opodatkowanie koncernów na kilka miesięcy wstecz jest niekonstytucyjne. Wczoraj uroczysta premiera w Teatrze Wielkim w Warszawie, a jutro lalka wchodzi do kin. Stanisława Wokulskiego zagrał Marcin Dorociński. Co było dla niego najtrudniejsze?
5: Najtrudniejsze? Myślę, że w ogóle podjąć tego wyzwania, bo jak usłyszałem od Radka Drabika, producenta, i Maćka Kawalskiego, że proponują mi te role, to się bardzo wystraszyłem, że może nie dam rady, że to może być za trudne i żeby zapomnieć o tym, że to jest wielkie wyzwanie, tylko się mu poddać i żeby włożyć 100% Dorocińskiego, Wokulskiego i nim być.
0: W rolę Izabeli Łęckiej wcieliła się Kamila Urzędowska. W filmie zobaczymy też m.in. Marka Kondrata, Krystynę Jandę i Borysa Szyca.
1: A co w regionie?
6: Szkoła podstawowa nr 11 w Koninie Łężynie po raz kolejny organizuje akcję charytatywną na rzecz małych pacjentów oddziału onkologii i hematologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. W tym roku organizatorzy postanowili rozszerzyć inicjatywę i zaprosić do współpracy inne placówki oświatowe. Do przedsięwzięcia dołączyły już pierwsze podmioty, w tym OREF Zygmuntowo oraz konińskie przedszkole nr 8. Celem zbiórki jest wywołanie uśmiechu na twarzach dzieci zmagających się z ciężkimi chorobami oraz odciągnięcie ich uwagi od szpitalnej codzienności. W ramach prowadzonej akcji zbierane są fabrycznie nowe zabawki, gry planszowe, puzzle, układanki i pluszaki, które trafią bezpośrednio do potrzebujących maluchów. Organizatorzy zachęcają do udziału całe społeczności szkolne oraz indywidualnych mieszkańców. Inicjatywa jest kontynuacją udanego przedsięwzięcia z ubiegłego roku szkolnego. Wówczas do szpitala trafiły nie tylko upominki, ale także ręcznie wykonane bransoletki i laurki. Oprócz przekazania darów, wolontariusze spędzili z dziećmi czas na wspólnej zabawie i rozmowach.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Maksymalnie 18 stopni na Podhalu, 20 na Podlasiu, na Lubelszczyźnie i na Mazowszu, 22 w Małopolsce i na Kujawach, 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, 24 w Lubuskiem. Takie maksymalne temperatury, dużo słońca, delikatne zachmurzenie możliwe na wschodzie i północy.
1: Konin FM.

0: My zaczynamy 14 na antenie Konin FM. Ostatnia godzina, w której towarzyszę wam na naszej antenie. W Słupcy przyszłoroczny miejski krajobraz wzbogaci się o dość nietypową inwestycję, czyli smart toaletę. Projekt zgłoszony przez radną Agnieszkę Olszewską zdobył 751 głosów w budżecie obywatelskim i kosztować ma 200 tysięcy złotych. Automatyczna, jednostanowiskowa toaleta stanie przy ulicy Adama Mickiewicza i Placu Wolności. Ma być dostępna przez całą dobę, przystosowana m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów i rodziców z niemowlętami, a do tego wyposażona w bezdotykowe systemy sanitarne oraz płatności kartą lub telefonem. W głosowaniu wziął udział 1610 mieszkańców i jak widać, czasem najbardziej przyziemne potrzeby potrafią dostać bardzo konkretny głos i także całkiem spory budżet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynu?

monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Jesień od tygodnia już z nami jest i wraz z nią rozpoczynamy sezon grzewczy. Zanim rozpalimy w piecu, zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich, apelują wielkopolscy strażacy. Zaprośmy kominiarza i sprawdźmy przewody kominowe oraz wentylację. Zadbajmy również o sprawność urządzeń grzewczych i nie lekceważmy żadnych niepokojących objawów. Pamiętajmy, że lepiej zaprosić kominiarza, zanim strażacy będą musieli odwiedzić nas swoim wozem gaśniczym. W Wieży Ciśnienia odbędzie się ciekawe wydarzenie w ramach 12. Festiwalu Sztuki Uroruro. Czwarty dzień multidyscyplinarnego przeglądu odbywającego się pod hasłem Uro Upiory zaplanowano na 8 października o godzinie 20 właśnie w naszym mieście. W programie Konińskiego Wieczoru przewidziano występy artystyczne z zakresu muzyki eksperymentalnej oraz sztuk performatywnych. Przed publicznością wystąpi polsko-chińska kompozytorka i wokalistka z Pragi, łącząca elektronikę, ambient oraz krzyk i partie operowe z grą na flecie soprano. Z kolei aktor Michał Pfeiffer zaprezentuje czytanie performatywne fragmentów powieści Trip Trup. Festiwal Uroruro opiera się na idei niezależności, braku komercji i bezinteresownym dzieleniu się twórczością. Tegoroczna edycja imprezy dedykowana jest pamięci Stanisławy Franek, a cały festiwal obejmuje swoim zasięgiem również Poznań oraz Szczecin. Wstęp na spotkanie jest całkowicie bezpłatny. Zakończył się odbiór techniczny nowej infrastruktury kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Rychwale. Inwestycja obejmowała uregulowanie dna i skarb rowu ziemnego oraz montaż podziemnego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach szerszego projektu rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie całej gminy, co uzyskało wsparcie z unijnego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Równolegle w Rychwale, Święci oraz Grochowach powstały ekoparki w formie ogrodów deszczowych. Miejsca te wyposażono w nowe nasadzenia roślinne, siłownie zewnętrzne, ławki, kosze na śmieci oraz tablice o tematyce edukacyjnej poświęconej retencji. Całość ma służyć poprawie jakości terenów rekreacyjnych oraz wzmocnieniu lokalnej bioróżnorodności. Całkowity koszt zrealizowanych prac wyniósł ponad 1 400 000 zł. Nowoczesne rozwiązania techniczne i przyrodnicze pozwolą skuteczniej gromadzić oraz oszczędzać wody opadowe i roztopowe w całej gminie. Jeszcze przypomnienie o jednym konkursie. Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu na wolontariusza roku 2026. Celem inicjatywy jest wyłonienie i nagrodzenie osób, które bezinteresownie pracują na rzecz mieszkańców oraz lokalnych organizacji. Laureatów poznamy 4 grudnia podczas uroczystej gali z okazji Dnia Wolontariusza, natomiast dokumenty kandydatów można nadsyłać do 31 października. Konkurs wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach. W pierwszej, przeznaczonej dla najlepszego wolontariusza, w organizacji zgłoszeń dokonują same podmioty pozarządowe. Druga dotyczy najlepszego młodego wolontariusza i w tym przypadku kandydatów mogą wskazywać zarówno organizacje, jak i szkoły podstawowe, ponadpodstawowe czy placówki specjalne. Dokumenty można składać osobiście w biurze Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, przesłać pocztą tradycyjną lub wysłać skany drogą elektroniczną. Wyboru dokona powołana komisja. Konin F.

0: Lunin FM.
1: Chwilę grozy przeżyły rodziny dwojga seniorów z okolic Siemiatycz. W piątek, 18 września, zaginęła 83-letnia mieszkanka Drohiczyna, która długo nie wracała do domu. W poszukiwania zaangażowano ponad 90 policjantów, strażaków, psy tropiące, drony i kłady, a akcja trwała niemal 40 godzin. Kobietę odnaleziono w lesie w okolicy drohiczyńskiego cmentarza. Była przytomna i trafiła pod opiekę medyków. Dzień później rozpoczęto poszukiwanie 86-letniego mieszkańca Siemiatycz, który wyszedł na grzyby. Tym razem akcja trwała 3 godziny. Całe szczęście. Mężczyznę odnaleziono wyziębionego i przemokniętego. Policja przypomina, przed wejściem do lasu warto powiedzieć bliskim, dokąd idziemy, mieć naładowany telefon, latarkę i odblaski. Lepiej przygotować się wcześniej niż później liczyć na szczęście.
0: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
0: Lunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Dziękuję wam, że byliście ze mną na antenie Konin FM na 104.1. Obiecuję wam, że będę już jutro, w środę, w połowie tygodnia w imieniny Zofii. Dzień chłopaka, także panowie świętujemy. Dzień copywritera, dzień tłumacza, dzień archiwisty i Międzynarodowy Dzień Podcastów. A dziś po 15 o wasze dobre humory zadba Wojtek Maciejewski. Olaf Kaszyński, do jutra, cześć!
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Rząd przyjął przyszłoroczny budżet, a w nim nowe stawki podatkowe. Potem odwieczne pytanie w Polsce, co z tą piłką i ciepła jesień. Powiemy, jak wpływa na ptaki.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Marcin Krzemiński. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu przyszłorocznego budżetu. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Minister finansów powiedział, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne, program 800+, aktywny rodzic, in vitro, renta wdowia czy 13 i 14 emerytura. Obok budżetu zaplanowano też zmiany w progach podatkowych. Maciej Kluczka.
3: Pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów do 150 tysięcy złotych rocznie, mówi premier Donald Tusk.
4: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, ale podatek będzie wynosił 24%.
3: Premier dodaje, że zmiany mają poprawić sytuację podatkową ponad 3 milionów Polaków. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk widzi jednak mankamenty proponowanych zmian.
5: To są próby realizowania jakiejś szczątkowej obietnicy wyborczej, no ale kosztem podwyżek w podatku CIT dla drobnych przedsiębiorców.
3: Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku.
2: W październiku na posiedzenie rządu ma trafić czwarta wersja projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodał, że sądzi, iż będzie ona trochę ostrzejsza od poprzednich. Unijny Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej Unii Europejskiej z blokiem państw południowoamerykańskich, czyli Mercosur. Wniosek był częścią skargi Polski na to porozumienie. Polska chciała, żeby do czasu wydania wyroku przez Trybunał umowa handlowa została zawieszona w ramach środka zabezpieczającego. Sam wyrok TSUE wyda w późniejszym terminie. Nasi piłkarze grają nie za dobrze, wyników nie ma. Nie trzeba być zagorzałym kibicem, by to dostrzec.
6: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
2: Mówili kibice, którzy oglądali na żywo wczoraj porażkę w meczu ze Szwecją. Kolejną, którą ma na koncie selekcjoner Jan Urban. Ta poprzednia zamknęła nam drogę na mundial. Ostatnio pod wodzą aktualnego selekcjonera przegraliśmy w sparingu z Ukrainą, czy zremisowaliśmy z Nigerią i ostatnio z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner o rezygnacji jednak nie myśli.
7: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
2: Zobaczymy, co będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią. Będzie ciepło pod koniec września, wynika z prognoz IMGW, według których cała tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle, a to zmienia zachowanie niektórych ptaków, zauważa ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
8: Te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba. Długoterminowo to widzimy w ciągu ostatnich 3-4 dekad. Część gatunków przesunęła o tydzień, dwa tygodnie właśnie odlot.
2: Na szpaki i czajki zaczęły nawet zimować w naszym kraju.
1: A co w regionie?
9: Umowy w ramach rządowego programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne podpisane. Program pozwala tworzyć i doposażać w żłobkach nowoczesne pomieszczenia do zajęć sensoryczno-motorycznych wspierających rozwój najmłodszych dzieci. Na ten cel dla samorządów w Wielkopolsce przeznaczono 1,5 miliona złotych, a dofinansowanie otrzymają 23 gminy. Sale sensoryczne pomagają dzieciom rozwijać motorykę małą i dużą, koordynację ruchową, koncentrację i świadomość własnego ciała, a także wspierają wyciszenie i radzenie sobie z nadmiarem bodźców. To kolejny element kompleksowego wsparcia rodzin i rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3. Urząd Wojewódzki w Poznaniu chce, aby najmłodsi w całym regionie mieli dostęp do bezpiecznej, nowoczesnej i dobrej jakości opieki, a rodzice mogli łączyć życie rodzinne z aktywnością zawodową. Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Nowym Świecie w gminie Tuliszków. Inwestycja z każdym dniem nabiera tempa. Na placu budowy wykonano już znaczną część robót ziemnych. Teren został odpowiednio wyrównany i przygotowany pod kolejne etapy prac. To ważny moment w realizacji inwestycji, który przybliży gminę do stworzenia nowoczesnego miejsca do aktywności fizycznej i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Nowy Świat.
1: Konin FM. Pogoda.
10: Bardzo głęboki nisz, który jest nad Oceanem Atlantyckim oraz wyż, który znajduje się nad pograniczem Skandynawii i Rosji, powoduje, że do Polski napływa ciepłe powietrze i mamy słoneczną pogodę. Tak ma być na pewno do końca tego tygodnia. Nie zabraknie słońca, ale też o poranku nie zabraknie niskich temperatur. Pod koniec tego tygodnia, w piątek czy też w sobotę rano, może być tylko plus 6-7 stopni. W ciągu dnia jednak możemy mieć wartości, które powodują przypominanie nam się ciepłego wakacyjnego czasu, który niestety za nami. Teraz w Koninie i w regionie na termometrze około plus 23 stopni. Tak samo ciepło ma być również jutro. Później troszkę chłodnieje, ale cały czas temperatura będzie powyżej plus 20 stopni. Wakacyjnie chciałoby się powiedzieć, ale to nie. Wrześniowo witam się z Wami i zapraszam na program Popołudnie w dobrym rytmie. Dobrych rytmów jak zawsze na fali 104.1 FM nie brakuje. Słuchajcie nas na 104.1 FM oraz pamiętajcie o adresie w sieci www.konin.fm. Wojtek Maciejewski, Popołudnie w dobrym rytmie. Czas rozpocząć.

0: Witajcie wszyscy, którzy teraz w drodze jesteście. Przejazd przez Rondo Miast Partnerskich utrudniony. Korek na Poznańskiej od strony Chorznia, na Kleczewskiej od strony centrum miasta, jak również oczywiście na Nowej Przeprawie. Duży ruch to Spółdzielców, Zakładowa, Przemysłowa, Aleje 1 Maja, Kolejowa, Dworcowa, Konińska, Starówka. Uważajcie na skrzyżowaniu Wałtary i Wykolska, Świętojańska, ale jeśli jadąc ze Starówki w stronę Nowego Konina wybierzecie trasę warszawską, to też musicie liczyć się z utrudnieniami, bo tam oczywiście trwają prace remontowe. Duży ruch też poza Koninem spotkacie na przykład w Turku na rondzie Romana Dmowskiego, na Kaliskiej, Łąkowej oraz na Alei Jana Pawła II. Tańszego paliwa życzy wszystkim Konin FM.
1: Konin FM.

0: Kategoria C, C plus E i kwalifikacja zawodowa KOT 95? Wybierz szkołę jazdy Turbo Rutecka. Jako jedyni w Koninie szkolimy na takim samym ciągniku siodłowym, na jakim egzaminuje WORT. Do tego wysoka zdawalność, życzliwi instruktorzy i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
1: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: zapomnienia przedstawiciele okolicznych samorządów, gminy wyznaniowej żydowskiej, dyrektorzy jednostek kultury i instytucji, młodzież szkolna. Mieszkańcy Konina spotkali się w 85. rocznicę mordu w lesie rudzickim. W miejscu kaźni około 1500 żydowskich kobiet, mężczyzn i dzieci. Wszystko miało miejsce jesienią 1941 roku, na przełomie września i października. Niemcy sprowadzili do lasów w pobliżu Rudzicy i Niesusza blisko 1500 żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci, mieszkańców Konina, Kleczewa, Skulska, Słupcy i innych okolicznych miejscowości, przetrzymywanych od lata 1940 roku w gettach zbiorczych w Żgowie, Grodźcu i w Zagórowie. Wiosną 1944 roku Niemcy wrócili na to miejsce, aby zatrzeć ślady zbrodni. Wydobyli wtedy ciała z grobów, spalili je, a prochy rozrzucili po okolicy.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Lublin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Budowa nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego z każdym miesiącem wchodzi w kolejne etapy. Obok prac konstrukcyjnych i instalacyjnych coraz wyraźniej widać elementy wykończenia, które będą kształtować wnętrza i wygląd przyszłej placówki. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wciąż zachęca mieszkańców Turku, Koła, Konina czy Kalisza, by zostać ambasadorem Muzeum Powstania Wielkopolskiego i dołożyć swoją cegiełkę do budowy jego nowej siedziby w Poznaniu. Cegiełki można nabyć m.in. przez internet oraz stacjonarnie w stolicy naszego województwa. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Kole mają już do dyspozycji nową zadaszoną halę sportową. Inwestycja zastąpiła dotychczasową salę gimnastyczną z lat 60., która nie spełniała już współczesnych wymogów i potrzeb programu wychowania fizycznego. O nowy obiekt ma powierzchnię ponad 1000 metrów kwadratowych. Znajdują się w nim boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną oraz ręczną. Do dyspozycji użytkowników jest także strzelnica pneumatyczna oraz mobilna scena, która umożliwia organizację wydarzeń kulturalnych i koncertów. Budowa nowoczesnego kompleksu kosztowała ponad 6 milionów złotych. Zdecydowana większość tej kwoty pochodziła ze środków zewnętrznych. W konińskiej wieży ciśnień odbędą się warsztaty solarigrafii, które poprowadzi artysta i edukator Paweł Kula. Wydarzenie zaplanowano na 17 października na godzinę 12. Zajęcia mają charakter otwarty i nie wymagają od uczestników wcześniejszego doświadczenia w fotografowaniu. Spotkanie skupi się na praktycznym poznawaniu istoty procesu tworzenia obrazu za pomocą światła i prostych narzędzi. Solarigrafia to specjalna technika fotograficzna opierająca się na wykorzystywaniu własnoręcznie zrobionych kamer otworkowych oraz papieru światłoczułego. Pozwala ona na rejestrowanie trasy słońca na niebie podczas wielomiesięcznych naświetlań, które zazwyczaj rozpoczynają się w czasie przesileń. Uzyskane kadry ukazują ruch, jak również zjawiska atmosferyczne i przekształcenia przestrzeni. W trakcie warsztatów uczestnicy wypróbują bezkamerową metodę lumen printu oraz zbudują własne aparaty. Poznają także proces obróbki końcowej, a gotowe kamery montowane będą w okolicach Galerii Wieża Ciśnień. Pisarz Jakub Małecki Szkoła zaprezentował swoją najnowszą powieść pod tytułem Chimera. Dzieło trafiło właśnie do sprzedaży w wersji papierowej, elektronicznej oraz jako audiobook. Już w dniu debiutu tytuł zdobył pierwsze miejsce wśród najchętniej słuchanych pozycji w jednym z serwisów online. Co więcej, oficjalnie potwierdzono sprzedaż praw do ekranizacji tej nowej historii, choć na szczegóły adaptacji filmowej trzeba jeszcze poczekać. Urodzony w Kole w 1982 roku, autor ma na swoim koncie liczne sukcesy literackie oraz tłumaczenia dzieł na wiele języków obcych. To nie pierwszy kontakt jego twórczości z kinem. W 2023 ekranizacji doczekała się powieść Święto Ognia w reżyserii Kingi Dębskiej, a niedawno zakończyły się zdjęcia do filmu Horyzont. Konińskie Centrum Kultury rozpoczęło zapisy do 45. edycji jesiennych spotkań recytatorów. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas od 4 do 8 ze szkół podstawowych z Konina, a także do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i całego powiatu konińskiego. Całość rywalizacji podzielono na dwie osobne części tematyczne, do których obowiązują osobne terminy nadsyłania dokumentów. Pierwszy etap, czyli jesienne spotkania z poezją, odbędzie się 21 października. Deklaracje udziału w tej odsłonie przyjmowane są do 14. Druga część, zatytułowana Jesienne spotkania z prozą, zaplanowana została na 27 listopada, a termin zgłoszeń upływa 20 listopada. Szczegóły pod adresem kck.konin.pl.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że

0: drzwi otwarte miały miejsce w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie. W minionym tygodniu komendę odwiedzili wyjątkowi goście, przedszkolaki z przedszkola nr 32 w Koninie. Podczas wizyty mali goście zwiedzali komendę, w tym dyżurkę i Wydział Ruchu Drogowego. Zobaczyli pokaz technik i taktyk interwencji w wykonaniu policjantów, obejrzeli z bliska policyjny radiowóz, poznali policyjny motocykl. Dowiedzieli się, jak pobierane są odciski palców, otrzymali policyjne kolorowanki, a na pamiątkę wizyty odznaki małego policjanta. Było dużo ciekawości, uśmiechów i pytań, a przede wszystkim była to świetna okazja, by najmłodsi mogli zobaczyć, jak wygląda codzienna służba policjantów i przekonać się, że policjant jest po to, by pomagać i dbać o bezpieczeństwo.
1: Konin FM.
2: Konin FM. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu, Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
5: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: przed godziną 16. Jesteśmy ekonomiczne informacje na naszej antenie. Mimo tego, że za oknami ciepło, słonecznie, to trzeba przygotowywać się do sezonu grzewczego i wiele na to wskazuje, że może on być drogi. Około 3,5 miliona gospodarstw domowych, które ogrzewają się węglem, musi liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na dostawę i mniejszym wyborem. Gwałtownie rosną też ceny. Nie tylko węgla i gazu, ale najbardziej peletu i oleju opałowego. Dla blisko 20 milionów odbiorców ciepła systemowego skutki mogą przyjść z opóźnieniem przez taryfy, a dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej przez ceny hurtowe. Mówią ekonomiści. Podkreślają oni, że w obecnej sytuacji import jest jedynym elastycznym źródłem węgla, choć droższym. Przedstawia też całą listę postulatów wobec rządu, których realizacja ułatwiłaby sytuację. Rola państwa powinna ograniczać się tylko do usunięcia przeszkód. Wskazują oni również na bardzo ważną, rzetelną informację, m.in. na terminową publikację danych Agencji Rozwoju Przemysłu o zapasach i imporcie oraz o komunikaty oparte na liczbach.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Stałej amerykańskiej bazy jeszcze nie ma, ale są prace nad specustawą. Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Hubert Hurkacz przegrał w finale turnieju w Chengdu.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Marcin Krzemiński. Trwają już prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej, informuje wiceministra obrony. Jak wyjaśnia Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i szykuje pod nią grunt, gdyż w tym przypadku liczy się czas. Maciej Kluczka.
3: Finalna decyzja w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce zapadnie najprawdopodobniej w grudniu, mówi wiceministra Sobkowiak-Czarnecka.
4: Tutaj się liczy czas, w związku z tym wszystko to, co możemy przygotować przed finalną decyzją, to chcemy zrobić. Zresztą jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w specustawie.
3: Specustawa będzie wymagała dobrej współpracy wielu ministerstw oraz prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dodaje wiceszefowa MON.
4: Taka ustawa musi określać źródło finansowania. To jest kwestia postawienia nowego miasteczka na około 20 tysięcy osób. To jest kwestia dróg, dojazdów, cyberbezpieczeństwo.
3: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała też, że na połowę listopada planowany jest nowy termin spotkania ministra obrony Kosiniaka-Kamysza i sekretarza wojny USA Hekseta.
2: Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreśla, że rosyjski sabotaż w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy.
5: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
2: Kreml odrzuca oskarżenia Estonii o sabotaż. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze. Pod kołami tramwaju zginął 77-letni mężczyzna. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Targowej. Aktualnie możliwe są tam utrudnienia w ruchu tramwajów i samochodów. Okoliczności wypadku bada policja. W Grzęsce na Podkarpaciu pożegnano dziś księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku w Jarosławskim Opactwie. W pogrzebie uczestniczyli bliscy duchownego, mieszkańcy rodzinnej miejscowości i około 100 księży. Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego. Ponownie ruszy proces w głośnej sprawie znęcania się ze skutkiem śmiertelnym nad strusiem Zenkiem z gospodarstwa agroturystycznego pod Poznaniem. Dziś sąd apelacyjny w stolicy Wielkopolski uchylił wyrok skazujący Łukasza Esz. Stwierdził bowiem, że skład sędziowski w sądzie okręgowym był wadliwy. W marcu Łukasz Esz usłyszał wyrok 7 lat więzienia, w tym 4 bezwzględnego pozbawienia wolności za znęcanie się nad strusiem. Był bowiem oskarżony też w 10 innych sprawach. Nie najlepsze wieści z Chin. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiciem Fokiną 4-6, 6-7, 7-9 w finale tenisowego turnieju w Chengdu. W rozprawianin po raz 13 wystąpił w finale imprezy ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył w kwietniu 2024 roku w portugalskim Estoril.
1: A co w regionie?
6: W budynku Urzędu Gminy we Władysławowie odbędzie się spotkanie edukacyjne poświęcone problematyce ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wydarzenie zaplanowano na 2 października na godzinę 15. Celem inicjatywy jest przekazanie mieszkańcom wiedzy na temat przyczyn powstawania groźnych anomalii atmosferycznych oraz budowania odporności lokalnego otoczenia na ich skutki. Podczas prelekcji z ekspertem uczestnicy dowiedzą się, dlaczego gwałtowne zjawiska pogodowe pojawiają się coraz częściej, a także jak podejmować właściwe decyzje w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Oprócz waloru edukacyjnego szkolenie stwarza możliwość zdobycia wartościowego sprzętu medycznego. Grupa, która wykaże się największą aktywnością w akcji, wygra dla swojej społeczności defibrylator AED, który zostanie umieszczony w ogólnodostępnym miejscu na terenie gminy Władysławów w powiecie tureckim. Gmina Wilczyn w powiecie konińskim rozpoczęła realizację projektu Wsparcie zmian społecznych w Wielkopolsce Wschodniej, mającego na celu pomoc mieszkańcom dotkniętym skutkami transformacji energetycznej. Za bezpośrednią realizację zaplanowanych działań odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczynie, a prace potrwają do końca grudnia 2028 roku. W ramach przedsięwzięcia powstanie stacjonarny punkt wsparcia społeczności lokalnej. Mieszkańcy, w tym seniorzy, rodziny oraz osoby w spektrum autyzmu, zyskają dostęp do darmowych usług, takich jak taksówka społeczna, porady prawnika, psychologa i logopedy oraz liczne warsztaty tematyczne i integracyjne. Działania mają zapobiec izolacji społecznej i poprawić jakość życia lokalnej społeczności. Całkowity koszt projektu wynosi niemal 426 tysięcy złotych.
1: Konin FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.
1: Pogoda.
0: Słonecznie, ciepło i tak będzie również w kolejnych dniach, choć w drugiej połowie tygodnia pojawią się niegroźne chmury na niebie. Na termometrach większych zmian do końca tygodnia nie widać, choć według zapowiedzi już tak ciepło jak dziś raczej w kolejnych dniach nie będzie, to cały czas w ciągu dnia temperatura ma przekraczać plus 20 stopni. Chłodne mają być poranki w piątek czy też w sobotę. Możemy spodziewać się rano na terenie wschodniej Wielkopolski temperatury tylko i wyłącznie w wysokości plus 6 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Novam, dystrybutor inteligentnych robotów do mycia okien Shiny House.
1: Konin FM 104.1.
0: Czas zobaczyć, co tam w kalendarzu mamy. Jesteśmy już po godzinie 16. 29 dzień września, wtorek. Michał, Michalina, Rafał, Gabriel, Franciszek, Dariusz, Mikołaj, Gajana i Cyriak. Oni świętują imieniny 29 września we wtorek. Solenizantów i jubilatów pamiętajcie na naszej antenie w niedzielę między 10 a 14. Pozdrowić. Dzisiaj mamy 272 dzień roku, 40 tydzień. Do Michała przymrozków ile w maju? Tyle. Gdy deszcz w świętego Michała, będzie łagodna zima cała. Gdy dębówki obrodzą na Michała, to w narodzenie śniegu fura cała. Takie przysłowia prezentuje nasz radiowy kalendarz.

witam wszystkich, którzy w drodze. No i mogę powiedzieć tak, szacunek, bo stać was na paliwo, które niestety na stacjach coraz droższe. Do tego też musimy to paliwo spalać, stojąc w korkach, na przykład na przebudowanym skrzyżowaniu Aleje Dworcowa, cały czas tam w godzinach szczytu. Większe utrudnienia, większy ruch. Szacunek mam przekazać od naszego słuchacza pana Jacka, kierowcom autobusów przegubowych, którzy potrafią po remoncie to skrzyżowanie pokonywać. Jeszcze kolejne utrudnienia to godziny szczytu, które spotkacie na rondzie Solidarności, na rondzie miast partnerskich, na Konińskiej, Starówce, więcej aut to światła świętojańska, europejska. Pamiętajcie o robotach drogowych, które występują w miejscowości Władimirów, wojewódzka trasa numer 264 w stronę Kleczewa i Kazimierza Biskupiego. Szerokości, przyczepności życzymy.

0: Lublin FM.
1: Reklama. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.

0: Oleofarm.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: czas wspomnieć wyjątkowy koncert na naszej antenie. Danuta Błażejczyk, Beata Molak, Weronika Radniecka, Laura Bączkiewicz, Majka Bartczak, Mariusz Urbaniak oraz wokaliści Studia Piosenki razem z publicznością szczelnie wypełniającą widownię Konińskiego Centrum Kultury uczcili 90. rocznicę urodzin nie byle kogo, znakomitej wokalistki Danuty Rin. Z estrady popłynęły utwory tej znakomitej piosenkarki, która przeszła do kulturalnej historii naszego kraju jako niezwykła obserwatorka codzienności Polaków. Wspomniała o tym wiele razy Danuta Błażejczyk, przytaczając piękne anegdoty z życia gwiazdy Danuty Rin. Organizatorami koncertu była Fundacja Apetyt na Kulturę, współorganizatorami m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Onin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Wielkopolskie szkoły nadal mają problemy z brakami kadrowymi. W tym roku Kuratorium Oświaty w Poznaniu wydało już 790 zgód na zatrudnienie osób, które nie mają pełnych kwalifikacji pedagogicznych. 104 z nich dotyczyły przedszkoli, a pozostałe szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najczęściej zgody obejmowały nauczanie przedmiotów ścisłych oraz stanowiska związane ze wsparciem psychologicznym. Wśród osób podejmujących pracę są m.in. studenci 4 i 5 roku, którzy dopiero przygotowują się do zawodu nauczyciela. Takie rozwiązanie pozwala szkołom zapewnić zajęcia z przedmiotów, do których brakuje specjalistów. Niedobór kadry sprawia też, że nauczyciele pracujący w zawodzie coraz częściej łączą obowiązki i prowadzą kilka różnych przedmiotów. Takiego rozwiązania w życiu religijnym w Wielkopolsce Wschodniej jeszcze nie było. Przy parafii Miłosierdzia Bożego w Koninie powstaje kaplica wieczystej adoracji, do której będzie można przyjść o każdej porze dnia i nocy i zatrzymać się w ciszy, poinformowała kuria diecezjalna we Włocławku. W przygotowaniu tego dzieła pomaga jedna z katolickich fundacji. Jej przedstawiciele w kolejnych tygodniach będą odwiedzać inne parafie dekanatów konińskich, aby przybliżyć ideę wieczystej adoracji i zapraszać wiernych do podjęcia godziny czuwania. Do obsadzenia dyżurami jest 168 godzin w każdym tygodniu. Około 30% potrzebnych strażników już się zgłosiło. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie proszą mieszkańców oraz sympatyków o wsparcie finansowe na zakup nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego. Inicjatywa wiąże się z przypadającym na ten rok wyjątkowym jubileuszem stulecia istnienia jednostki. Czas na zgromadzenie potrzebnej kwoty powoli się kończy, a do pełnej sumy wciąż brakuje części funduszy. Na obecnym etapie liczy się każda wpłata bez względu na jej wysokość. Do tej pory zebrano około 5000 z potrzebnych 200. Nowy pojazd ma zastąpić dotychczasowy sprzęt i zapewnić niezawodność podczas akcji. Będzie używany do gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków drogowych, likwidowania powalonych drzew oraz przy innych zagrożeniach życia i mienia. W takich sytuacjach kluczowy jest czas reakcji. Sprzęt posłuży całej lokalnej społeczności i wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz ich rodzin. Osoby, które chcą pomóc, mogą dokonać dowolnej wpłaty za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl. Strażacy apelują również o udostępnianie informacji o zbiórce w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do jak najszerszego grona darczyńców. Mieszkańcy Tuliszkowa zdecydują w głosowaniu o przeznaczeniu środków z budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Do finałowego etapu zakwalifikowały się dwa projekty dotyczące infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a realizacja każdego z nich wyniesie 230 tysięcy złotych. Pierwszą propozycją jest projekt Kuźnia Zdrowia i Kondycji, zakładający utworzenie dwusalowej siłowni ze strefą cardio w pawilonie przy ulicy Nortowskiej. Zadanie to przewiduje wyciszenie podłóg, montaż specjalistycznego sprzętu oraz modernizację oświetlenia na stadionie miejskim, co umożliwi rozgrywanie meczów po zmroku. Drugi pomysł dotyczy utworzenia parku rekreacyjnego pod Lisim Ogonem na terenie za halą widowiskowo-sportową. Plan obejmuje wykorzystanie lokalnego drzewostanu, utwardzenie alejek oraz instalację oświetlenia. Nowa przestrzeń ma służyć do wypoczynku i integracji mieszkańców w każdym wieku. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił drugą edycję ogólnopolskiego konkursu Energia z Rolnictwa. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenów gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Projekt stanowi część szerszej kampanii edukacyjnej, której celem jest popularyzacja odnawialnych źródeł energii i ukazywanie roli rolnictwa w rozwoju nowoczesnej, rozproszonej energetyki, wyjaśnia Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Tegoroczna rywalizacja przebiega pod hasłem OZE na 6 rozłoże. A nowością jest rozszerzenie grona uczestników o uczniów klas 6 i 7. Zadaniem dzieci jest przygotowanie pracy plastycznej lub materiału wideo prezentującego wykorzystanie zasobów gospodarstw rolnych czy biogazowni do produkcji energii. Szczegóły pod adresem wir.org.pl.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.
3: I still remember the piano, playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud.

0: Wiosnę można przywitać na różne sposoby. W Malanowie na przykład już od 2 dekad witają wiosnę na sportowo, a dokładniej w biegu. Tym razem ponad 80 zawodników wystartowało w 20. już jubileuszowej edycji biegów Malanowska Jesień, która odbyła się w ostatnią sobotę. Jak zapewniają organizatorzy, tegoroczna edycja miała szczególny charakter. Tegoroczne zawody były wyjątkowe, bo odbywały się w ramach Grand Prix Gmin Powiatu Tureckiego 2026. Malanowski bieg był 3. z 4 zaplanowanych w tegorocznym cyklu biegów. Zawodnicy jak co roku mieli do pokonania dystans 10 km, rozgrywany na 2 pętlach. Do wyboru były jeszcze dystans 5-kilometrowy oraz marsz z kijkami.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Masz nowe auto? Nie czekaj na pierwszy odprysk. Kamienie, piach i codzienna jazda szybko zostawiają ślady na lakierze. Folia PPF pomaga skutecznie chronić karoserię i zachować świetny wygląd auta na lata. Postaw na profesjonalne zabezpieczanie w 98 Detailing. Precyzyjna aplikacja, fachowe wykonanie i ochrona dopasowana do Twojego samochodu. Konin i okolice. Wejdź na 98detailing.pl i umów wycenę.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
1: Reklama. Konin FM.
7: Konin FM.

0: Dużo się zmienia przy Kolskiej Trójce, szkole podstawowej nr 3 imienia Marii Konopnickiej w Kole. Otwarto tam bowiem oficjalnie parking i plac szkolny. To jest bardzo ważny dzień dla społeczności tej szkoły. Uporządkowana, bezpieczna i funkcjonalna przestrzeń jest już gotowa, by służyć uczniom, nauczycielom, rodzicom i wszystkim pracownikom szkoły. Inwestycja o wartości ponad 480 tysięcy złotych obejmowała wykonanie parkingu, drogi dojazdowej, jezdni manewrowej oraz ciągów pieszo-jezdnych. Powstała również kanalizacja deszczowa, a teren wokół parkingu został obsiany trawą. Nowy parking ma powierzchnię ponad 900 metrów kwadratowych, co oferuje 12 miejsc postojowych, zapewniając wygodniejszą organizację ruchu i większy komfort całej szkolnej społeczności.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Powiemy jak. Potem decyzja sądu w sprawie nastolatka, który planował atak w szkole. I nowa filmowa lalka już jutro w kinach.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Marcin Krzemiński. Wysokie ceny paliw wykorzystują już oszuści. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Bartosz Kądziołka.
3: Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
4: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
3: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Jak tego uniknąć?
4: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
3: I jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje.
2: Awaria urządzeń sterowania ruchem w podwarszawskiej Zielonce jest przyczyną opóźnień pociągów. Ponad 20 składów zostało odwołanych. Kabel od urządzeń uszkodziła firma wykonująca remont, co spowodowało utrudnienia na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w gminie Książki w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd w Wąbrzeźnie zastosował właśnie wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Podczas przesłuchania w obecności rodzica nastolatek przyznał się, mówił, że chciał zrobić krzywdę przypadkowo napotkanym osobom. Młodzież ewakuowana rano z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej w Elblągu nie wróci na noc do placówki. Około 40 młodych ludzi przenocuje w innej miejskiej placówce. Rano w jednym z pokoi, w którym mieszka 15-latek, doszło do pożaru, m.in. pochodnych amfetaminy. Prawdopodobnie obok stał tam dezodorant, który z powodu nagrzanej lampki zapalił się, mówią policjanci, dodając, że lokator pokoju nie był jak na razie zbyt rozmowny. W związku z zanieczyszczeniem brzegu na plażach w Ustce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do zanieczyszczonego obszaru. Wczoraj na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną. Alert RCB wysłano dziś do odbiorców w powiecie słupskim. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera, już jutro w kinach będzie można zobaczyć drugą ekranizację lalki Bolesława Prusa. Pierwszą od niedawna można oglądać na Netflixie. To dobrze, że lalka wywołuje takie emocje, mówi grający Wokulskiego Marcin Dorociński.
5: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować. I jeśli film nasz i serial zainspirują młodych ludzi do czytania tej książki, no to jest wielki sukces.
2: Z najnowszych badań wynika, że lalkę ponownie chce przeczytać 46% ankietowanych.
1: A co w regionie?
6: Budowa drugiej elektrowni jądrowej w Koninie była jednym z głównych tematów konwentów wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej. Spotkanie odbyło się w Starym Mieście. Konin to region poprzemysłowy z doświadczeniem energetycznym. Według uczestników elektrownia mogłaby stać się impulsem gospodarczym dla regionu. 15 lat budowy oznaczałoby tysiące miejsc pracy. Zaplecze dla projektu tworzy Stowarzyszenie Wielkopolski Atom, skupiające samorządowców, parlamentarzystów, uczelnie i biznes. Stowarzyszenie chce zabiegać o lokalizację i chcieli rozwijać edukację, m.in. przez granty, konkursy, stypendia oraz wsparcie kierunków związanych z energetyką jądrową. Problemem pozostaje wiedza mieszkańców. W ankiecie zaprezentowanej niedawno przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 42% osób z Konina i powiatu nie miało zdania na temat budowy elektrowni. Oznacza to, że wielu koninian podchodzi do tej inwestycji obojętnie. Mieszkańcy pytają o bezpieczeństwo, turystykę, jeziora i przyszłe miejsca pracy. Przypomnijmy, że za rok ma zapaść decyzja, czy rząd wybierze Bełchatów czy Konin. Tymczasem w Poznaniu rozmawiano z amerykańską firmą Westinghouse. Z kolei na początku przyszłego tygodnia w Koninie zaplanowano spotkanie z francuską firmą zajmującą się energetyką jądrową. Przewidziano wtedy prezentację lokalnych zasobów i możliwości oraz rozmowę z przedsiębiorcami.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W tym tygodniu nie zabraknie słońca, nie zabraknie go na niebie, no i też nie zabraknie wysokich temperatur. Do końca tygodnia w ciągu dnia spokojnie będziemy mieć ponad 20 stopni, jednak te rozpogodzenia powodują, że nad ranem i w nocy spadki temperatur poniżej 10 stopni. Pod koniec tygodnia zdecydowanie chłodniej, możemy mieć na termometrze tylko plus 6 stopni. Od przyszłego poniedziałku zmiana w pogodzie, pojawią się opady deszczu. Witam po godzinie 17, witam w kolejne popołudniowe moje spotkanie z wami, kolejna godzina. Skoro po 17 to czas na kalendarz świąt nietypowych i tutaj naprawdę obrodziło w święta, mamy ogólnopolski dzień głośnego czytania, międzynarodowy dzień świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności, dzień kuriera i przewoźnika, światowy dzień sera, no i na koniec zostawiłem bardzo ważny dzień, bez którego świętowania myślę, że wielu nie wyobraża sobie życia. Mamy dzisiaj dzień kawy, no to taką małą czarną polecam każdemu, bez wyjątku, nawet po godzinie 17. Za chwilę zobaczymy, co dzieje się na drogach

0: uważajcie w Koninie na ulicy Europejskiej. Uważajcie też na starych mostach. Trasa warszawska, na tej trasie roboty drogowe, utrudnienia. Roboty drogowe, utrudnienia też spotkacie na wojewódzkiej trasie w Pyzdrach. O nich też już informowaliśmy i wspominaliśmy. Wojewódzka trasa numer 442. Gdzie jeszcze spoglądamy, to wracając oczywiście do Konina, Konińska Starówka, Światła Świętojańska Europejska. Tam widać większy ruch, więcej aut też na Szpitalnej w Kole. Więcej aut na Sienkiewicza, na Toruńskiej i na Włocławskiej. Kierowcy, bezpiecznie podróżujcie, bezpiecznie docierajcie do celu. No i pamiętajcie o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Pasy w aucie zapinamy obowiązkowo i z przodu, i z tyłu.
1: Konin FM.

0: FM. Konin FM.
1: Wyjątkowe przyjęcie z niepowtarzalnym widokiem na jezioro to właśnie Portofino Resort & Spa. Nowa sala bankietowa w Pątnowie koło Konina. Elegancka, nowoczesna, blisko natury. Zapraszamy do kontaktu. Poznaj nas na Facebooku i Instagramie. Portofino Resort & Spa. Celebruj z nami piękne chwile.
2: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609 208 219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
3: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Rozstrzygnięto konkurs Odnowa Wsi szansą aktywnych sołectw. Do 141 sołectw na realizację zgłoszonych projektów z budżetu województwa wielkopolskiego trafi blisko 1 200 000 zł. O czym informują władze, samorząd województwa wielkopolskiego. Na przykład w naszym subregionie takie dofinansowanie uzyskała świetlica w Siąszycach, to jest teren gminy Rychwał. Zyska ona nowe wyposażenie. Całkowita wartość projektu to 8 tysięcy złotych, kwota dofinansowania to 5600 zł. W ramach projektu zakupiona zostanie szafa chłodnicza oraz regał magazynowy. Nowe wyposażenie będzie służyć mieszkańcom podczas organizowanych spotkań, uroczystości i wydarzeń oraz inicjatyw społecznych.
1: Konin FM.

0: Tunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Tunin FM.
2: Szkoła podstawowa nr 11 w Koninie-Łężynie po raz kolejny organizuje akcję charytatywną na rzecz małych pacjentów oddziału onkologii i hematologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. W tym roku organizatorzy postanowili rozszerzyć inicjatywę i zaprosić do współpracy inne placówki oświatowe. Do przedsięwzięcia dołączyły już pierwsze podmioty, w tym OREF Zygmuntowo oraz Konińskie Przedszkole nr 8. Celem zbiórki jest wywołanie uśmiechu na twarzach dzieci zmagających się z ciężkimi chorobami oraz odciągnięcie ich uwagi od szpitalnej codzienności. W ramach prowadzonej akcji zbierane są fabrycznie nowe zabawki, gry planszowe, puzzle, układanki i pluszaki, które trafią bezpośrednio do potrzebujących maluchów. Organizatorzy zachęcają do udziału całe społeczności szkolne oraz indywidualnych mieszkańców. Inicjatywa jest kontynuacją udanego przedsięwzięcia z ubiegłego roku szkolnego. Wówczas do szpitala trafiły nie tylko upominki, ale także ręcznie wykonane bransoletki i laurki. Oprócz przekazania darów, wolontariusze spędzili z dziećmi czas na wspólnej zabawie i rozmowach. Jesień od tygodnia już z nami jest i wraz z nią rozpoczynamy sezon grzewczy. Zanim rozpalimy w piecu, zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich, apelują wielkopolscy strażacy. Zaprośmy kominiarza i sprawdźmy przewody kominowe oraz wentylację. Zadbajmy również o sprawność urządzeń grzewczych i nie lekceważmy żadnych niepokojących objawów. Pamiętajmy, że lepiej zaprosić kominiarza, zanim strażacy będą musieli odwiedzić nas swoim wozem gaśniczym. W Wieży Ciśnienia odbędzie się ciekawe wydarzenie w ramach 12. Festiwalu Sztuki Uroruro. Czwarty dzień multidyscyplinarnego przeglądu odbywającego się pod hasłem Uro Upiory zaplanowano na 8 października o godzinie 20. właśnie w naszym mieście. W programie Konińskiego Wieczoru przewidziano występy artystyczne z zakresu muzyki eksperymentalnej oraz sztuk performatywnych. Przed publicznością wystąpi polsko-chińska kompozytorka i wokalistka z Pragi, łącząca elektronikę, ambient oraz krzyk i partie operowe z grą na flecie sopranowym. Z kolei aktor Michał Pfeiffer zaprezentuje czytanie performatywne fragmentów powieści Trip Trup. Festiwal Uroruro opiera się na idei niezależności, braku komercji i bezinteresownym dzieleniu się twórczością. Tegoroczna edycja imprezy dedykowana jest pamięci Stanisławy Franek, a cały festiwal obejmuje swoim zasięgiem również Poznań oraz Szczecin. Wstęp na spotkanie jest całkowicie bezpłatny. Jak skorzystać z doświadczeń ukraińskich? Przedstawiciele lokalnych władz z powiatu tureckiego wzięli udział w praktycznych warsztatach pokazujących rozwiązania wypracowane w warunkach realnego zagrożenia u naszych wschodnich sąsiadów. Głównym celem ich szkolenia było podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz odpowiednie przygotowanie samorządu na potencjalne sytuacje kryzysowe. Przeanalizowano doświadczenia dotyczące sprawnej ewakuacji, logistyki, ochrony infrastruktury krytycznej oraz szybkiego podejmowania decyzji. Dyskutowano też o zapewnieniu ciągłości świadczenia usług dla lokalnej społeczności w trudnych warunkach. Zdobyta wiedza posłuży do aktualizacji lokalnych planów i procedur bezpieczeństwa. Działania te mają sprawić, że powiat turecki będzie stabilny i gotowy na każdy scenariusz. W Krzymowie odbędą się bezpłatne badania mamograficzne realizowane w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Mobilna pracownia diagnostyczna pojawi się przy Urzędzie Gminy przy ulicy Kościelnej 14 października. Z darmowej diagnostyki bez skierowania mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które nie wykonały takiego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Z myślą o paniach powyżej 35 roku życia, które nie kwalifikują się do bezpłatnego programu profilaktycznego, przygotowano opcję odpłatną. Inicjatywa ma na celu zachęcenie do regularnej profilaktyki oraz umożliwienie szybkiego wykrywania zmian chorobowych na wczesnym etapie. Na badania obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu 61 222 3700.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

Sicilian betrayed.

0: Mieszkańcy bardzo często policjantom zwracają uwagę na niewłaściwe zachowania na drodze. Dotyczą one bardzo często hulajnóg i rowerów. Dlatego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Turku cyklicznie prowadzą działania kontrolno-prewencyjne skierowane również dla tych, którzy kierują rowerami czy też hulajnogami. W ostatnich dniach takie działania spowodowały, że policjanci skontrolowali 37 rowerów oraz 12 hulajnóg. Odnotowali 14 przypadków nieprawidłowego korzystania z drogi oraz 2 przypadki niewłaściwego zachowania wobec pieszych. Działania prowadzone były na terenie powiatu tureckiego w ramach akcji wojewódzkiej. Ich celem jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i przypomnienie wszystkim uczestnikom ruchu o obowiązujących przepisach.
1: Konin FM.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Reklama.
3: Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Wracamy do ostatniego ciepłego, słonecznego weekendu. Podczas tych dni mieszkańcy gminy Rychwał pokazali, że razem można świetnie się bawić, integrować i aktywnie spędzać czas. Wszystko w ramach projektu Aktywny Orlik 2026. Odbyły się integracyjne turnieje Sołectwa w Ruchu, Koła Gospodyń Wiejskich w akcji. O zdrowe przekąski podczas tego wydarzenia zadbało Koło Gospodyń Wiejskich Jaroszewice Rychwalskie. Zbliża się 18, zbliża się koniec mojego dzisiejszego popołudniowego, słonecznego, wrześniowego spotkania z Wami. Jutro jestem po 15, zapraszam już teraz, żeby cały czas być oczywiście z nami, słuchać najbardziej roztańczonego radia w regionie, czyli Konin FM. Wojtek Maciejewski, do usłyszenia, do jutra, bye bye!
0: Konin FM. Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
2: Komendy policji w Koninie, Kole, Słupcy, Wrześni oraz Poznaniu wzbogaciły się o nowe radiowozy marki BMW. Do wielkopolskich funkcjonariuszy trafiło łącznie 9 takich pojazdów. Zakup oraz specjalistyczne wyposażenie samochodów zrealizowano dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. Nowe radiowozy wyróżniają się bardzo wysokimi parametrami technicznymi. Zostały wyposażone w 3-litrowe, 6-cylindrowe silniki benzynowe o mocy 374 koni mechanicznych oraz napęd na 4 koła. Wysokie osiągi mają kluczowe znaczenie w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji, m.in. podczas pościgów czy szybkiego dojazdu na miejsce niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Na ich wyposażeniu znalazły się m.in. nowoczesne laserowe mierniki prędkości, które umożliwiają ciągłą rejestrację obrazu. Teraz o profilaktyce. Zmieniły się godziny pracy punktu konsultacyjno-diagnostycznego badań w kierunku wirusa HIV w Poznaniu przy ulicy Półwiejskiej 17/17. Niezależnie od tego, czy jest się singlem, czy w związku, test w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową powinno się wykonać chociaż raz w życiu. W stolicy Wielkopolski można zrobić to anonimowo, bez skierowania i bezpłatnie. Punkt czynny jest w poniedziałki i środy od 14.30 do 19.30, we wtorki od 12 do 19, w czwartki w godzinach 16-19.30 oraz w soboty od 10 do 13. Katarzyna Roman-Rawska będzie gościem kolejnego spotkania z cyklu Konin lubi książki. Wydarzenie odbędzie się już jutro o godzinie 18 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej. Wstęp na to kulturalne przedsięwzięcie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Zaproszona autorka to uznana pisarka, publicystka i tłumaczka oraz badaczka z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Podczas wizyty w Koninie zaprezentuje swoją książkę Zaśnięcie Anisy, opowieść o polskich starowierach. Publikacja przyniosła jej nominacje do ocenionych wyróżnień, w tym Nagrody Konrada oraz Nagrody Literackiej imienia Wiesława Kazaneckiego. W swojej twórczości pisarka łączy perspektywę naukowej badaczki z osobistą historią potomkini jednej z najmniejszych mniejszości religijnych w Polsce. Rozmowę o trudnej tożsamości, pamięci pokoleń oraz tajemnicach starowierskich domów poprowadzi Radosław Grzelak. Zakończył się odbiór techniczny nowej infrastruktury kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Rychwale. Inwestycja obejmowała uregulowanie dna i skat rowu ziemnego oraz montaż podziemnego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach szerszego projektu rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie całej gminy, co uzyskało wsparcie z unijnego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Równolegle w Rychwale, Święci oraz Grochowach powstały ekoparki w formie ogrodów deszczowych. Miejsca te wyposażono w nowe nasadzenia roślinne, siłownie zewnętrzne, ławki, kosze na śmieci oraz tablice o tematyce edukacyjnej poświęconej retencji. Całość ma służyć poprawie jakości terenów rekreacyjnych oraz wzmocnieniu lokalnej bioróżnorodności. Całkowity koszt zrealizowanych prac wyniósł ponad 1 400 000 zł. Nowoczesne rozwiązania techniczne i przyrodnicze pozwolą skuteczniej gromadzić oraz oszczędzać wody opadowe i roztopowe w całej gminie. W Konińskiej Wieży Ciśnień odbędą się warsztaty solarigrafii, które poprowadzi artysta i edukator Paweł Kula. Wydarzenie zaplanowano na 17 października na godzinę 12. Zajęcia mają charakter otwarty i nie wymagają od uczestników wcześniejszego doświadczenia w fotografowaniu. Spotkanie skupi się na praktycznym poznawaniu istoty procesu tworzenia obrazu za pomocą światła i prostych narzędzi. Solarigrafia to specjalna technika fotograficzna opierająca się na wykorzystywaniu własnoręcznie zrobionych kamer otworzonych lampkowych oraz papieru światłoczułego. Pozwala ona na rejestrowanie trasy Słońca na niebie podczas wielomiesięcznych naświetlań, które zazwyczaj rozpoczynają się w czasie przesileń. Uzyskane kadry ukazują ruch, jak również zjawiska atmosferyczne i przekształcenia przestrzeni. W trakcie warsztatów uczestnicy wypróbują bezkamerową metodę lumen printu oraz zbudują własne aparaty. Poznają także proces obróbki końcowej, a gotowe kamery montowane będą w okolicach Galerii Wieża Ciśnień. Urząd Miejski przypomina, że w Koninie wystartowała trzecia edycja konkursu Koniczynka 2026, którego celem jest docenienie i uhonorowanie niepełnosprawnych mieszkańców miasta. Inicjatywa organizowana jest przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Konińską Spółdzielnią Socjalną Spektrum. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 30 października. Uczestnicy mogą ubiegać się o statuetki w trzech osobnych kategoriach. Pierwsza nagradza postawę godną naśladowania u osób aktywnych zawodowo, społecznie lub sportowo. Druga skierowana jest do osób, które dzięki codziennej rehabilitacji i terapii skutecznie przełamują bariery własnej niepełnosprawności. Trzecia kategoria została dedykowana najmłodszym mieszkańcom poniżej 18 roku życia. Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać lokalne organizacje pozarządowe, ośrodki wsparcia oraz placówki oświatowe. Zwycięzców wyłoni specjalna kapituła złożona z przedstawicieli środowisk społecznych.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Reklama. Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. A w tiebreaku drugiej partii nie wykorzystał 4 setboli. Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył 2,5 roku temu w portugalskim Estoril. Po tym turnieju będzie zajmować się 39 miejsce w światowym rankingu tenisistów. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5. Polak świętował w sumie 6 triumf w karierze, a pierwszy od 2024 roku. Bez sukcesu zakończył się drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 i po dwóch kolejkach mają na koncie tylko jeden punkt. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
4: Polacy w pierwszej połowie pokazali, że potrafią grać ładnie i atakować. Niestety w całym meczu pokazali przede wszystkim, że nie potrafią bronić. Do przerwy było 1-1, po końcowym gwizdku 1-3. Jan Bednarek ma świadomość, że defensywa się nie popisała.
5: No ciężko cokolwiek powiedzieć i jakby zrozumieć, co się dzieje. Wydaje mi się, że teraz musimy właśnie skupić się na tych prostych, małych rzeczach, które tak naprawdę widać na tym najwyższym poziomie są decydujące.
4: Selekcjoner Jan Urban też mówił wprost, co myśli o postawie naszej drużyny w obronie.
6: Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
4: Już drugi raz w tym roku przegraliśmy w Solnie ze Szwedami. Znów w podobny sposób.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: W Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich oddano do użytku nową windę dla osób z niepełnosprawnościami. Urządzenie znacząco poprawia dostępność architektoniczną obiektu i ułatwia poruszanie się pomiędzy piętrami osobom o ograniczonej mobilności. Montaż instalacji wpłynął na zwiększenie ich samodzielności, bezpieczeństwa oraz codziennego komfortu w trakcie nauki. Zniesienie dotychczasowych barier architektonicznych zapewnia wszystkim uczniom równy dostęp do edukacji. Łączny koszt prac budowlanych wyniósł blisko 99 tysięcy złotych. Część tej kwoty pozyskano ze środków PFRON-u, a resztę stanowił wkład powiatu tureckiego. Mieszkańcy Słupcy mają okazję wziąć udział w wycieczce do fabryki samochodów Volkswagen we wrześniu. Wyjazd zaplanowano na 13 października. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 13.10 na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, skąd 10 minut później nastąpi odjazd z autobusów. Propozycja zwiedzania zakładu motoryzacyjnego jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. W programie wycieczki przewidziano zapoznanie się z historią marki, nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi oraz pracą kadry tworzącej branżę motoryzacyjną. Uczestnicy będą mogli od zaplecza zobaczyć, jak funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych zakładów przemysłowych w regionie. Opłata za przejazd wynosi 30 zł. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu muszą dokonać zapisów w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Słupcy najpóźniej do jutra. Gmina Rychwał, podobnie jak inne w powiecie konińskim, rozpoczęła pracę nad opracowywaniem koncepcji inteligentnej wsi. Inicjatywa Smart Village ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz lokalnego potencjału mieszkańców. Powstający dokument wyznacza główne kierunki rozwoju dla poszczególnych sołectw i miejscowości. Urząd stawia na nowoczesne usługi oraz lepsze dopasowanie przyszłych inwestycji do realnych potrzeb społeczności lokalnej. Władze gminy zapraszają mieszkańców do aktywnego udziału w anonimowym badaniu ankiet. Zebrane opinie oraz pomysły pomogą zidentyfikować najważniejsze problemy i zaplanować przyszłe działania w regionie. Formularz online podzielono na dwie grupy obejmujące różne miejscowości i sołectwa. Ankieta pierwsza dotyczy potrzeb mieszkańców wsi Biała Panieńska, Lubiny, Gliny, Zosinki, Grochowy, Siąszyce, Siąszyce Trzecie, Woda Rychwalska, Złotkowy, Rybie, Jaroszewice Rychwalskie, Jaroszewice Grodzieckie. Druga, miejscowości Franki, Broniki, Kuchary Kościelne, Kuchary Borowe, Dąbroszyn, Rozalin, Wardężyn, Czyżew, Święcia, Grabowa, Młodzi Bogowice. Linki do internetowych ankiet udostępniono na oficjalnych stronach samorządu. Dla osób, które nie mają możliwości wypełnienia formularza przez internet, przygotowano wersję papierową w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Piotra Janaszka w Rychwale organizuje bezpłatne konsultacje dla rodziców przeznaczone do omówienia potrzeb oraz rozwoju dzieci. Wydarzenie zaplanowano na 2 października w godzinach od 10 do 12. Spotkanie odbędzie się w siedzibie placówki przy ulicy Konińskiej 46. Aby skorzystać z porady specjalistów, wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 63 248 1151. Inicjatywa skierowana jest do opiekunów dzieci zmagających się z trudnościami w komunikacji, koncentracji, nawiązywaniu relacji czy sprawności ruchowej. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać także rodzice dzieci rozwijających się odmiennie niż ich rówieśnicy. Program ma na celu wsparcie i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych. Zakres tematyczny konsultacji obejmuje logopedię, wczesne wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego, integrację sensoryczną oraz terapię ręki wspierającą sprawność manualną. Studenci uczelni wyższych mają okazję zdobyć wojskowy stopień podoficerski lub oficerski w ramach 9. edycji programu Legia Akademicka. Inicjatywa skierowana do żaków pozwala na połączenie nauki ze szkoleniem wojskowym oraz zdobyciem praktycznego doświadczenia, wyjaśnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie. Udział w programie umożliwia uzyskanie stopnia kaprala rezerwy, a w kolejnym etapie daje szansę na awans na stopień oficerski. Szkolenie w module podoficerskim składa się z dwóch głównych etapów. Część teoretyczna odbywa się bezpośrednio na uczelni, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są podczas wakacyjnych wyjazdów do jednostek i centrów szkoleniowych. Całość kończy się egzaminem sprawdzającym zdobyte umiejętności. Po jego pomyślnym zaliczeniu uczestnicy mogą złożyć wniosek do szefa WCR o przyjęcie do modelu oficerskiego. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć wniosek do rektora swojej uczelni. Wykaz zakwalifikowanych szkół wyższych oraz szczegółowe informacje udostępniono na stronach internetowych Wojska Polskiego. Jeszcze przypomnienie o jednym konkursie. Końska Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu na wolontariusza roku 2026. Celem inicjatywy jest wyłonienie i nagrodzenie osób, które bezinteresownie pracują na rzecz mieszkańców oraz lokalnych organizacji. Laureatów poznamy 4 grudnia podczas uroczystej gali z okazji Dnia Wolontariusza, natomiast dokumenty kandydatów można nadsyłać do 31 października. Konkurs wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach. W pierwszej, przeznaczonej dla najlepszego wolontariusza, w organizacji zgłoszeń dokonują same podmioty pozarządowe. Druga dotyczy najlepszego młodego wolontariusza i w tym przypadku kandydatów mogą wskazywać zarówno organizacje, jak i szkoły podstawowe, ponadpodstawowe czy placówki specjalne. Dokumenty można składać osobiście w biurze Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, przesłać pocztą tradycyjną lub wysłać skany drogą elektroniczną. Wyboru dokona powołana komisja.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Pogoda.
2: Deszczu w prognozach nie widać. Dominować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. A temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, tu najchłodniej, do 24 na zachodzie Polski, tu najcieplej. Wiatr przeważnie słaby, a taka ładna i stabilna aura ma się jeszcze utrzymać kilka dni. Prawdopodobnie.
1: Konin FM 104.1.
0: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 6

0: podsumowanie dnia.
1: Budowa nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego z każdym miesiącem wchodzi w kolejne etapy. Obok prac konstrukcyjnych i instalacyjnych coraz wyraźniej widać elementy wykończenia, które będą kształtować wnętrza i wygląd przyszłej placówki. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wciąż zachęca mieszkańców Turku, Koła, Konina czy Kalisza, by zostać ambasadorem Muzeum Powstania Wielkopolskiego i dołożyć swoją cegiełkę do budowy jego nowej siedziby w Poznaniu. Cegiełki można nabyć m.in. przez internet oraz stacjonarnie w stolicy naszego województwa. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Kole mają już do dyspozycji nową zadaszoną halę sportową. Inwestycja zastąpiła dotychczasową salę gimnastyczną z lat 60., która nie spełniała już współczesnych wymogów i potrzeb programu wychowania fizycznego. Nowy obiekt ma powierzchnię ponad 1000 m2. Znajdują się w nim boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną oraz ręczną. Do dyspozycji użytkowników jest także strzelnica pneumatyczna oraz mobilna scena, która umożliwia organizację wydarzeń kulturalnych i koncertów. Budowa nowoczesnego kompleksu kosztowała ponad 6 milionów złotych. Zdecydowana większość tej kwoty pochodziła ze środków zewnętrznych. Umowy w ramach rządowego programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne podpisane. Program pozwala tworzyć i doposażać w żłobkach nowoczesne pomieszczenia do zajęć sensoryczno-motorycznych wspierających rozwój najmłodszych dzieci. Na ten cel dla samorządów w Wielkopolsce przeznaczono 1,5 miliona złotych, a dofinansowanie otrzymają 23 gminy. Sale sensoryczne pomagają dzieciom rozwijać motorykę małą i dużą, koordynację ruchową, koncentrację i świadomość własnego ciała, a także wspierają wyciszenie i radzenie sobie z nadmiarem bodźców. To kolejny element kompleksowego wsparcia rodzin i rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3. Urząd Wojewódzki w Poznaniu chce, aby najmłodsi w całym regionie mieli dostęp do bezpiecznej, nowoczesnej i dobrej jakości opieki, a rodzice mogli łączyć życie rodzinne z aktywnością zawodową. Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego w Nowym Świecie w gminie Tuliszków. Inwestycja z każdym dniem nabiera tempa. Na placu budowy wykonano już znaczną część robót ziemnych. Teren został odpowiednio wyrównany i przygotowany pod kolejne etapy prac. To ważny moment w realizacji inwestycji, który przybliży gminę do stworzenia nowoczesnego miejsca do aktywności fizycznej i rekreacji dla mieszkańców miejscowości Nowy Świat. W budynku Urzędu Gminy we Władysławowie odbędzie się spotkanie edukacyjne poświęcone problematyce ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wydarzenie zaplanowano na 2 października na godzinę 15. Celem inicjatywy jest przekazanie mieszkańcom wiedzy na temat przyczyn powstawania groźnych anomalii atmosferycznych oraz budowania odporności lokalnego otoczenia na ich skutki. Podczas prelekcji z ekspertem uczestnicy dowiedzą się, dlaczego gwałtowne zjawiska pogodowe pojawiają się coraz częściej, a także jak podejmować właściwe decyzje w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Oprócz waloru edukacyjnego szkolenie stwarza możliwość zdobycia wartościowego sprzętu medycznego. Grupa, która wykaże się największą aktywnością w akcji, wygra dla swojej społeczności defibrylator AED, który zostanie umieszczony w ogólnodostępnym miejscu na terenie gminy Władysławów w powiecie tureckim. Gmina Wilczyn w powiecie konińskim rozpoczęła realizację projektu Wsparcie zmian społecznych w Wielkopolsce Wschodniej, mającego na celu pomoc mieszkańcom dotkniętym skutkami transformacji energetycznej. Za bezpośrednią realizację zaplanowanych działań odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczynie, a prace potrwają do końca grudnia 2028 roku. W ramach przedsięwzięcia powstanie stacjonarny punkt wsparcia społeczności lokalnej. Mieszkańcy, w tym seniorzy, rodziny oraz osoby w spektrum autyzmu, zyskają dostęp do darmowych usług, takich jak taksówka społeczna, porady prawnika, psychologa i logopedy oraz liczne warsztaty tematyczne i integracyjne. Działania mają zapobiec izolacji społecznej i poprawić jakość życia lokalnej społeczności. Całkowity koszt projektu wynosi niemal 426 tysięcy złotych. Budowa drugiej elektrowni jądrowej w Koninie była jednym z głównych tematów konwentu wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej. Spotkanie odbyło się w Starym Mieście. Konin to region poprzemysłowy z doświadczeniem energetycznym. Według uczestników elektrownia mogłaby stać się impulsem gospodarczym dla regionu. 15 lat budowy oznaczałoby tysiące miejsc pracy. Zaplecze dla projektu tworzy Stowarzyszenie Wielkopolski Atom, skupiające samorządowców, parlamentarzystów, uczelnie i biznes. Stowarzyszenie chce zabiegać o lokalizację i rozwijać edukację, m.in. przez granty, konkursy, stypendia oraz wsparcie kierunków związanych z energetyką jądrową. Problemem pozostaje wiedza mieszkańców. W ankiecie zaprezentowanej niedawno przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 42% osób z Konina i powiatu nie miało zdania na temat budowy elektrowni. Oznacza to, że wielu koninian podchodzi do tej inwestycji obojętnie. Mieszkańcy pytają o bezpieczeństwo, turystykę, jeziora i przyszłe miejsca pracy. Przypomnijmy, że za rok ma zapaść decyzja, czy rząd wybierze Bełchatów czy Konin. Tymczasem w Poznaniu rozmawiano z amerykańską firmą Westinghouse. Z kolei na początku przyszłego tygodnia w Koninie zaplanowano spotkanie z francuską firmą zajmującą się energetyką jądrową. Przewidziano wtedy prezentację lokalnych zasobów i możliwości oraz rozmowę z przedsiębiorcami. Pisarz Jakub Małecki Szkoła zaprezentował swoją najnowszą powieść pod tytułem Chimera. Dzieło trafiło właśnie do sprzedaży w wersji papierowej, elektronicznej oraz jako audiobook. Już w dniu debiutu tytuł zdobył pierwsze miejsce wśród najchętniej słuchanych pozycji w jednym z serwisów online. Co więcej, oficjalnie potwierdzono sprzedaż praw do ekranizacji tej nowej historii, choć na szczegóły adaptacji filmowej trzeba jeszcze poczekać. Urodzony w Kole w 1982 roku, autor ma na swoim koncie liczne sukcesy literackie oraz tłumaczenia dzieł na wiele języków obcych. To nie pierwszy kontakt jego twórczości z kinem. W 2023 ekranizacji doczekała się powieść Święto Ognia w reżyserii Kingi Dębskiej, a niedawno zakończyły się zdjęcia do filmu Horyzont. Konińskie Centrum Kultury rozpoczęło zapisy do 45. edycji jesiennych spotkań recytatorów. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas od 4 do 8 ze szkół podstawowych z Konina, a także do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i całego powiatu konińskiego. Całość rywalizacji podzielono na dwie osobne części tematyczne, do których obowiązują osobne terminy nadsyłania dokumentów. Pierwszy etap, czyli jesienne spotkania z poezją, odbędzie się 21 października. Deklaracje udziału w tej odsłonie przyjmowane są do 14. Druga część zatytułowana Jesienne spotkania z prozą zaplanowana została na 27 listopada, a termin zgłoszeń upływa 20 listopada. Szczegóły pod adresem kckonin.pl.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: to było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
5: Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy, Hiszpanie, zagrają o 20.45 w Sewilli z Chorwacją. O tej samej porze w Pradze mecz Czechów z Anglią, a w dywizji B w Glasgow mecz Szkocji ze Szwajcarią. Nasza reprezentacja w jesiennych meczach Ligi Narodów na razie nie gra dobrze, wyników nie ma, ale Jan Urban nie zamierza rezygnować. Pytanie, ile cierpliwości ma jeszcze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który selekcjonerów lubi zmieniać. Kibice mają jej coraz mniej, o czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: W marcu pod wodzą Jana Urbana wygraliśmy z Albanią w półfinale baraży, a potem drogę na mundial zatrzasnęła nam Szwecja. W takim samym stylu jak wczoraj, obnażające braki w obronie. Pomiędzy tymi meczami była porażka w sparingu z Ukrainą, cudem uratowane remisy z Nigerią i bezbarwne 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Postęp? Brak. Czy selekcjoner ma coś sobie do zarzucenia?
8: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
7: Coraz częściej jednak słyszymy, że się nie da.
8: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
7: Pytanie, czy kibice takie tłumaczenia przyjmują? Wczoraj po meczu w Szwecji byli zawiedzeni.
9: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
10: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
7: Wczoraj ponoć rywal był mocny. To zobaczymy, jak będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Bahrajnu. To odbędzie się w niedzielę, wyjątkowo nie na torze Sakhir w Bahrajnie, lecz na torze Sepang w Malezji. Ta zmiana jest związana z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 w latach 2005-2006.

0: Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Wielkopolskie szkoły nadal mają problemy z brakami kadrowymi. W tym roku Kuratorium Oświaty w Poznaniu wydało już 790 zgód na zatrudnienie osób, które nie mają pełnych kwalifikacji pedagogicznych. 104 z nich dotyczyły przedszkoli, a pozostałe szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najczęściej zgody obejmowały nauczanie przedmiotów ścisłych oraz stanowiska związane ze wsparciem psychologicznym. Wśród osób podejmujących pracę są m.in. studenci 4 i 5 roku, którzy dopiero przygotowują się do zawodu nauczyciela. Takie rozwiązanie pozwala szkołom zapewnić zajęcia z przedmiotów, do których brakuje specjalistów. Niedobór kadry sprawia też, że nauczyciele pracujący w zawodzie coraz częściej łączą obowiązki i prowadzą kilka różnych przedmiotów. Takiego rozwiązania w życiu religijnym w Wielkopolsce Wschodniej jeszcze nie było. Przy parafii Miłosierdzia Bożego w Koninie powstaje kaplica wieczystej adoracji, do której będzie można przyjść o każdej porze dnia i nocy i zatrzymać się w ciszy, poinformowała kuria diecezjalna we Włocławku. W przygotowaniu tego dzieła pomaga jedna z katolickich fundacji. Jej przedstawiciele w kolejnych tygodniach będą odwiedzać inne parafie dekanatów konińskich, aby przybliżyć ideę wieczystej adoracji i zapraszać wiernych do podjęcia godziny czuwania. Do obsadzenia dyżurami jest 168 godzin w każdym tygodniu. Około 30% potrzebnych strażników już się zgłosiło. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie proszą mieszkańców oraz sympatyków o wsparcie finansowe na zakup nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego. Inicjatywa wiąże się z przypadającym na ten rok wyjątkowym jubileuszem stulecia istnienia jednostki. Czas na zgromadzenie potrzebnej kwoty powoli się kończy, a do pełnej sumy wciąż brakuje części funduszy. Na obecnym etapie liczy się każda wpłata bez względu na jej wysokość. Do tej pory zebrano około 5000 z potrzebnych 200. Nowy pojazd ma zastąpić dotychczasowy sprzęt i zapewnić niezawodność podczas akcji. Będzie używany do gaszenia pożarów, usuwania skutków wypadków drogowych, likwidowania powalonych drzew oraz przy innych zagrożeniach życia i mienia. W takich sytuacjach kluczowy jest czas reakcji. Sprzęt posłuży całej lokalnej społeczności i wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz ich rodzin. Osoby, które chcą pomóc, mogą dokonać dowolnej wpłaty za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl. Strażacy apelują również o udostępnianie informacji o zbiórce w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do jak najszerszego grona darczyńców. Szkoła podstawowa nr 11 w Koninie Łężynie po raz kolejny organizuje akcję charytatywną na rzecz małych pacjentów oddziału onkologii i hematologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. W tym roku organizatorzy postanowili rozszerzyć inicjatywę i zaprosić do współpracy inne placówki oświatowe. Do przedsięwzięcia dołączyły już pierwsze podmioty, w tym OREF Zygmuntowo oraz konińskie przedszkole nr 8. Celem zbiórki jest wywołanie uśmiechu na twarzach dzieci zmagających się z ciężkimi chorobami oraz odciągnięcie ich uwagi od szpitalnej codzienności. W ramach prowadzonej akcji zbierane są fabrycznie nowe zabawki, gry planszowe, puzzle, układanki i pluszaki, które trafią bezpośrednio do potrzebujących maluchów. Organizatorzy zachęcają do udziału całe społeczności szkolne oraz indywidualnych mieszkańców. Inicjatywa jest kontynuacją udanego przedsięwzięcia z ubiegłego roku szkolnego. Wówczas do szpitala trafiły nie tylko upominki, ale także ręcznie wykonane bransoletki i laurki. Oprócz przekazania darów, wolontariusze spędzili z dziećmi czas na wspólnej zabawie i rozmowach. Jesień od tygodnia już z nami jest i wraz z nią rozpoczynamy sezon grzewczy. Zanim rozpalimy w piecu, zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich, apelują wielkopolscy strażacy. Zaprośmy kominiarza i sprawdźmy przewody kominowe oraz wentylację. Zadbajmy również o sprawność urządzeń grzewczych i nie lekceważmy żadnych niepokojących objawów. Pamiętajmy, że lepiej zaprosić kominiarza, zanim strażacy będą musieli odwiedzić nas swoim wozem gaśniczym. W Wieży Ciśnienia odbędzie się ciekawe wydarzenie w ramach 12. Festiwalu Sztuki Uroruro. Czwarty dzień multidyscyplinarnego przeglądu odbywającego się pod hasłem Uro Upiory zaplanowano na 8 października o godzinie 20 właśnie w naszym mieście. W programie Konińskiego Wieczoru przewidziano występy artystyczne z zakresu muzyki eksperymentalnej oraz sztuk performatywnych. Przed publicznością wystąpi polsko-chińska kompozytorka i wokalistka z Pragi, łącząca elektronikę, ambient oraz krzyk i partie operowe z grą na flecie soprano. Z kolei aktor Michał Pfeiffer zaprezentuje czytanie performatywne fragmentów powieści Trip Trup. Festiwal Uroruro opiera się na idei niezależności, braku komercji i bezinteresownym dzieleniu się twórczością. Tegoroczna edycja imprezy dedykowana jest w pamięci Stanisławy Franek, a cały festiwal obejmuje swoim zasięgiem również Poznań oraz Szczecin. Wstęp na spotkanie jest całkowicie bezpłatny. Mieszkańcy Tuliszkowa zdecydują w głosowaniu o przeznaczeniu środków z budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Do finałowego etapu zakwalifikowały się dwa projekty dotyczące infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a realizacja każdego z nich wyniesie 230 tysięcy złotych. Pierwszą propozycją jest projekt Kuźnia Zdrowia i Kondycji, zakładający utworzenie dwusalowej siłowni ze strefą cardio w pawilonie przy ulicy Nortowskiej. Zadanie to przewiduje wyciszenie podłóg, montaż specjalistycznego sprzętu oraz modernizację oświetlenia na stadionie miejskim, co umożliwi rozgrywanie meczów po zmroku. Drugi pomysł dotyczy utworzenia parku rekreacyjnego pod Lisim Ogonem na terenie za halą widowiskowo-sportową. Plan obejmuje wykorzystanie lokalnego drzewostanu, utwardzenie alejek oraz instalację oświetlenia. Nowa przestrzeń ma służyć do wypoczynku i integracji mieszkańców w każdym wieku. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił drugą edycję ogólnopolskiego konkursu Energia z Rolnictwa. Inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenów gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Projekt stanowi część szerszej kampanii edukacyjnej, której celem jest popularyzacja odnawialnych źródeł energii i ukazywanie roli rolnictwa w rozwoju nowoczesnej, rozproszonej energetyki, wyjaśnia Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie. Tegoroczna rywalizacja przebiega pod hasłem OZE na 6 rozłoże. A nowością jest rozszerzenie grona uczestników o uczniów klas 6 i 7. Zadaniem dzieci jest przygotowanie pracy plastycznej lub materiału wideo prezentującego wykorzystanie zasobów gospodarstw rolnych czy biogazowni do produkcji energii. Szczegóły pod adresem wir.org.pl.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że

0: FM.
1: Konin FM.
2: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
1: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
7: Pogoda.
8: Słońce jutro niemal w całej Polsce, chociaż rano na wschodzie i w Kotlinach Karpackich mogą pojawić się mgły. A w ciągu dnia około 20 stopni w centrum, 24 nawet na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany miejscami, porywisty, ciśnienie wysokie, sprzyjające właśnie dobrej pogodzie.
0: Konin FM.
9: Around the world.

0: Plaża w Ustce zamknięta, morze wyrzuciło oleistą substancję. Niewielkie protesty w Hiszpanii z powodu drożejących mieszkań. Coraz więcej Polaków leczy się w oparciu o porady sztucznej inteligencji.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Urząd Morski w Słupsku bada próbki czarnej, oleistej substancji wyrzuconej przez morze na plaży w Ustce. Kąpielisko od wczoraj jest zamknięte do odwołania. Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, była to konieczna decyzja.
2: Decyzja o zamknięciu plaż spowodowana była przede wszystkim bezpieczeństwem ludzi i tym, aby nie narażać ich na uszkodzenia chociażby obuwia czy ubrudzenia stóp.
0: Z zamknięcia plaży są niezadowoleni turyści, którzy przyjechali do Ustki na wypoczynek.
3: Akurat pogoda się zrobiła, to nam plażę zamknęli. Bez fal morze takie spokojne, cieplutko, a tu no niestety zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił i zanim oni to posprzątają, zanim coś tam, to nie wiadomo ile to jeszcze upłynie.
0: Jak twierdzi Urząd Morski w Słupsku, obecność czarnej substancji na brzegu może być efektem czyszczenia baków z paliwem. Instytucja zaapelowała o zgłaszanie zaobserwowanych zanieczyszczeń właściwym służbom, a tak, żeby unikać kontaktu substancji ze skórą. Teraz rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie. Wysłannik Władimira Putina Kirill Dmitrijew spotkał się w Waszyngtonie z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Tematem rozmów były możliwości zakończenia wojny i przyszła współpraca energetyczna między USA a Rosją po jej zakończeniu. Amerykański urzędnik nazwał spotkanie z rosyjskim wysłannikiem kontynuacją konstruktywnych rozmów. Ostatnio z Trumpem rozmawiał też Wołodymyr Zełenski. Wielkie protesty w Hiszpanii. Chodzi o problemy z mieszkaniami. Społeczną burzę spowodowała eksmisja 87-letniej kobiety w Madrycie. Policja usunęła ją z mieszkania, gdzie żyła przez 70 lat. Rząd reaguje. Wprowadził zakaz eksmisji do 2030 roku i automatyczne przedłużanie umów najmu. Mówi Valeria Racu, rzeczniczka Madryckiego Związku Najemców.
4: Chcemy, aby ten kraj należał do tych, którzy w nim mieszkają, pracują i codziennie go rozwijają. To dopiero początek, dlatego w ten weekend również wzywamy do zorganizowania demonstracji w całym kraju.
0: Mieszkania w ciągu roku zdrożały w Hiszpanii o 12%, a wynajem o 6%. Poznań będzie mieć nowy dworzec kolejowy. Ogłoszono właśnie przetarg na projekt jednej z najważniejszych stacji w kraju. Obecny budynek dworca głównego od lat jest krytykowany przez pasażerów za brak funkcjonalności. Nowy obiekt ma wyglądać zupełnie inaczej i być bardziej komfortowy. Na realizację inwestycji trzeba jednak będzie poczekać. Nowy dworzec ma powstać do 2035 roku. Coraz więcej Polaków pyta o zdrowie, sztuczną inteligencję. Z najnowszego raportu wynika, że robi to już około 17 milionów osób. To dane z najnowszego raportu Zdrowie z AI. Niemal co piąty użytkownik kupił lek albo suplement zgodnie z poradą sztucznej inteligencji. Ponad 8% zmieniło dawkowanie albo odstawiło lek bez konsultacji z lekarzem. Zdaniem ekspertów służba zdrowia powinna uwzględnić sztuczną inteligencję w rozmowach z pacjentami, bo dla wielu osób staje się ona pierwszym źródłem informacji o zdrowiu. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy Hiszpanie zagrają o 20:45 w Sewilli z Chorwacją, a w dywizji B, czyli naszej, w Glasgow mecz Szkocji ze Szwajcarią.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: W Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich oddano do użytku nową windę dla osób z niepełnosprawnościami. Urządzenie znacząco poprawia dostępność architektoniczną obiektu i ułatwia poruszanie się pomiędzy piętrami osobom o ograniczonej mobilności. Montaż instalacji wpłynął na zwiększenie ich samodzielności, bezpieczeństwa oraz codziennego komfortu w trakcie nauki. Zniesienie dotychczasowych barier architektonicznych zapewnia wszystkim uczniom równy dostęp do edukacji. Łączny koszt prac budowlanych wyniósł blisko 99 tysięcy złotych. Część tej kwoty pozyskano ze środków PFRON-u, a resztę stanowił wkład powiatu tureckiego. Mieszkańcy Słupcy mają okazję wziąć udział w wycieczce do fabryki samochodów Volkswagen we wrześniu. Wyjazd zaplanowano na 13 października. Zbiórka uczestników odbędzie się o godzinie 13.10 na placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, skąd 10 minut później nastąpi odjazd z autobusów. Propozycja zwiedzania zakładu motoryzacyjnego jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich. W programie wycieczki przewidziano zapoznanie się z historią marki, nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi oraz pracą kadry tworzącej branżę motoryzacyjną. Uczestnicy będą mogli od zaplecza zobaczyć, jak funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych zakładów przemysłowych w regionie. Opłata za przejazd wynosi 30 zł. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu muszą dokonać zapisów w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Słupcy najpóźniej do jutra. Komendy Policji w Koninie, Kole, Słupcy, Wrześni oraz Poznaniu wzbogaciły się o nowe radiowozy marki BMW. Do wielkopolskich funkcjonariuszy trafiło łącznie 9 takich pojazdów. Zakup oraz specjalistyczne wyposażenie samochodów zrealizowano dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. Nowe radiowozy wyróżniają się bardzo wysokimi parametrami technicznymi. Zostały wyposażone w 3-litrowe, 6-cylindrowe silniki benzynowe o mocy 374 koni mechanicznych oraz napęd na 4 koła. Wysokie osiągi mają kluczowe znaczenie w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji, m.in. podczas pościgów czy szybkiego dojazdu na miejsce niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Na ich wyposażeniu znalazły się m.in. nowoczesne laserowe mierniki prędkości, które umożliwiają ciągłą rejestrację obrazu. Teraz o profilaktyce. Zmieniły się godziny pracy punktu konsultacyjno-diagnostycznego badań w kierunku wirusa HIV w Poznaniu przy ulicy Półwiejskiej 17/17. Niezależnie od tego, czy jest się singlem, czy w związku, test w kierunku HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową powinno się wykonać chociaż raz w życiu. W stolicy Wielkopolski można zrobić to anonimowo, bez skierowania i bezpłatnie. Punkt czynny jest w poniedziałki i środy od 14.30 do 19.30, we wtorki od 12 do 19, w czwartki w godzinach 16-19.30 oraz w soboty od 10 do 13. Gmina Rychwał, podobnie jak inne w powiecie konińskim, rozpoczęła pracę nad opracowywaniem koncepcji inteligentnej wsi. Inicjatywa Smart Village ma na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz lokalnego potencjału mieszkańców. Powstający dokument wyznacza główne kierunki rozwoju dla poszczególnych sołectw i miejscowości. Urząd stawia na nowoczesne usługi oraz lepsze dopasowanie przyszłych inwestycji do realnych potrzeb społeczności lokalnej. Władze gminy zapraszają mieszkańców do aktywnego udziału w anonimowym badaniu ankietowym. Zebrane opinie oraz pomysły pomogą zidentyfikować najważniejsze problemy i zaplanować przyszłe działania w regionie. Formularz online podzielono na dwie grupy obejmujące różne miejscowości i sołectwa. Ankieta pierwsza dotyczy potrzeb mieszkańców wsi Biała Panieńska, Lubiny, Gliny, Zosinki, Grochowy, Siąszyce, Siąszyce Trzecie, Woda Rychwalska, Złotkowy, Rybie, Jaroszewice Rychwalskie, Jaroszewice Grodzieckie. Druga, miejscowości Franki, Broniki, Kuchary Kościelne, Kuchary Borowe, Dąbroszyn, Rozalin, Wardężyn, Czyżew, Święcia, Grabowa, Młodzi Bogowice. Linki do internetowych ankiet udostępniono na oficjalnych stronach samorządu. Dla osób, które nie mają możliwości wypełnienia formularza przez internet, przygotowano wersję papierową w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale. Katarzyna Roman-Rawska będzie gościem kolejnego spotkania z cyklu Konin lubi książki. Wydarzenie odbędzie się już jutro o godzinie 18 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej. Wstęp na to kulturalne przedsięwzięcie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Zaproszona autorka to uznana pisarka, publicystka i tłumaczka oraz badaczka z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Podczas wizyty w Koninie zaprezentuje swoją książkę Zaśnięcie Anisy, opowieść o polskich starowierach. Publikacja przyniosła jej nominacje do ocenionych wyróżnień, w tym Nagrody Konrada oraz Nagrody Literackiej imienia Wiesława Kazaneckiego. W swojej twórczości pisarka łączy perspektywę naukowej badaczki z osobistą historią potomkini jednej z najmniejszych mniejszości religijnych w Polsce. Rozmowę o trudnej tożsamości, pamięci pokoleń oraz tajemnicach starowierskich domów poprowadzi Radosław Grzelak. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Piotra Janaszka w Rychwale organizuje bezpłatne konsultacje dla rodziców przeznaczone do omówienia potrzeb oraz rozwoju dzieci. Wydarzenie zaplanowano na 2 października w godzinach od 10 do 12. Spotkanie odbędzie się w siedzibie placówki przy ulicy Konińskiej 46. Aby skorzystać z porady specjalistów, wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 63 248 1151. Inicjatywa skierowana jest do opiekunów dzieci zmagających się z trudnościami w komunikacji, koncentracji, nawiązywaniu relacji czy sprawności ruchowej. Z bezpłatnych porad mogą skorzystać także rodzice dzieci rozwijających się odmiennie niż ich rówieśnicy. Program ma na celu wsparcie i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych. Zakres tematyczny konsultacji obejmuje logopedię, wczesne wspomaganie rozwoju psychoruchowego i społecznego, integrację sensoryczną oraz terapię ręki wspierającą sprawność manualną. Zakończył się odbiór techniczny nowej infrastruktury kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Rychwale. Inwestycja obejmowała uregulowanie dna i skat rowu ziemnego oraz montaż podziemnego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach szerszego projektu rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie całej gminy, co uzyskało wsparcie z unijnego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Równolegle w Rychwale, Święci oraz Grochowach powstały ekoparki w formie ogrodów deszczowych. Miejsca te wyposażono w nowe nasadzenia roślinne, siłownie zewnętrzne, ławki, kosze na śmieci oraz tablice o tematyce edukacyjnej poświęconej retencji. Całość ma służyć poprawie jakości terenów rekreacyjnych oraz wzmocnieniu lokalnej bioróżnorodności. Całkowity koszt zrealizowanych prac wyniósł ponad 1 400 000 zł. Nowoczesne rozwiązania techniczne i przyrodnicze pozwolą skuteczniej gromadzić oraz oszczędzać wody opadowe i roztopowe w całej gminie. Studenci uczelni wyższych mają okazję zdobyć wojskowy stopień podoficerski lub oficerski w ramach 9. edycji programu Legia Akademicka. Inicjatywa skierowana do żaków pozwala na połączenie nauki ze szkoleniem wojskowym oraz zdobyciem praktycznego doświadczenia, wyjaśnia Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie. Udział w programie umożliwia uzyskanie stopnia kaprala rezerwy, a w kolejnym etapie daje szansę na awans na stopień oficerski. Szkolenie w module podoficerskim składa się z 2 głównych etapów. Część teoretyczna odbywa się bezpośrednio na uczelni, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są podczas wakacyjnych wyjazdów do jednostek i centrów szkoleniowych. Całość kończy się egzaminem sprawdzającym zdobyte umiejętności. Po jego pomyślnym zaliczeniu uczestnicy mogą złożyć wniosek do szefa WCR o przyjęcie do modelu oficerskiego. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć wniosek do rektora swojej uczelni. Wykaz zakwalifikowanych szkół wyższych oraz szczegółowe informacje udostępniono na stronach internetowych Wojska Polskiego. W Konińskiej Wieży Ciśnień odbędą się warsztaty solarigrafii, które poprowadzi artysta i edukator Paweł Kula. Wydarzenie zaplanowano na 17 października na godzinę 12. Zajęcia mają charakter otwarty i nie wymagają od uczestników wcześniejszego doświadczenia w fotografowaniu. Spotkanie skupi się na praktycznym poznawaniu istoty procesu tworzenia obrazu za pomocą światła i prostych narzędzi. Solarigrafia to specjalna technika fotograficzna opierająca się na wykorzystywaniu własnoręcznie zrobionych kamer otworkowych oraz papieru światłoczułego. Pozwala ona na rejestrowanie trasy słońca na niebie podczas wielomiesięcznych naświetlań, które zazwyczaj rozpoczynają się w czasie przesileń. Uzyskane kadry ukazują ruch, jak również zjawiska atmosferyczne i przekształcenia przestrzeni. W trakcie warsztatów uczestnicy wypróbują bezkamerową metodę lumen printu oraz zbudują własne aparaty. Poznają także proces obróbki końcowej, a gotowe kamery montowane będą w okolicach Galerii Wieży Ciśnień. Jak skorzystać z doświadczeń ukraińskich? Przedstawiciele lokalnych władz z powiatu tureckiego wzięli udział w praktycznych warsztatach pokazujących rozwiązania wypracowane w warunkach realnego zagrożenia u naszych wschodnich sąsiadów. Głównym celem ich szkolenia było podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz odpowiednie przygotowanie samorządu na potencjalne sytuacje kryzysowe. Przeanalizowano doświadczenia dotyczące sprawnej ewakuacji, logistyki, ochrony infrastruktury krytycznej oraz szybkiego podejmowania decyzji. Dyskutowano też o zapewnieniu ciągłości świadczenia usług dla lokalnej społeczności w trudnych warunkach. Zdobyta wiedza posłuży do aktualizacji lokalnych planów i procedur bezpieczeństwa. Działania te mają sprawić, że powiat turecki będzie stabilny i gotowy na każdy scenariusz. W Krzymowie odbędą się bezpłatne badania mamograficzne realizowane w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. Mobilna pracownia diagnostyczna pojawi się przy Urzędzie Gminy przy ulicy Kościelnej 14 października. Z darmowej diagnostyki bez skierowania mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które nie wykonały takiego badania w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Z myślą o paniach powyżej 35 roku życia, które nie kwalifikują się do bezpłatnego programu profilaktycznego, przygotowano opcję odpłatną. Inicjatywa ma na celu zachęcenie do regularnej profilaktyki oraz umożliwienie szybkiego wykrywania zmian chorobowych na wczesnym etapie. Na badania obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu 61 222 3700.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: Naturalnie, że lokalnie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: W czwartek 24 września na parkingu galerii nad jeziorem w Koninie odbyło się wydarzenie Świadomy i Bezpieczny Uczestnik Ruchu Drogowego, zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Koninie. Uczestnicy mogli przez praktyczne pokazy i symulatory zdobyć wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze. Nacisk położono szczególnie na hulajnogi elektryczne.
3: Komisarz Bartłomiej Kacprzak, Wydział Ruchu Drogowego, naczelnik Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Spotkaliśmy się tutaj w dniu dzisiejszym na terenie galerii nad jeziorem przede wszystkim po to, żeby uświadomić najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego, jakie zagrożenie niesie korzystanie z drogi na konkretnych urządzeniach. Czyli mamy tutaj symulatory jazdy na hulajnodze elektrycznej, symulatory jazdy na rowerze, symulator zderzenia pojazdu z samochodem. Korzystamy też tutaj z uprzejmości Komendy Państwowej Straży Pożarnej, która przeprowadza szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Mamy tutaj też symulator w postaci pojazdu ciężarowego, który symuluje tutaj martwe pole i to, jak kierowca pojazdu ciężarowego widzi uczestnika ruchu drogowego, który znajduje się na drodze.
4: Czyli wiele bardzo potrzebnych rzeczy, tak żeby nabrać perspektywy troszeczkę też właśnie innej osoby, chociażby innego uczestnika ruchu drogowego, jak tutaj ta ciężarówka, o której pan wspomniał. Wydaje mi się, że to wszystko takie są bardzo potrzebne rzeczy w dzisiejszych czasach. Widzimy, jak wiele osób na przykład korzysta z tych elektrycznych hulajnóg i taka perspektywa zobaczyć, jak na symulatorze, w bezpiecznych warunkach, jak wygląda, jakie są odczucia troszeczkę z takiego wypadku na takim urządzeniu, no to jest coś, co może przemówić do młodego człowieka, których tutaj mamy przecież pełno, może troszeczkę na tą wyobraźnię wpłynąć.
3: Tak, przede wszystkim chcielibyśmy tutaj zwrócić się do tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego, żeby oni przez uczestnictwo tutaj w tym naszym evencie mogli doświadczyć skutków tak naprawdę zdarzeń drogowych przy pomocy wykorzystania tych symulatorów, bo mogą sobie tutaj gdzieś skorzystać w tym dniu z tych urządzeń i później mieć to wyobrażenie czasami, jak niebezpiecznie te zachowania na drodze wpływają na ich zdrowie i życie tak naprawdę. I głównie chcieliśmy tutaj jakby w tą grupę uczestników skierować nasze działania, żeby później mogli wykorzystać je w ruchu na drogach.
4: I rozumiem, że tutaj taka oferta została skierowana do uczniów szkół chyba podstawowych, jak tak na oko patrzę. Dużo się tutaj młodzieży

0: ruchu drogowego mogą doświadczyć tych tutaj atrakcji, że tak powiem, to później wpłynie na bezpieczeństwo na terenie naszego całego powiatu tak naprawdę.
1: No to jest takie troszeczkę, mam nadzieję, dmuchanie na zimne, że rzeczywiście jeszcze tych takich problemów, które czasami widzimy w internecie, gdzieś jakiś młodzieży jeżdżących w niebezpieczny sposób na hulajnogach elektrycznych po przede wszystkim dużych miastach, tego u nas jeszcze, mam nadzieję, i w ogóle nie będzie chyba.
0: Znaczy my jako policja to wiemy troszkę więcej i tych zdarzeń jest już. Jest u nas tutaj na terenie całego powiatu, bo ja nie chciałem tutaj wspominać o żadnych statystykach, ale w ubiegłym roku odnotowaliśmy 142 zdarzenia, z czego 24 zdarzenia były z udziałem jednośladów tak naprawdę, z udziałem rowerów, hulajnogi elektrycznej. No i też tak wcześniej było wspomniane, że chcemy tutaj dmuchać na zimne i taki event, ja myślę, że on się tutaj zapisze na stałe już w naszym programie profilaktycznym i będzie organizowany cyklicznie co roku.
1: Czyli co roku taki event możemy się spodziewać, więc już zapraszamy w przyszłym roku tych, którzy gdzieś tam może nie usłyszeli, nie wiedzieli albo nie mieli okazji przyjść. Czy podobne jakieś takie inicjatywy, może już niekoniecznie skierowane w kwestii ruchu drogowego, ale w ogóle ze strony policji na potrzebne profilaktyki, potrzebne gdzieś tam zwrócenie uwagi na problemy, jakie się pojawiają, czy policja, że tak powiem, będzie do mieszkańców naszego regionu wychodzić częściej?
0: Tak, ja myślę, że my też chcielibyśmy do tego dążyć, żeby przede wszystkim budować tutaj w mieszkańcach miasta i powiatu to doświadczenie, żeby oni sobie mogli to sprawdzić na własnej skórze tak naprawdę i uświadomić sobie, do czego może dojść, kiedy nie przestrzegamy przepisów, kiedy nierozważnie się zachowujemy, kiedy nie przywiązujemy uwagi tak naprawdę do tego bezpieczeństwa i również szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o planach na przyszłość, to mamy też tutaj gdzieś, nie chcemy teraz jeszcze zdradzać, ale mamy takie plany, chcemy zorganizować też takie spotkanie, taki event dla uczniów szkół średnich. Mam nadzieję, że to nam się uda, bo wiadomo, że to się wiąże też z pewnymi nakładami finansowymi i będziemy próbowali w przyszłym roku zorganizować to już dla tych tak naprawdę młodych kierujących w związku ze zmianą ostatnich przepisów. Takie wydarzenie też dla nich, żeby mogli sobie sprawdzić, jak to jest przy wykorzystaniu niektórych symulatorów, na przykład symulatora zachowania albo symulatora wypadku drogowego, żeby mogli sobie sprawdzić na własnej skórze, jak to jest.
1: Dobrze, dziękuję bardzo za tą rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Wydarzenie było okazją nie tylko do poznania teorii, ale przede wszystkim do zmierzenia się z rzeczywistością. Każdy świadomy uczestnik ruchu drogowego dokłada swoją cegiełkę do ogólnej poprawy bezpieczeństwa. Dezinformacja i fake newsy coraz częściej pojawiają się w mediach społecznościowych, wpływając na to, jak odbieramy docierające do nas informacje. Młodzi ludzie w Koninie dostrzegają ten problem i pragną zwiększać świadomość wśród swoich rówieśników w tym kolejnym projekcie organizowanym w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
3: Ja jestem Julka, mam 17 lat i jestem z drugiego liceum ogólnokształcącego w Koninie.
4: Jestem Wiktoria Różewicz, mam 16 lat i chodzę do trzeciego liceum ogólnokształcącego w Koninie.
5: Hej, jestem Julia Nowicka i uczęszczam do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rzychlinie. Organizujemy projekt w ramach Zwolnieni z Teorii Czystego Przekazu Aglomeracji Konińskiej, który ma na celu zwiększyć świadomość o dezinformacjach.
1: Dziewczyny, no to przede wszystkim powiedzcie, skąd pomysł na to, żeby zająć się tematem dezinformacji. O dezinformacji słyszymy wszyscy w zasadzie codziennie, mówimy o niej, no bo fake newsy gdzieś tam pojawiające się w przestrzeni medialnej to jest niestety coś codziennego. Dlaczego stwierdziłyście, że chcecie swoim kolegom, koleżankom ze szkół trochę przedstawić, jak duży to jest problem?
3: Tak jak pan powiedział, ja na przykład zauważyłam, że w mediach społecznościowych pojawiają się zbyt dużo tych fake newsów albo zmanipulowanych treści, więc mnie bardzo po prostu niepokoiła ta myśl, że naprawdę codziennie korzystamy z tego i pochłaniamy tą informację, tak naprawdę nie sprawdzając pierwszego źródła. I też drugim powodem myślę, że bo mieliśmy taką okazję dzięki grantu Czystemu Przekazu, który właśnie też jakby miał tematykę o dezinformacji, cyberbezpieczeństwie, że właśnie nas to załapało i pomyślałam sobie, że to jest dość dobry pomysł po prostu, żeby uświadomić nie tylko młodzież, ale może też innych.

0: dorosłych, bo też często to się zdarza, że są na przykład jakieś oszustwa wśród starszych ludzi, że tak naprawdę to my jesteśmy siłą napędową, nam trzeba sprawdzać, nam trzeba kontrolować, co my oglądamy, co my spożywamy jako użytkowniki w internecie i no po prostu kontrolować swoje życie, a nie media naszymi życiami.
1: A powiedzcie, jak ogólnie, bo jesteście tylko częścią jakby waszej grupy, grupa jest większa, jak łatwo było może pozyskać koleżanki i kolegów do realizacji tego projektu? Czy rzeczywiście było tak, że wasi rówieśnicy widzą ten problem i chcą o tym problemie rozmawiać, chcą jakoś się z nim uporać, nie wiem, umieć się bronić przeciwko dezinformacji? Czy może troszeczkę odbijałyście się od ściany i nie dostrzegali takiego problemu?
2: My akurat znamy z wcześniejszych projektów i mieliśmy okazję je organizować. Przede wszystkim nasi znajomi, często ich to dotyczy, ta sprawa. I no jest nam to bliskie, natomiast osobiście nie mieliśmy takich okazji spotkać.
1: A w takiej rozmowie codziennej, na przykład z rówieśnikami, na korytarzach szkolnych, na Messengerze, czy dostrzegacie, że znajomi łapią się często na przykład na takie manipulacje?
0: No to zależy, jakie masz otoczenie, no bo na przykład jeśli ja na przykład mam koleżankę, która zresztą też bierze udział w tym projekcie, Aurelię, no to my na przykład spostrzegamy ten problem bardzo często i wcześniej też mówiliśmy sobie, jak to wpływa na nas, ale no zresztą jak patrzę na innych czasami, to po prostu widzę, że mają taką ścianę, żeby zrozumieć, że to trochę jest złe, albo oni rozumieją to, tylko nic z tym nie robią w związku z tym jakby.
1: Mhm. Czyli problem istnieje również wśród właśnie młodych ludzi. Wydaje się, że urodzonych już prawie, że z telefonem w ręku, a i tak gdzieś ta manipulacja może na was wpływać. Nie ma tego wykształconego człowiek systemu odpornościowego, że tak powiem, na to. No i to jest taka kwestia, z którą chcecie się uporać, troszeczkę pomóc swoim rówieśnikom. Kto bierze udział w tym projekcie? Jakie macie wsparcie w ogóle? Bo to jest, nie wiem, czy wspomnieliśmy, ale wszystko to kręci się wokół znanej już chyba naszym słuchaczom olimpiady Zwolnieni z Teorii, bo często w ramach tej olimpiady wiele ciekawych projektów młodzież z liceów i techników naszych tutaj lokalnych podejmowała różne inicjatywy.
2: Oprócz nas biorą udział też w naszym teamie Roxanna Kaźmierczak, Aurelia Borkowska, Natalia Matysiak i Maria Rutkowska.
1: To są wasze koleżanki, a partnerzy?
0: My współpracujemy z aglomeracją konińską, która dostała pieniądze od Unii Europejskiej na edukowanie młodzieży poprzez taki, że powiem, projekt Czysty Przekaz i w ramach tego projektu zaoferowali dać 10 projektom grant właśnie na realizację takich działań w temacie cyberbezpieczeństwa, dezinformacji i tak dalej. Więc no my bardzo byłyśmy chętne wszystkie, bo no wszystko nam pasowało, to nas dotyczyło, więc no szansa to trzeba brać.
1: Oczywiście. I już w przyszłym tygodniu, 1 października, będziecie miały konferencję dla uczniów z drugich, trzecich klas drugiego liceum. I to będzie taki finał tej waszej działalności, czy jeszcze potem coś planujecie?
0: Bardzo dobre pytanie. Te działania jakby się odbywają w zakresie tego tygodnia na faktach, który musi być jakby zrealizowany dla tego grantu, żeby wszystkie te pieniądze wydać na te projektowe rzeczy, żeby coś zrobić. Więc to nie jest koniec naszych działań. Też planujemy jakby na większą może skalę poza szkołą zrobić jakiś konkurs. Tam zobaczymy zresztą. Ogólnie działamy do samego końca. Myślę, że to takiego kwietnia albo wcześniej, bo wtedy się kończy olimpiada Zwolnieni z Teorii, jakby ta edycja.
1: Mhm. Czyli jeszcze, że tak powiem, planujecie, co tak, będziecie dalej robić. Tak. Super, no to czekamy na to, co dalej. Oczywiście kibicujemy wam w tej działalności, bo temat jest bardzo ważny, bardzo istotny. I bardzo ja wam dziękuję w tym miejscu za tą rozmowę. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy.
1: Niezależnie od wieku, wszyscy jesteśmy narażeni na manipulacje. Umiejętności weryfikowania informacji są dziś ważnym elementem codziennego życia i tematem coraz częściej poruszanym w szkołach. 6 dekad historii, tysiące zgromadzonych eksponatów i setki wydarzeń. Muzeum Okręgowe w Koninie świętuje 60-lecie swojej działalności. Jubileusz stał się okazją nie tylko do wspomnień i podsumowań, ale także do spojrzenia w przyszłość.
3: Włodzimierz Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Mogę powiedzieć bez... tak bardzo szczerze, uczciwie, że jest to jedna z najlepszych muzeów naszego województwa. Jestem organizatorem, w sumie mamy 25 instytucji kultury, 25, a w tym za chwilę 12 muzeów. Muzeum w Koninie, dość niezwykłe muzeum, bo muszę to powiedzieć z pełnym szacunkiem dla historii tego muzeum, prowadzone przez charyzmatyczną osobę. To tak już jest często, że to właśnie szefowie, liderzy instytucji tworzą obraz tej instytucji. Tak jak powiedziałem tutaj na spotkaniu, pani dyrektor jest niezwykle ekspresyjna, ale też niezwykle kreatywna. Wiele naszych instytucji mogłoby zazdrościć takiej osoby. Bardzo dobrze oceniamy to muzeum jako organizator. Te ostatnie lata to były świetne lata dla tego muzeum. Przed nami duże wyzwanie, ogromne wyzwanie, bo to jest organizacja, modernizacja gorzelni. To będzie wielomilionowa inwestycja. Do tej pory sam brałem udział w konkursie. Wydaje mi się, że wszystko idzie zgodnie z planem. I myślę sobie, że za kilka lat to muzeum jeszcze bardziej będzie zupełnie inne, ale też będzie być może, że swoimi eksponatami szerzej znane, bo na tym nam też zależy. Województwu zależy, żeby to nie było tylko konińskie muzeum, wielkopolskie muzeum, żeby to też było polskie muzeum. A jesteśmy w stanie pomóc. Jesteśmy w stanie dofinansować to muzeum, a przy tej pani dyrektor nie boję się o realizację.
1: Pan powiedział też, tak przy okazji tutaj wystąpienia, wspomniał o tej gorzelni, która będzie w przyszłości, ale również tak, że tak powiem, puścił oczko o tym, że coś jeszcze poza tą gorzelnią. No ja mam na myśli taką jedną rzecz, która dosyć duża rzecz, która stoi całkiem niedaleko. Czy to o to chodziło?
3: Tak, o to chodziło i zapewne państwo niebawem więcej się na ten temat dowiecie.
1: Czyli można powiedzieć, że jakieś informacje, coś się dzieje w sprawie koparki Dolores?
3: Nie, już dzisiaj, jeszcze dzisiaj nie, ale proszę nas też zrozumieć, to były pewne uwarunkowania czysto administracyjne. No, nie możemy pewnych rzeczy robić, bo musimy się trzymać po prostu prawa. No, ta ustawa o samorządzie nas też ogranicza w jakiś sposób, ale mogę państwu powiedzieć, że sprawa ruszyła i niebawem będziecie mieć informację. Nie mnie może ją przekazywać, ale niebawem ona będzie.
1: Wyjątkowy order prosto z Senatu RP przekazał dyrekcji muzeum senator Leszek Galęba.
4: Panie senatorze, chciałem zapytać o ten wyjątkowy prezent, który tutaj na scenie pan senator przyniósł i wręczył na ręce pani dyrektor. Prezent od pani marszałek Senatu Rzeczpospolitej.
5: Czyli doceniamy pracę samorządów, a reprezentując ten region, ziemię konińską, jestem jedynym senatorem tej ziemi. W związku z tym zwróciłem się do pani marszałek Kidawy-Błońskiej, aby nadać ten medalion, właśnie ten symbol Senatu, który używamy, i odznaczyć muzeum, bo to też to odznaczenie będzie przypisywało to, że pisało historię. To, że ja dzisiaj jestem tym senatorem, będzie to taka mała historia, która będzie też odzwierciedlała to to, co nas łączy, czyli ojczyznę, bo my jesteśmy reprezentantami tego regionu w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. I dlatego ta współpraca jest naturalna, a oczywiście pani marszałek jest otwarta na te inicjatywy, popiera samorządy i również instytucje, które tworzą i obchodzą jubileusze. W związku z tym to dla mnie wielki było zaszczyt wręczyć na ręce pani dyrektor ten medalion Orła Senackiego.
1: Czym się charakteryzuje ten orzeł, bo tak pan na scenie go opisywał?
5: Tak jak czytałem właśnie, że on jest takim wyznacznikiem, czyli został jako, no można powiedzieć, order używany od 1990 roku. Jest to symbol zamku w Wawelu, także my jesteśmy zaszczyceni, reprezentując go, używając go w Senacie, ale również obdarowując tych, którzy zasługują, a Muzeum Okręgowe w Koninie zasługuje na wyrazy uznania i szacunku i właśnie do nich trafił to godło.
6: Od 18 września w Muzeum Okręgowym w Koninie można oglądać wystawę Skarby Regionu Konińskiego, prezentującą niezwykłe depozyty odnalezione na terenie dawnego województwa konińskiego. Wśród eksponatów znalazły się przedmioty pochodzące z czasów Cesarstwa Rzymskiego aż po okres II wojny światowej, a wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do maja przyszłego roku.
7: Mateusz Sikora, Muzeum Okręgowe w Koninie. Na wystawie zobaczymy skarby właśnie, które były ukrywane i zapomniane, albo ktoś nie zdążył, nie dał rady po nie wrócić z różnych powodów, na terenie byłego województwa konińskiego. Chcieliśmy się zebrać takie skarby, które od czasów rzymskich po okres II wojny światowej z każdego okresu prezentują, jakie monety były w obiegu, no ale opowiedzieć też jakąś historię za pomocą tych obiektów, tych monet. Tu część skarbów oczywiście jest w zbiorach naszego muzeum, ale przez to, że depozyty były pozyskiwane od początku XX wieku, one są rozproszone, no można tak powiedzieć, po różnych obiektach, po różnych muzeach. W Polsce mamy muzeum, raczej skarby pożyczone z Muzeum Warszawskiego, skarby pożyczone z Muzeum Archeologicznego Etnograficznego w Łodzi, skarby z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, także staraliśmy się te skarby, żeby wróciły do domu.
1: Aha, rozumiem. To kiedy będzie ta wystawa?
7: Wystawa będzie do 30 maja przyszłego roku. Wystawa jest prezentowana w zamku, na wystawie, inaczej, najstarszym skarbem prezentowanym jest skarb z okresu rzymskiego. Został on odkryty jeszcze zanim powstała odkrywka i elektrownia Adamów, bo teraz ten obszar jest przeobrażony już tego skarbu by nie było, gdyby tam wkroczyły maszyny górnicze. Mamy depozyt, który został niedawno odkryty w Tarnowej. Jest on po raz pierwszy prezentowany. Jest to depozyt wczesno-średniowieczny, tutaj na drodze pomiędzy Kaliszem a Koninem ukryty, także bardzo interesujący, bo pokazuje też te dawne szlaki handlowe. Skarby są cały czas odkrywane. Tutaj choćby wspomnieć niedawno odkryty skarb na ulicy Westerplatte, no to już może nie tak dawno, ale tutaj na obszarze Konina, bo tu ze skarb uważamy, no każde znalezisko gromadne, które zostało zgromadzone, z jakiegoś powodu zdeponowane, no ten depozyt został ukryty w czasie II wojny światowej. Staramy się o tych depozytach, o tych skarbach powiedzieć jak najwięcej, no oczywiście najwięcej możemy powiedzieć o składzie, o tym kiedy najprawdopodobniej był zdeponowany, no i niekiedy zdarza nam się określić z jakiego powodu, albo nawet kto był właścicielem tego skarbu.
6: Organizatorzy wystawy zwracają również uwagę na znaczenie przypadkowych odkryć archeologicznych. Zostaliśmy poproszeni o przekazanie, że osoby, które znajdą na przykład stare monety lub inne przedmioty mogące nosić historyczną wartość, a chciałyby je przekazać, powinny skontaktować się z konserwatorem zabytków lub najbliższym urzędem.
8: Konin FM.
9: Konin FM.
8: Naturalnie.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Eksperymenty, twórcze warsztaty, sportowe wyzwania i spotkania z niezwykłymi gośćmi. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie zmieniła się w piątek w przestrzeń pełną nauki, zabawy i kreatywności. Podczas rodzinnego festiwalu nauki, kultury i sztuki kulturalny Konin Dzieciom najmłodsi mogli nie tylko oglądać, ale przede wszystkim samodzielnie odkrywać i doświadczać.
10: Kamila Lorek, Fundacja Konin Dzieciom.
1: A czy jesteśmy w stanie powiedzieć mniej więcej, tak chociaż ile dzieci wzięło udział w tym dzisiejszym finale?
10: W przypadku grup zorganizowanych tak jak najbardziej, bo ta liczba oscyluje wokół 600 dzieci. Oczywiście one są podzielone na grupy. To nie jest tak, że cała grupa 600 dzieci jest z nami w jednym czasie, także my je podzieliłyśmy godzinowo. Niemniej jednak, tak jak mówię, zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, więc w przypadku tych zapisów już pierwszego dnia było ponad 500. Myślę, że ponad 600 dzieci może z tego skorzystać. Zobaczymy, jak będzie z frekwencją. Na razie wszyscy się odhaczyli.
1: No to świetnie słyszeć i rozumiem, że to wszystko to są te osoby, które wcześniej brały udział w tych warsztatach, tak?
10: Nie, absolutnie.
1: Znaczy, ktoś, kto nie brał, też mógł wziąć w tym udział.
10: Finał festiwalu, przepraszam, finałowy festiwal dotyczy każdego. Wstęp jest absolutnie bezpłatny, otwarty dla każdego. Celowo zorganizowałyśmy go w taki sposób, że zaplanowałyśmy ten dzień od rana do późnych godzin popołudniowych. Jest to piątek i doskonale wiemy, że rodzice pracują w tym dniu, a też zależało nam na tym, żeby maksymalnie zaktywizować przedszkola i szkoły. Więc nie mogłyśmy też rozbić całości wydarzenia na dwa dni, ponieważ jesteśmy tylko we dwie i absolutnie logistycznie byłoby to nie do zrealizowania, więc postanowiłyśmy dedykować godziny właśnie przedpołudniowe tym grupom zorganizowanym, natomiast godziny popołudniowe, wstęp absolutnie bezpłatny, otwarty dla rodziców z dziećmi. Każdy może w tym wziąć udział. To nie jest tak, że trzeba było zadeklarować swoją obecność, ale wstęp jest otwarty dla każdego. W przypadku warsztatów rzeczywiście też były zapisy i podejrzewam, że te osoby, które były z nami od samego początku projektu, dzisiaj go sfinalizują. Natomiast finałowy festiwal jest otwarty dla każdego i nim próbujemy udowodnić, i myślę, że ta próba nam się udała, że Konin może być przeatrakcyjnym miejscem dla dzieci i dla rodziców, i że jeżeli znajdzie się zespół szalonych głów, który poczuje te same emocje, które towarzyszą nam, Fundacji Konin Dzieciom, i zaangażujemy maksymalną ilość nie tylko beneficjentów danego projektu, ale też partnerów i mecenasów projektu, to możemy zaoferować dzieciom naprawdę mnóstwo możliwości.
1: Też ja tak na koniec się tylko zapytam, że wyobraźmy sobie, że ktoś nie usłyszał o tym wydarzeniu wcześniej, dotarł do niego teraz, jak słucha naszej rozmowy, jakie fajne rzeczy tu się dzieją, może usłyszał o tym właśnie post factum, pocztą pantoflową od kogoś z obecnych. No i chciałby się na coś podobnego w czasie bliższym, dalszym załapać. Czy zwalniacie teraz tempo i troszeczkę odpoczynku po finale, czy dalej będzie się działo?
10: Na pewno musimy odpocząć, ale dajemy sobie krótki czas na odpoczynek, ponieważ wchodzimy z kolejnym projektem, Artyterapeutyczne Konie Dzieciom. To będzie projekt realizowany w ramach dotacji PFRON-u i dedykowany dzieciom z niepełnosprawnością z Konina, więc o nich cały czas pamiętamy i też cały czas chcemy te elementy artyterapii i treningu umiejętności społecznych realizować z dziećmi w ramach kolejnego projektu. Mamy też pomysły na kolejne projekty, które już nawet nie są tylko w głowie, ale są również na papierze i bardzo byśmy chciały przy wsparciu kolejnych mecenasów i miasta Konina móc je zrealizować. Także absolutnie nie zwalniamy tempa, na chwilę potrzebujemy paru dni na regenerację. Jak wrócimy dzisiaj do domu i położymy się do łóżka, to pewnie będziemy spały do południa, bo ogrom pracy za nami, ale myślę, że zasłużenie.
1: No to jak tylko będą pojawiały się już te kolejne pomysły, będą one wchodzić w życie, przejdą do realizacji, to my oczywiście również będziemy o tym informować. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
10: Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za wsparcie w rozreklamowaniu naszego wydarzenia i dziękuję też naszym partnerom, bez których absolutnie to wydarzenie nie miałoby miejsca. Także szapoba ogromne, że mieli czas, energię i możliwość być z nami w tym szalonym dla nas dniu.
6: Festiwal pokazał, że w Koninie dzieci mogą przeżyć wiele rozwijających, a przy tym ekscytujących doświadczeń. Wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć dobry fotograficzny kadr. Czasem wystarczy wyjść za miasto i spojrzeć uważniej, o czym w rozmowie opowiada fotograf Mateusz Krzymiński.
8: A propos Inowrocławia, gdzieś miał takie jakieś różnice
11: na korzyść Inowrocławia i na korzyść Konina wymienić, gdzie jakieś, nie wiem, ciekawsze okoliczności do robienia zdjęć można i tu, i tam znaleźć?
12: Czego mi brakuje w Koninie? W samym mieście brakuje mi naprawdę takiego parku z prawdziwego zdarzenia, nie? Gdzieś, gdzie mogę sobie po prostu, mam mało czasu na wyjście na przykład do Mieniszewa, bo w Mieniszewie mogę chodzić godzinami, a tutaj na przykład, no, na przykład mam 2 godziny i chcę gdzieś się wyrwać w okienku, no to brakuje mi tego parku, gdzie mogę wyjść, porobić spokojnie w spokoju zdjęcia ptaków, tak, chociażby, bo w Inowrocławiu jest tam tak zwany park sołankowy, uzdrowiskowy, tam jest dużo więcej ptaków, które mogę spotkać i jest ten większy spokój, nie? Tutaj nie ma tego spokoju, chociażby w parku Chopina, no, brakuje mi gdzieś tego...
11: Za duży ruch jest w parku Chopina ludzi, czy...
12: I ruch, i po prostu mi się wydaje, że tam ta natura jakby po prostu, nikt o to też nie dba do końca, nie? Wiele razy spotykają się zimą, gdzie no ptaka nie było żadnego, nie doświadczałem żadnego ptaka, nie doświadczałem czegoś, co mógł gdzieś tam uwiecznić swoim aparatem.
11: Mhm. Czyli taki typowo miejski park, już pozbawiony dzikiej natury trochę w naszym przypadku. No dobrze, a jakie są twoje plany na najbliższe lata, cele, może jakie marzenia, co chciałbyś zrealizować przy okazji łączenia, właśnie połączenia tej pasji do fotografii przyrodniczej z czymś więcej?
12: Tak naprawdę trudno mi powiedzieć, bo nigdy nie myślałem o tym jakoś zawodowo, chociaż z biegiem lat, które gdzieś tam mi upływają, no chciałbym na pewno jakoś to zacząć działać w tym kierunku, żeby na tym... No zarabiać, tak? Bo bądźmy szczerze, że chciałbym, żeby ten sprzęt, który człowiek kupuje, gdzieś tam się zwracał z biegiem czasu. Sprzęt też mam już leciwy, bo powoli przestaje mi służyć i człowiek też by chciał zarobić na nowy, wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. A tak jak wspomniałem, obiektyw 1000, aparat 1000, więc...
11: Dzisiaj też byłeś z tym wszystkim na kolejnej wyprawie, gdzie? Też Puszcza Mieniszewska. Co udało się sfotografować? Albo może się nie udało, bo...
12: Dzisiaj udało mi się właśnie... Przepraszam, dzisiaj mi się udało właśnie spotkać kilka gatunków warzyw. Chociaż dzisiaj pogoda kapryśna za oknem, bo właśnie do siebie wszedłem cały mokry. Głównie to były właśnie ważki, owady, motyle, tak? Bo na to dzisiaj akurat się, tak powiem, zawziąłem, bo w tym roku tego był deficyt u mnie w galerii. Więc poświęciłem akurat temu swój czas wolny.
11: Ale to też pocieszające, że jeszcze teraz we wrześniu można to zauważyć, bo szczerze tutaj po mieście jak się chodzi, to tak niekoniecznie jeszcze gdzieś tam jakaś ważka wpadnie w oko czy motyl, a jednak...
12: Pozwól, że wejdę ci słowo. Właśnie niektórzy myślą, że lato się kończy we wrześniu, 1 września, wcale tak nie jest. Motyle, niektóre gatunki można spotkać nawet do pierwszych przemrozków, więc to też jest takie niespodziewane, że niektórzy myślą, że w mieście nie ma, to już nigdzie tego nie ma. No niekoniecznie, trzeba się teraz wybrać kawałek za miasto, żeby doświadczyć czegoś, że się myliłem, nie?
11: I masz też zdjęcia w internecie przyrody wykonane zimą.
12: Tak. Mhm. Nie ograniczam się tylko do letnich miesięcy, bo fotografia to nie jest tylko lato i wiosna, tylko staram się w każdej porze roku doświadczyć czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie widziałem wcześniej, czegoś, co mnie zachwyci. No i na nowo mi, że tak powiem, zachęci do tego, co robię, nie?
11: I co takiego jest, zachwyciło się zimą? Bo wyobrażam sobie oczywiście te duże zwierzęta, one cały czas gdzieś tam funkcjonują w naszej przestrzeni przez cały rok, ale oprócz nich to coś jeszcze żyje sobie w tej przyrodzie zimą, kiedy jest śnieg?
12: Tak, no gatunki zimowe ptaków chociażby, które latem wylatują, te, które wylatują właśnie już na zimę, a zimą przybywają te, które przylatują na zimę, tak? A niektóre też zostają. Wiele razy też słyszałem, że właśnie żurawie wylatują na zimę do ciepłych krajów, a tak naprawdę ja wielokrotnie spotkałem zimą w kolanach po śniegu, a tu spotykam nagle żurawie, tak? Także taka niespodzianka. Tak, jak wspomniałeś, duże zwierzęta. Co jeszcze z takiej natury właśnie? W listopadzie zeszłego roku właśnie w parku Chopina spotkałem motyla, który zwiastuje nam lato, więc to był po prostu dla mnie szok, tak?
6: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok. 6 dekad historii, tysiące zgromadzonych eksponatów i setki wydarzeń. Muzeum Okręgowe w Koninie świętuje 60-lecie swojej działalności. jubileusz stał się okazją nie tylko do wspomnień i podsumowań, ale także do spojrzenia w przyszłość. Wyjątkowy order prosto z Senatu RP przekazał dyrekcji muzeum senator Leszek Galęba.
4: Panie senatorze, chciałem zapytać o ten wyjątkowy prezent, który tutaj na scenie pan senator przyniósł i wręczył na ręce pani dyrektor. Prezent od pani marszałek Senatu Rzeczpospolitej.
5: Czyli doceniamy pracę samorządów, a reprezentując ten region, ziemię konińską, jestem jedynym senatorem tej ziemi. W związku z tym zwróciłem się do pani marszałek Kidawy-Błońskiej, aby nadać ten medalion, właśnie ten symbol Senatu, który używamy, i odznaczyć muzeum, bo to też to odznaczenie będzie przypisywało to, że pisało historię. To, że ja dzisiaj jestem tym senatorem, będzie to taka mała historia, która będzie też odzwierciedlała to, co nas łączy, czyli ojczyznę, bo my jesteśmy reprezentantami tego regionu w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego ta współpraca jest naturalna, a oczywiście pani marszałek jest otwarta na te inicjatywy, popiera samorządy i również instytucje, które tworzą i obchodzą jubileusze. W związku z tym to dla mnie wielki było zaszczyt wręczyć na ręce pani dyrektor ten medalion orła senackiego.
4: Czym się charakteryzuje ten orzeł, bo tak pan na scenie go opisywał?
5: Tak jak czytałem właśnie, że on jest takim wyznacznikiem, czyli został jako, no można powiedzieć, order używany od 1990 roku. Jest to symbol zamku w Wawelu, także my jesteśmy zaszczyceni, reprezentując go, używając go w Senacie, ale również obdarowując tych, którzy zasługują, a Muzeum Okręgowe w Koninie zasługuje na wyrazy uznania i szacunku i właśnie do nich trafił to godło.
6: 60-lecie to dla muzeum nie tylko symboliczny moment podsumowania dotychczasowej działalności, ale także początek kolejnego etapu. Placówka chce nadal rozwijać swoje przestrzenie, cyfryzować zbiory i być miejscem, w którym historia spotyka się ze współczesnością.
9: Przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Od 18 września w Muzeum Okręgowym w Koninie można oglądać wystawę Skarby Regionu Konińskiego, prezentującą niezwykłe depozyty odnalezione na terenie dawnego województwa konińskiego. Wśród eksponatów znalazły się przedmioty pochodzące z czasów Cesarstwa Rzymskiego, aż po okres II wojny światowej. A wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do maja przyszłego roku.
7: Mateusz Sikora, Muzeum Okręgowe w Koninie. Na wystawie zobaczymy skarby właśnie, które były ukrywane i zapomniane, albo ktoś nie zdążył, nie dał rady po nie wrócić z różnych powodów, na terenie byłego województwa konińskiego. Chcieliśmy się zebrać takie skarby, które od czasów rzymskich po okres II wojny światowej z każdego okresu prezentują, jakie monety były w obiegu, no ale opowiedzieć też jakąś historię za pomocą tych obiektów, tych monet. Tu część skarbów oczywiście jest w zbiorach naszego muzeum, ale przez to, że depozyty były pozyskiwane od początku XX wieku, one są rozproszone, no można tak powiedzieć, po różnych obiektach, po różnych muzeach. W Polsce mamy muzeum, raczej skarby pożyczone z Muzeum Warszawskiego, skarby pożyczone z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, skarby z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, także staraliśmy się te skarby, żeby wróciły do domu.
4: Aha, rozumiem. Co, kiedy będzie ta wystawa?
7: Wystawa będzie do 30 maja przyszłego roku. Wystawa jest prezentowana w zamku, na wystawie, najstarszym skarbem prezentowanym jest skarb z okresu rzymskiego. Został on odkryty jeszcze zanim powstała odkrywka i elektrownia Adamów, bo teraz ten obszar jest przeobrażony i już tego skarbu by nie było, gdyby tam wkroczyły maszyny górnicze. Mamy depozyt, który został niedawno odkryty w Tarnowej. Jest on po raz pierwszy prezentowany. Jest to depozyt wczesno-średniowieczny, tutaj na drodze pomiędzy Kaliszem a Koninem ukryty, także bardzo interesujący, bo pokazuje też te dawne szlaki handlowe. Skarby są cały czas odkrywane, bo tutaj choćby wspomnieć niedawno odkryty skarb na ulicy Westerplatte, no to już może nie tak dawno, ale tutaj na obszarze Konina, bo tu ze skarb uważamy, no każde znalezisko gromadne, które zostało zgromadzone, z jakiegoś powodu zdeponowane, no ten depozyt został ukryty w czasie II wojny światowej. Staramy się o tych depozytach, o tych skarbach powiedzieć jak najwięcej, no oczywiście najwięcej możemy powiedzieć o składzie, o tym, kiedy najprawdopodobniej był zdeponowany, zlikwidowany. No i niekiedy zdarza nam się określić, z jakiego powodu, albo nawet kto był właścicielem tego skarbu.
6: Organizatorzy wystawy zwracają również uwagę na znaczenie przypadkowych odkryć archeologicznych. Zostaliśmy poproszeni o przekazanie, że osoby, które znajdą na przykład stare monety lub inne przedmioty mogące nosić historyczną wartość, a chciałyby je przekazać, powinny skontaktować się z konserwatorem zabytków lub najbliższym urzędem. Wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby znaleźć dobry fotograficzny kadr. Czasem wystarczy wyjść za miasto i spojrzeć uważniej, o czym w rozmowie opowiada fotograf Mateusz Krzymiński.
11: A czy taka pasja, czy to jest droga zabawa?
12: Na pewno tak, bo sam sprzęt kosztuje w tysiącach, tak? To nie są rzeczy, które kosztują jakieś śmieszne pieniądze, chociaż można też się bawić starymi obiektywami, jak ja to robię, do portretów, nie używam jakichś drogich obiektywów, tylko kupuję sprzęt zazwyczaj albo z drugiej ręki, albo właśnie stare obiektywy z mocowaniem tak zwanym M42, które były kiedyś podpinane pod lustrzanki analogowe. Teraz kupujesz adapter i podpinasz je pod obecną lustrzankę. No i robią po prostu nieraz taką robotę, że to zdjęcie lekko trzeba poprawić, żeby było doskonałe, tak?
11: A czy właśnie w dobie, kiedy widzimy w internecie pełno różnych wrzucanych plakatów, różnych treści zrobionych przy pomocy sztucznej inteligencji, czy jest szansa, żeby się przebić z taką sztuką prawdziwą, czyli zrobieniem zdjęć od A do Z samodzielnie przy pomocy sprzętu, który bierze się w rękę, a nie przy pomocy tylko i wyłącznie komputera?
12: No teraz faktycznie nastały te czasy sztucznej inteligencji, które są dla mnie osobiście trudne jako fotografa, bo wiele razy spotykam się z tym, że chociażby ja, żeby zrobić doskonałe zdjęcie, tak jak mówiłeś wcześniej, poświęcam swój czas, każdy swój moment wolny, a ktoś po prostu, kto bawi się tą sztuczną inteligencją, zrobi to samo zdjęcie praktycznie w ciągu 2-3 minut, wygeneruje coś, co po prostu jest nieraz 100 razy lepsze, może coraz lepsze dla oka, ale jakościowo to może odbiegać od tego, nie? Chyba że ktoś faktycznie naprawdę siedzi w tej sztucznej inteligencji już jakiś dłuższy czas i to wtedy widzisz też nieraz taki po prostu majstersztyk tego, nie?
11: Wróćmy jeszcze do fotografii przyrodniczej, bo to jest coś, nie wiem, jesteś chyba jedyną osobą, którą spotkałem, która specjalizuje się tutaj w okolicy w fotografowaniu natury. Mówiłeś już o przygodzie z łosiami, czy ze zwierzęciem, które stało za tobą, kiedy fotografowałeś inne, ale czy są jakieś inne przygody, coś takiego, co zapamiętasz do końca życia, co się zdarzyło w czasie robienia tych zdjęć, w czasie tej przygody, kiedy jedziesz na kilka godzin gdzieś tam w las?
12: Może to będzie niemiła przygoda, bo mało co się, że tak powiem, w cudzysłowie nie przekręciłem, bo podczas fotografowania ważek i motyli właśnie w Wieniszowie urządził mnie szerszeń. Ja mam alergię bardzo silną, więc, że tak powiem, w momencie, kiedy mnie ugryzł, nie wiedziałem, co tam się już dzieje wtedy, a byłem wtedy jeszcze rowerem, właśnie do Bieniszowa pojechałem rowerem i wracałem, to po prostu czułem się, jakbym był pod wpływem czegoś mocniejszego i naprawdę powiem szczerze, że cud gdzieś pan odpala Boga, chyba że stało jak się stało, że wyszedłem z tego cało, nie, bo dotarłem do przychodni, bo szpital powiedział, że po mnie nie przyjedzie. I właśnie w przychodni odratowali mnie.
11: Nie miałeś przy sobie żadnych tam preparatów takich na wszelki wypadek?
12: Znaczy, nie spodziewałem się tego ataku nawet, tak? Bo po prostu chodziłem z daleka od nich, a po prostu podleciał w momencie i nagle dziabnął.
11: I to też nie jest tak, że pewnie fotografując przyrodę, zwierzęta, gdzieś robisz to przy dróżce blisko, tylko czasem wchodzisz gdzieś głębiej pewnie w jakieś zarośla, w lasy.
12: No dokładnie, czasami trzeba wejść głęboko w łąkę czy w las, tak jak właśnie mówisz, a nie wiesz co tam siedzi, tak, w tych zaroślach, w trzcinach, w mokradłach, bo nie wiesz co tam siedzi, nie?
6: Jak łatwo wywnioskować z rozmowy z naszym gościem, ciekawa fotografia zaczyna się często od zwykłego zatrzymania się i uważniejszego spojrzenia na to, co mamy obok.
13: Konin FM.
9: Konin FM.
13: Odkrywka Jóźwin. Jóźwin jest najstarszą czynną odkrywką PAK KWP Konin działającą od 1971 roku. Rozpoczęciu pracy przez tę odkrywkę towarzyszyło spektakularne wydarzenie. Transport koparki SCHRS 315 z Gosławic przez Jezioro Gosławskie, oddzielające obie odkrywki. Ważąca 620 ton maszyna przepłynęła jezioro na promie zbudowanym z pontonów. Operację przeprowadzili fachowcy z kopalni przy współpracy z wojskiem. O tej bezprecedensowej przeprawie pisała prasa krajowa i zagraniczna. Węgiel wydobywany był początkowo z Jóźwina 1, zlokalizowanego na złożu Pątnów 2. Później wydobycie prowadzono z Jóźwina 2A w północnej części złoża Pątnów 3. Od 1999 roku trwała eksploracja złoża Pątnów 4 na odkrywce Jóźwin 2B. Była ona prowadzona do 2020 roku. Przy zdejmowaniu nakładu na tej odkrywce pracowały m.in. największe koparki w kopalni Konin. Dwie maszyny typu SRS 1800, zwane Hiszpankami. Teren po odkrywce Jóźwin 2A zrekultywowany został w kierunku rekreacyjno-sportowym przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Powstał tam Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej. W skład kompleksu rekreacyjnego, zwanego popularnie Maltą Bis w Kleczewie, wchodzi zbiornik wodny, plaża, amfiteatr, liczne ścieżki spacerowe i rowerowe, park linowy, plac zabaw dla dzieci i chata grillowa. W znajdującym się w pobliżu budynku dawnej dyspozytorni utworzono hostel Kleczewska Malta. Natomiast dawne osadniki kopalniane zostały wykorzystane jako miejsce do wędkowania. Łowisko Roberta często odwiedzają amatorzy łowienia ryb, przyjeżdżający z Kleczewa i okolic. Na obszarze po odkrywce Jóźwin 2B powstaje m.in. jezioro o powierzchni 440 hektarów. Czytamy na kwpkonin.pl.
9: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
6: Które obszary miasta są najgorszymi do parkowania? Gdzie Straż Miejska musi pojawiać się najczęściej z potrzebą interwencji? Każdy mieszkaniec Konina pewnie wskazałby kilka takich, które mogą powalczyć o to niechlubne miano.
14: Komendant Straży Miejskiej w Koninie, Andrzej Andrzejewski.
15: Mówiliśmy tutaj dużo o problemach z parkowaniem przy okazji najczęściej blokowisk, kiedy chcemy postawić pod swoim mieszkaniem, no najlepiej jak najbliżej ten samochód, ale często powstają też takie, nazwałbym to trochę dzikie parkingi, nieraz na jakichś miejscach utwardzonych, ale nie są to wylane asfaltem, chociażby przy synagodze w Koninie.
14: Tak, ludzie wybierają takie miejsca. My mamy takie jakby powiedział, już znane miejsca, tak, gdzie ciągle nasze patrole się pojawiają. Przede wszystkim ze zgłoszeń mieszkańców. W większości to są zgłoszenia mieszkańca na mieszkańca, tak, albo innego uczestnika ruchu. To są przede wszystkim okolice Placu Górnika, gdzie znajduje się siedziba starostwa powiatowego, ulica Bydgoska w rejonie Sądu Rejonowego, Konińskiego Domu Kultury, do innych instytucji oraz przede wszystkim przy szkołach podstawowych, tam gdzie rodzice odwożą dzieci, tam często tworzą się korki. Tutaj mamy takie miejsce też trudne przy drugim liceum, przy bazarze, gdzie ludzie też często przyjeżdżają robić zakupy. Akurat dzisiaj taki też dzień jakby wtorek, no, tak, zakupowy, to też tych samochodów jest więcej i no niestety nie przestrzegają ludzie przepisów, nie patrzą na znaki. Przede wszystkim musimy patrzeć na znaki pionowe i poziome, bo one nam wskazują, jak mamy stać.
15: No właśnie, jak jechałem tutaj do pana i myślałem sobie o jakim parkingu wspomnieć, o jakich miejscach parkingowych jako takich najgorszych w Koninie, to pomyślałem właśnie o tym rejonie Starostwa Powiatowego, Kadeku, Oskardu. No to są te tereny, w których no nie dość, że te instytucje troszeczkę same ze sobą tutaj walczą o te miejsca, ponieważ no sami tam mają problemy, no to jeszcze dochodzi przecież mnóstwo bloków i mieszkańców, którzy no wiadomo, jak każdy, chcą mieć miejsce parkingowe dla siebie, a tu przyjeżdżają interesanci. Tam jest parę miejsc parkingowych płatnych, ale nie wszędzie. Czy to tak widać, żeby rozwiązało w jakiś sposób problem? Te miejsca, gdzie tam, które są oznaczone jako płatne, chociażby pod samym starostwem, czy tam jest większy spokój z tym parkowaniem, czy jednak widać, że tutaj nie podziałało to?
14: Znaczy tam ciągle jest problem z parkometrami, tak? Bo one miały tam stanąć, jednak opór tak wszystkich tych uczestników, tam pracowników przede wszystkim starostwa, tak? Tych instytucji, które się tam znajdują, które wspomniałem wcześniej. No niestety to jest problem na dogadanie się, tak? Generalnie to jest poza jakby naszą odpowiedzialnością prawną Straży Miejskiej, bo tutaj przede wszystkim głos musi zabrać dyrektor zarządu dróg miejskich, gdzie on musi określić, czy rzeczywiście tam jakieś zmiany nastąpią. Oczywiście te sygnały wpływają i do prezydenta, i do dyrektora. Do nas również wpływają takie sygnały. My staramy się je przekazywać do zarządu dróg miejskich, który jest organizatorem ruchu w imieniu pana prezydenta w mieście. Na pewno to miejsce jest obserwowane i rozwiązania pewnie, jeżeli jakiekolwiek miałyby powstać, które by ułatwiły ludziom poruszanie się w tym miejscu, no to trzeba kierować do pana dyrektora zarządu dróg miejskich. Być może on jakieś rozwiązanie już ma.
15: Powinniśmy to zakończyć chyba takim apelem, że może nie podjeżdżajmy, nie próbujmy parkować dosłownie pod samym tym miejscem, gdzie chcemy, do którego chcemy się udać, bo po prostu miejsc tam nieraz nie ma, tylko spróbujmy poszukać kawałek dalej. No, te 5 minut spaceru nas nie zbawi, raczej wyjdzie na zdrowie, a jednak no, możemy uniknąć chociażby mandatu i problemów stwarzania i sobie, i Straży Miejskiej.
14: Tak myślę, proszę Państwa, no, my nie każemy osób, które stają prawidłowo, tylko te, które utrudniają ruch, i to utrudniają ruch również współuczestnikom ruchu drogowego. Często mamy takie problemy w Starym Koninie, tutaj przy ratuszu, gdzie ludzie nie zwracają zupełnie uwagi na to, że są miejsca postojowe, że są parkometry, stają wzdłuż pomnika marszałka Piłsudskiego, gdzie nie wolno, stają, wjeżdżają pod prąd. Często nasz monitoring, który funkcjonuje na co dzień przez 24 godziny na dobę, często wyłapuje kierowców, którzy nie zdają sobie sprawy, że wjeżdżają pod prąd, a kamera wychwytuje to wykroczenie i potem zdziwią się, że jak do domu przychodzi z policji informacja, że wjechałem pod prąd i jeździłem niezgodnie z przepisami, ponieważ no, ta odpowiedzialność ukarania w ruchu drogowym spoczywa na policji.
15: No właśnie, to tym bardziej, że z tego co słyszałem, to te kamery również wyposażone są w jakiś system trochę sztucznej inteligencji, która sama już wyłapuje, gdzie, kiedy jaki błąd jest popełniany i wysyła wcześniej te wiadomości.
14: To znaczy zmierzamy do tego, żeby ten monitoring udoskonalić. Oczywiście to zawsze kwestia finansowa. Tych pieniędzy ciągle jest mało. My na razie staramy się rozwinąć ten monitoring, żebyśmy mieli je oczywiście w takich wrażliwych miejscach, żebyśmy ten monitoring służył dla bezpieczeństwa mieszkańców, żebyśmy wykrywali te trudne zdarzenia, które gdzieś tam mieszkańców niepokoją, tak, na osiedlach, ale również takie zdarzenia drogowe, które się dzieją. Czasami mieszkańcy biorą udział w jakichś zdarzeniach drogowych i wtedy taki zapis tego monitoringu jest potrzebny do ewentualnych roszczeń, także tutaj też jakby pomagamy mieszkańcom, policja prowadzi postępowanie. Jest ich coraz więcej, tych kamer, operatorów monitoringu mamy 7, to są wszystkie osoby niepełnosprawne, zatrudnione w urzędzie i pracują w systemie całodobowym, czyli właściwie mamy ich ciągle, tak? Także i w nocy obserwujemy, jeżeli są jakieś zdarzenia, jest ich sporo też w okresie letnim, takie zdarzenia, które dzieją się, gdzieś pomagamy, tak, osobom, które na przykład leżą gdzieś na chodniku i operator monitoringu zauważy taką osobę, to zgłasza na policję, oczywiście wtedy ta interwencja jest szybsza. Gdyby tego monitoringu nie było, na pewno ta osoba nie zostałaby znaleziona tak szybko.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
13: Miasto Słupca. Miasto i gmina w województwie wielkopolskim w powiecie słupeckim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego. Słupca jest znaczącym historycznie i regionalnie ośrodkiem wschodniej Wielkopolski, położonym na wschód od Poznania. Swój rozwój i znaczenie zawdzięcza między innymi dogodnemu położeniu geograficznemu w centrum Polski. Z kolei gmina Słupca położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Od wschodu, południa i północy gmina otacza miasto Słupce.
9: Konin
16: FM. Naturalnie, że lokalnie.
13: Świecin to duża gmina miejsko-wiejska położona w środkowej części powiatu konińskiego. Obszar gminy wynosi 146 km kwadratowych i podzielony jest na 26 sołectw. Zamieszkuje go 14 tysięcy osób, z czego ponad 3 tysiące stanowią mieszkańcy Ślesina. Miasto położone jest przy drodze numer 25 prowadzącej z Ostrowa Wielkopolskiego do Bydgoszczy. Historia Ślesina sięga roku 1231, kiedy to książę Konrad Mazowiecki podarował wieś Szleszyno biskupom poznańskim. W roku 1358 król Kazimierz Wielki nadał wsi prawa miejskie. Przez kilka stuleci Ślesin należał do uposażenia biskupów poznańskich i był związany z kluczem ciążeń. W XVIII wieku przeszedł w ręce prywatne. W roku 1870 zaborca w ramach represji po powstaniu styczniowym odebrał Ślesinowi prawa miejskie, których przywrócenie nastąpiło w 1921 roku. Od XV wieku Ślesin leżał na ważnym trakcie handlowym, którego znaczenie podniosło przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Tu również znajdowała się jedna z komór celnych dawnego powiatu konińskiego – Kleczew, Tuliszków, Rudzica koło Konina. Oryginalnym zabytkiem miasta jest łuk triumfalny z orłem napoleońskim wzniesiony według miejscowej tradycji w roku 1812 przez mieszczan ślesińskich na cześć cesarza Napoleona. Z innych zabytków należy wymienić neogotycki kościół świętego Mikołaja i dobrego pasterza z początku naszego wieku z kamienną kropielnicą z X wieku. Należy także wskazać na pałac Mielżyńskich w Piotrkowicach z przełomu XVIII i XIX wieku. We wsi Lichań Stary, dawnym mieście z 1458 roku, usytuowanej około 9 km od Ślesina, znajduje się znane w Polsce i coraz szerzej poza granicami kraju sanktuarium maryjne, będące celem pielgrzymek wiernych. Rangę sanktuarium podnosi budowana od 1995 roku, a konsekrowana w czerwcu 2004 roku pięcionawowa bazylika o całkowitej powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Wysokość nawy głównej wynosi 40 metrów. W bazylice znajduje się 7 tysięcy miejsc siedzących i 10 tysięcy miejsc stojących. Szczególnym bogactwem gminy są jej walory rekreacyjno-wypoczynkowe. Na terenie gminy znajduje się ciąg dużych jezior, w tym Jezioro Ślesińskie, Wąsowsko-Mikorzyńskie, Lichańskie oraz duże obszary leśne, które stanowią 20% powierzchni gminy. Ta część gminy należy do goplańsko-kujawskiego obszaru krajobrazu chronionego. Jeziora połączone z kanałem Warta-Gopło stanowią wielokilometrową, pięknie usytuowaną trasę turystyczną. Nad jeziorami zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe oferujące kilka tysięcy miejsc noclegowych, a w samym Ślesinie nowoczesna marina dla kilkudziesięciu jachtów wraz z zapleczem. W gospodarce gminy obok rekreacji i turystyki dominuje rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 8600 hektarów i są to w większości grunty orne. Łąki i pastwiska stanowią 15% asady, prawie 2% powierzchni użytków rolnych. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę, buraki cukrowe i rośliny pastewne. W hodowli dominuje trzoda chlewna i bydło. W gminie jest 1300 indywidualnych gospodarstw rolnych. W południowej części gminy prowadzona była eksploatacja węgla brunatnego, w wyniku której powstało jezioro z nowoczesną bazą dla nurków w Honoradzce, a na bazie surowców wydobywanych przy zdejmowaniu nakładu w odkrywkach rozwinęła się produkcja materiałów budowlanych. Ogółem poza rolnictwem na terenie gminy prowadzi działalność 600 podmiotów gospodarczych, w których pracuje niemal 2000 osób, z czego w przemyśle 600 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
16: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
13: gmina Bowic. Typowo turystyczny charakter posiada obdarzona wspaniałymi darami natury wizytówka powiatu słupeckiego, jaką jest gmina Bowic. Atrakcyjnie położona między największymi jeziorami powiatu słupeckiego, jeziorem Bowickim o powierzchni 1217 hektarów i jeziorem Niedzięgiel o powierzchni 638 hektarów. Rokrocznie przyciąga setki turystów, amatorów wypoczynku na łonie natury. Z uwagi na nieskażone środowisko i krajobraz zaliczono Powic i jego okolice do Powickiego Parku Krajobrazowego, ustanowionego rozporządzeniem wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 roku.
9: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
13: Honorowi obywatele Konina. Jan Apa Kaczmarek, kompozytor muzyki filmowej. Uchwała nr 440 Rady Miasta Konina z dnia 16 marca 2005 roku. Jan Apa Kaczmarek urodził się 29 kwietnia 1953 roku w Koninie. Absolwent Konińskiego Liceum imienia Tadeusza Kościuszki, dla którego wspólnie z Januszem Rybickim napisali hymn. Potem na stałe związany z Los Angeles. Kompozytor muzyki do ponad 30 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. W jego muzycznym dorobku znalazły się również kompozycje symfoniczne i utwory do spektakli teatralnych, m.in. do inscenizacji Dziadów i Nieboskiej Komedii. Jan Kaczmarek pisał także muzykę dla Teatru Ósmego Dnia, a potem dla stworzonego przez siebie zespołu kameralnego Orkiestry Ósmego Dnia, z którą koncertował na całym świecie. Jednak prawdziwym wyzwaniem okazała się dla niego muzyka filmowa. Jego kompozycje do filmów takich jak Całkowite Zaćmienie, Washington Square, Trzeci Cud, Stracone Dusze i Quo Vadis wzbudzają w widzach emocje, w niepowtarzalny sposób ilustrując przeżycia bohaterów. W Stanach Zjednoczonych pierwsze sukcesy odniósł komponując dla teatru. Pracował nad kompozycjami dla Goodman Theatre w Chicago i Mark Taper Forum w Los Angeles. W 1993 roku otrzymał nagrody przyznawane w czasie New York Shakespeare Festival za muzykę do produkcji Johna Forda. Jan Kaczmarek jest również reżyserem trzech produkcji multimedialnych: Czekając na kometę Halleya, Symfonia Solo i Tower of Babel. Film Marka Foresta Marzyciel, do którego Jan Kaczmarek napisał muzykę, opowiada o życiu Jamesa Berry'ego, autora książki o Piotrusiu Panu. Marzyciel przyniósł mu oprócz Oscara nominację do Złotych Globów i nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej. Jan A.B. Kaczmarek, honorowym obywatelem Konina, został 16 marca 2005 roku. Tekst pochodzi ze strony www.konin.pl.
16: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
13: Gosławice należały na przełomie XIII i XIV wieku do rodu Godziębów, z którego pochodził Andrzej Łaskarzec, urodzony w 1362 roku. Ojcem jego był łaszcz, łaskarz, podłowczy lądzko-koniński. Matką zaś Dorota z rodu Leszczyców, spokrewniona z biskupem krakowskim Piotrem Wyszem z Radoliny. Jego brat Dziersław z Lichenia był łowczym kaliskim, a bratanek Jan z Lichenia został wojewodą brzeskim, kujawskim. Andrzej studiował prawo w Pradze oraz w Padwie, gdzie zdobył doktorat w 1405 roku. Od 1392 był prepozytem katedry we Włocławku. W 1397 roku sprawował krótko urząd kanclerza królowej Jadwigi. Kilka lat pracował w kurii rzymskiej jako protonotariusz papieski. W latach 1409-1410 odbył wraz z biskupem krakowskim Piotrem Wyszem pielgrzymkę do Ziemi Świętej. zapisał się w historii głównie dzięki zasługom w działalności dyplomatycznej, szczególnie w sporach polsko-krzyżackich. Pracował też nad reformą kościoła. W latach 1412-1414 był przedstawicielem króla Władysława Jagiełły w procesie polsko-krzyżackim. W 1414 roku został biskupem poznańskim. Wraz z Pawłem Włodkowicem, arcybiskupem gnieźnieńskim Mikołajem Trąbą, Janem Stuliszkowa, Zawiżą Czarnym z Garbowa i wieloma innymi wchodził w skład polskiej delegacji na Sobór w Konstancji 1415-1418, gdzie czynnie działał. Wspólnie z bratankiem Janem z Lichenia ufundował zamek oraz istniejący do dziś kościół w Koninie Gosławicach. Zmarł na zamku w Gosławicach 24 sierpnia 1426 roku. Czytamy na muzeum.com.pl.
9: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.

0: bliskość Poznania i bardzo dobre połączenie komunikacyjne ze stolicą Wielkopolski oraz ceny nieruchomości mają wpływ na rozwój budownictwa mieszkalnego. Szczególnie dynamiczny rozwój nastąpił w ciągu ostatnich lat, od 2002 roku w miejscowości Siekierki Wielkie. W tym okresie wieś o charakterze rolniczym zmieniła się w tak zwaną sypialnię Poznania. Do najcenniejszych zabytków gminy należą kościół szachulcowy z XVIII wieku z zespołem pałacowo-parkowym z XVIII wieku w Głutowach, należący obecnie do Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Drewniany kościół z 1762 roku w Siekierkach. Drewniany kościół z 1743 roku w Czerlejnie. XIX-wieczny pałac Mielżyńskich w Iwnie ze znaną w kraju stadniną koni, gdzie co roku w maju odbywają się zawody jeździeckie o błękitną wstęgę Wielkopolski. Tradycją gminy Kostrzyn jest organizowany od wielu lat kurdeż kasztelański. Corocznie w maju mieszkańcy zbierają się tłumnie, by obchodzić Dni Kostrzyna. W czasie kurdesza prezentują się działające przy miejsko-gminnym ośrodku kultury zespoły artystyczne oraz znani zaproszeni goście. Zawsze jest wiele atrakcji muzycznych i tanecznych. W 2013 roku po raz pierwszy zorganizowano kurdeszową zadyszkę, bieg uliczny na 10 km. Bieg ten na stałe wpisał się do kalendarza imprez. Na przełomie sierpnia i września miejsko-gminny ośrodek kultury w Kostrzynie organizuje dożynki gminne oraz festyn na pożegnanie lata. We wrześniu mieszkańcy spotykają się w Janowie na małej leśnej polanie, gdzie w 1943 roku samolot brytyjski w ramach akcji Riposta dokonał zrzutu broni dla wielkopolskich oddziałów Armii Krajowej. Obchody w rocznicę tego wydarzenia organizowane są razem z gminami Nekla, Dominowo i Środa Wielkopolska. Od 1983 roku odprawiana jest tam msza święta za poległych podczas akcji, a w 70. rocznicę zrzutu w 2013 roku na Janowskich Polach odbyło się widowisko historyczne Wielkopolska walczy 1943, przygotowane przez grupę rekonstrukcyjną, które przedstawiało wydarzenia z 1943 roku. Gmina Kostrzyn posiada doskonałe warunki do rozwoju gospodarczego, zachowała jednak rolniczy charakter i krajobraz kulturowy wielkopolskiej wsi. Dzięki temu jest enklawą ciszy i spokoju, zatem doskonałym miejscem do pracy, mieszkania i wypoczynku. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Zofia Urbanowska. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 23 stycznia 1930 roku. Zofia Urbanowska, poczytna powieściopisarka, publicystka, reporterka. Prekursorka literatury fantastycznej dla dzieci. Urodzona 15 maja 1849 roku w Kowalewku. Zmarła 1 stycznia 1939 roku w Koninie. Dzieciństwo spędziła u rodziny Urbanowskich w Laskówcu koło Morzysławia. Wykształcenie zdobywała w Rządowym Gimnazjum Żeńskim w Kaliszu, a następnie u Urszulanek w Poznaniu. W wieku 21 lat zaczęła pisać z Konina korespondencję z Nadwarty do Gazety Polskiej. W 1874 roku przeniosła się do Warszawy, gdzie związała się z rodziną redaktora, wydawcy i muzykologa Józefa Sikorskiego. Rozpoczęła pracę jako korektorka w redakcji Gazety Polskiej. Pełniła funkcję opiekunki na pensji Jadwigi Sikorskiej, córki Józefa. Przyjaźniła się z Deotymą. Od 1982 roku wraz z rodziną Sikorskich wielokrotnie odwiedzała latem Zakopane. W 1874 roku Urbanowska zadebiutowała wydaną pod kryptonimem J powieścią Znakomitość. Napisała powieści obyczajowe z wplecionymi elementami autobiograficznymi. Cudzoziemiec, księżniczka, wszechmocni. Fantastyczno-przyrodnicze dla dzieci. Kucio zaczarowany, Altana. Krajoznawczą Róża bez kolców, opartą na gruntownej znajomości Tatr i Podhala. I baśnie fantastyczną Złoty Pierścień. Dużą popularność zyskała Księżniczka, nagrodzona w konkursie tygodnika ilustrowanego na powieść dla dziewcząt, ilustrującą wiodące hasła epoki. Współpracowała

0: z redakcją Przeglądu Tygodniowego i Przeglądu Pedagogicznego, publikując artykuły o potrzebie rozwoju twórczości dla dzieci i młodzieży. Jej korespondencję z Zakopanego drukowała Kronika Rodzinna. Na łamach wieczorów rodzinnych publikowała liczne artykuły popularno-naukowe o przyrodzie dla młodego czytelnika. Urbanowska była jedną z najpopularniejszych w końcu XIX wieku autorek powieści dla dzieci i młodzieży. Jej utwory są wydawane do tej pory, a były tłumaczone na języki francuski, rosyjski, czeski, hebrajski i gruziński. W 1865 roku Urbanowscy zamieszkali w swoim domu w Koninie. W 1875 roku właścicielką tej posesji została Zofia. W 1910, najpóźniej 1913 roku Urbanowska powróciła na stałe do Konina. Włączyła się w życie społeczne miasta. Podpisała petycję w sprawie utworzenia szkoły handlowej, wsparła inicjatywę budowy kanału Warta-Gopło. Została członkiem Konińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1938 roku przyjmowała hołd bibliotekarzy powiatu konińskiego, a z okazji poświęcenia powiatowej centrali bibliotek ruchomych doceniono jej dorobek, urządzając wystawę jej dzieł i pamiątek. Zofia Urbanowska została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury. W 1930 roku zmieniono nazwę ulicy Piwnej na ulicę Zofii Urbanowskiej. Sentencje odznaczeń państwowych. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 1929. Literatce z Konina za zasługi w zakresie literatury dla młodzieży. Prezydent RP Ignacy Mościcki. Urbanowska została honorową obywatelką Konina 23 stycznia 1930 roku. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Krzymów to gmina, która leży we wschodniej części powiatu konińskiego, bezpośrednio sąsiaduje z Koninem. Obszar gminy wynosi 93 km kwadratowe. Zamieszkuje go 7,5 tysiąca osób. Gmina podzielona jest na 21 sołectw. Przez teren gminy przebiega droga krajowa o znaczeniu międzynarodowym, a w części południowej przebieg autostrady A2. Krzymów był wsią parafialną, rozdrobnioną na kilka działów, pozostających w rękach kilku rodzin. W połowie XV wieku jedną z części trzymali krewniacy lub powinowaci Hektora z Koźmina, Lisieccy z Liścia Wielkiego, gmina Stare Miasto, ale sytuacja wsi uległa zmianie dopiero w połowie XVI wieku, gdy w jej posiadanie weszli Grodzieccy z Grodzica. Wówczas Krzymów wraz z Turami, Borowem, Drążną oraz zaginioną wsią Kociętowy tworzył niewielki kompleks szlachetnych dóbr ziemskich, połączonych poprzez właścicieli z rozległymi kompleksami posiadłości ziemskich, m.in. Żgów, Wyszyna. Kolejnymi znanymi rodzinami posiadającymi prawa do Krzymowa byli Grudzińscy, dziedzice Gosławic i Lichenia, Purczyńscy, Gorzeńscy, Taczanowscy, a w końcu XVIII wieku Byszewscy, znani jako żołnierze Wojska Polskiego. Dzieje wsi i jej mieszkańców są mało znane. Niewiele o tym można się dowiedzieć z jednego opisu Krzymowa z 1720 roku oraz licznych wykazów podatkowych umożliwiających określenie wielkości zaludnienia i zabudowy w tej miejscowości. Podobnie można napisać o przeszłości parafii, znanej już od XV wieku, często opisywanej w licznych wizytacjach i księdze uposażeń arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z początku XVI wieku. Część północna gminy leży w Dolinie Warty. Część południowa wchodzi w skład obszaru chronionego, który tworzą m.in. pagórki złotogórskie z najwyższym punktem, Złotą Górą, o wysokości 187 metrów nad poziomem morza, na której znajduje się jeden z dwóch punktów widokowych. Drewniano-stalowa konstrukcja liczy niecałe 30 metrów wysokości. Jest to obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu. dość mocno porośnięty lasami, który stwarza dobre warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Wspaniałe warunki dla grzebiarzy. Przez teren pagórków złotogórskich prowadzą piesze i rowerowe szlaki turystyczne. Innymi godnymi zainteresowania miejscami są kościół w Krzymowie, wykopaliska w Szczepidle, żwirownia w Paprotni, po której powstało Centrum Sportów Ekstremalnych, z drugim punktem widokowym w gminie. Dokumenty historyczne wskazują, że w zachodniej części gminy, w miejscowości Brzeźno, od XII wieku czynny był kamieniołom piaskowca, który dostarczał surowca do budowy okolicznych kościołów romańskich. Eksploatację przerwano na początku XX wieku. W tej samej wsi znajduje się dwór z parkiem z połowy XIX wieku. W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują 2200 hektarów, z czego 2/3 stanowią grunty orne, a 1/3 łąki i pastwiska. Ze względu na słabe gleby przeważa uprawa żyta i ziemniaków, około 70%. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie funkcjonuje około 900 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza działalnością rolniczą zatrudnienie dla około 500 osób zapewnia około 160 różnych podmiotów gospodarczych. Tekst pochodził ze strony powiatu konińskiego. www.powiatkonin.pl
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Mieczysław Grzegorz Becker, inżynier mechanik. W 1979 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Konina. Mieczysław Grzegorz Becker urodził się 25 maja 1905 roku w Strzyżowie nad Bugiem. Od 1910 roku zamieszkał z rodzicami w Gosławicach i ukończył gimnazjum w Koninie. Studiował na Politechnice Warszawskiej, a od 1931 roku pracował jako nauczyciel akademicki w Warszawskim Instytucie Badań Inżynieryjnych. Jego pracę naukową przerwała II wojna światowa. W 1939 roku ewakuował się z Polski do Francji, a później do Kanady. Po wojnie działalność naukową kontynuował w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Detroit oraz uczelniach technicznych, m.in. w New Jersey, Waszyngtonie i Michigan. Nieco później został zatrudniony w laboratorium w Santa Barbara w Kalifornii, włączając się w amerykański program badań kosmicznych. Jego największym sukcesem w ramach współpracy z NASA, amerykańską agencją badania przestrzeni kosmicznej, były prace przy konstrukcji kołowego pojazdu księżycowego. Powstał on w Instytucie Badawczym firmy General Motors i po raz pierwszy był testowany w lipcu 1971 roku w trakcie wyprawy księżycowej Apollo 15, a kierowali nim na Księżycu astronauci David Scott i James Irwin. Pojazd ten wykorzystano na Księżycu jeszcze dwukrotnie, w kwietniu i grudniu 1972 roku, misja Apollo 16 i Apollo 17. Był doktorem honoris causa m.in. uniwersytetów w Monachium i Ottawie. Zmarł w Santa Barbara w Kalifornii 8 stycznia 1989 roku, a w 1979 otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Konina. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Suchy Las w powiecie poznańskim. Gmina Suchy Las zajmuje powierzchnię 116 km kwadratowych i składa się z 11 jednostek pomocniczych. Zalicza się do nich 6 sołectw: Chludowo, Kolęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki Wieś i Jelonek, a także 5 osiedli: Biedrusko, Osiedle Grzybowe, Suchy Las Wschód i Złotniki Osiedle. Na jej terenie funkcjonuje poligon, który zajmuje 62% powierzchni gminy. Poligon jest wyjątkowo malowniczym obszarem o niesłychanie ciekawej faunie i florze, a ze względu na bliskość Poznania pełni funkcję zielonych płuc miasta. Najbardziej atrakcyjne i cenne obszary objęte zostały ochroną poprzez utworzenie w 1994 roku obszaru chronionego krajobrazu Biedruszko, który bezpośrednio łączy się z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym Morasko, położonym na obszarze miasta Poznania. Unikatem na skalę europejską jest położony na tym terenie rezerwat meteorytów z wgłębieniami powstałymi na skutek deszczu meteorytowego. Nitka komunikacyjna w postaci drogi krajowej nr 11, prowadzącej z Katowic do Kołobrzegu przez Poznań, wpływa korzystnie na umiejscowione w jej sąsiedztwie firmy. Suchy Las to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się gmina w powiecie poznańskim. Sąsiedztwo Poznania, będącego ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i oświatowym, stwarza dogodne warunki dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Spokojne i zielone tereny osiedlowe, położone blisko dużej aglomeracji miejskiej, stanowią doskonałe miejsce do osiedlania się. Dla wciąż zwiększającej się liczby mieszkańców przygotowana jest bogata oferta bazy dydaktycznej. Nowocześnie wyposażone szkoły, również o profilach sportowych, wraz z nowymi obiektami sportowymi stwarzają doskonałe warunki kształcenia dla dzieci i młodzieży. W Suchym Lesie funkcjonuje hala sportowo-widowiskowa Gminnego Ośrodka Sportu, w której organizowane są zarówno imprezy sportowe, jak i koncerty i inne przedsięwzięcia. Park wodny Oktopus przyciąga amatorów pływania, ale oferuje również bowling. Na jego terenie znajduje się także restauracja oraz nowoczesna sala konferencyjna. Na terenie gminy działa wiele klubów sportowych i stowarzyszeń propagujących sport oraz prowadzących działalność kulturalną i prospołeczną, dzięki którym wspomagane jest wykonywanie zadań publicznych przez samorząd. Gmina dysponuje od ponad 20 lat własną flotą komunikacyjną Zakładu Komunikacji Publicznej. Prężnie działa również Zakład Gospodarki Komunalnej. Gminne Centrum Informatyczne jest w trakcie realizacji sieci światłowodowej, której celem ma być świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego internetu, usług telewizyjnych oraz telekomunikacyjnych. Gmina Suchy Las od lat zauważana jest przez podmioty badające kondycję finansową samorządów. W publikowanych rankingach gmina plasuje się zawsze w czołówce. Doceniany jest przede wszystkim klimat dla przedsiębiorców, polityka podatkowa i umiejętność zarządzania władz budżetem gminnym. Stolica gminy Suchy Las jest doskonale położona w pobliżu węzłów komunikacyjnych, w tym węzła zachodniej obwodnicy miasta Poznania w Złotkowie. Rozwój przedsiębiorstw wspierany jest poprzez lokalną agencję rozwoju gospodarczego, oferującą m.in. mikropożyczki na działalność gospodarczą. Życie kulturalne rozwija się dzięki Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie, funkcjonującym od 2013 roku w nowoczesnym obiekcie. Centrum Kultury, dawniej Ośrodek Kultury, organizuje corocznie w czerwcu Dni Gmin. Festyn ten odbywa się cyklicznie w rocznicę nadania gminie herbu. Z tej okazji zapraszani są do Suchego Lasu wybitni artyści. W grudniu 1991 roku ukazał się pierwszy numer Gazety Sucholeskiej, który jest ważnym narzędziem komunikacji z mieszkańcami. Wydawany jest także miesięcznik prywatny. Gmina Suchy Las współpracuje również z partnerami w kraju, ale także z Niemiec, Węgier czy Francji. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Stanisława Dulska, nauczycielka. Uchwała nr 283 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 3 lipca 1993 roku. Stanisława Dulska urodziła się 18 listopada 1893 roku. W 1993 roku obchodziła jubileusz stulecia urodzin. Swoją długoletnią pracą wychowawczą i dydaktyczną w szkole, przepojoną patriotyzmem, umiłowaniem dzieci i młodzieży oraz głęboką wiarą w niepodległość ojczyzny, zyskała sobie wdzięczność wychowanków i szerokiego grona przyjaciół. Zmarła 1 sierpnia 1998 roku. Stanisława Dulska żyła 104 lata. W listopadzie 1993 roku została honorową obywatelką miasta Konina. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Kościelec. Wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Kościelec nad rzeką Kiełbaską. Miejscowość jest siedzibą gminy Kościelec. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa konińskiego. Nazwa Kościelec wywodzi się od pochodzącego z XII wieku, w części prezbiterialnej zachowanego do dziś, romańskiego kościoła i sięga czasów wczesnego średniowiecza. Ujawniły to przeprowadzone kilkakrotnie, poczynając od XIX wieku, archeologiczne prace wykopaliskowe, podczas których odnaleziono relikty świadczące o istnieniu na tym terenie już w X wieku wczesnośredniowiecznego osadnictwa, a nawet lokalnego centrum osadniczego. Kościół, o którym wspomniano, był jak na swe czasy bardzo okazały i podniósł rangę wsi. Również w wiekach następnych, XI, XIV, Kościelec odgrywał ważną rolę. Najprawdopodobniej mieściła się tu siedziba zarządu dóbr książęcych, którą dopiero w XVI wieku przeniesiono do koła. W drugiej połowie XV wieku dożywotnią właścicielką koła Kościelca, Brdowa, Bolemowa, a także większości okolicznych wiosek została Anna Sochaczewska, córka Konrada Śląskiego. Po jej śmierci w 1482 roku Kościelec jako wieś starościńska, należąca do dóbr królewskich, przechodziła wraz z urzędem starosty kolskiego w ręce kolejnych rodzin piastujących tę godność. W okresie panowania pruskiego z dawnych majątków królewskich utworzono tak zwane domeny królewskie. Dobrami kościeleckimi zarządzał urząd domen z siedzibą w Kole. W latach następnych, pod zaborem rosyjskim, ziemie te przeszły na własność rządu carskiego. Po odzyskaniu niepodległości Skarb Państwa utworzył w Kościelcu ośrodek krzewienia kultury rolniczej. Natomiast po II wojnie światowej w Kościelcu siedzibę znalazły Technikum Rolnicze, Ośrodek Postępu Rolniczego oraz inne instytucje rozwoju rolnictwa. Gmina Kościelec to gmina wiejska, położona obecnie w województwie wielkopolskim, a w latach 1975-1998 w byłym województwie konińskim. Sąsiaduje z miastem Koło i gminami Koło, Dąbie, Brudzew, Władysławów, Krzymów i Kramsk. Odległość z Kościelca siedziby samorządu gminy do Poznania wynosi około 130 km, a do Konina 25 km. Specyfiką gminy Kościelec, położonej w powiecie kolskim, jest graniczenie z miastem Koło, które jest siedzibą władz samorządu miejskiego i powiatu. Na terenie miasta usytuowane są instytucje świadczące usługi ponadpodstawowe na rzecz mieszkańców gminy. Miasto Koło i gmina Kościelec są ze sobą powiązane gospodarczo poprzez rynek pracy i osadnictwo. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 92, łącząca Poznań z Warszawą, która w Kościelcu krzyżuje się z drogą wojewódzką 470, Kościelec-Turek-Kalisz. Na terenie gminy znajduje się także węzeł Koło, zjazd z autostrady A2 do Koła i Turku. Tereny gminy Kościelec obfitują w lasy, łąki i rozlewiska, które są ostoją wspaniałej i bogatej flory i fauny. Tekst ze strony kościelec.ug.gov.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Początki przemysłowej produkcji ceramiki wiążą się z osobą Józefa Freudenreicha. W 1842 roku razem z Henrykiem Wendlerem, fabrykantem ze Sławska, zakupili dom fabryczny zlokalizowany w Kole przy trakcie warszawskim, zobowiązując się urządzić w nim fabrykę. Założenie ceramicznej wytwórni w Kole otwierało dostęp do rynków całego Cesarstwa Rosyjskiego. Dla władz miejskich istnienie zakładu miało duże znaczenie, o czym świadczy zawarty w umowie warunek mówiący, że w przypadku zaniechania produkcji obecny właściciel może sprzedać posesję jedynie fabrykantowi z przeznaczeniem na zakład fabryczny. W 1844 roku zakład posiadał już 3 piece, 20 warsztatów i zatrudniał 31 osób. W 1845 wyroby z koła prezentowane były na wystawie w Warszawie. Trudna do określenia jest struktura produkcji fabryki w pierwszym etapie jej funkcjonowania. Z zachowanych dokumentów wynika, że obok fajansu produkowano tu również szkło i porcelanę. Nie zachowały się przykłady wyrobów szklanych ani porcelanowych, natomiast fajans produkowany w wytwórni Józefa Freudenreicha charakteryzował się bardzo wysoką jakością i dużym stopniem spieczenia czerepu, co pozwalało na nazywanie niektórych wyrobów półporcelaną. Produkty z pierwszych lat funkcjonowania fabryki to głównie naczynia stołowe zdobione drobną dekoracją plastyczną lub nadrukami oraz zabarwione kolorowymi szkliwami majoliki z charakterystycznym płaskim reliefem. W roku 1880 kolską wytwórnię przejął syn Józefa August. Fabryka rozwijała się szybko i w 1884 roku składała się już z dwóch zakładów. W asortymencie znajdowało się ponad 900 wzorów, z których każdy oferowany był w kilku wariantach dekoracji. Oprócz wyrobów stołowych produkowano zestawy sanitarne oraz przedmioty dekoracyjne. W zdobnictwie obok stosowanych wcześniej reliefu i druku pojawiły się m.in. kalkomanie i ażury. Kolejny etap w historii fabryki wiąże się z synami Augusta, Stefanem i Czesławem. Zarządzali oni firmą od roku 1904. Stefan związany był z kolską fajansarią od 1914, a Czesław do swojej tragicznej śmierci w 1939. Nowi właściciele nie zaprzestali produkcji wypracowanych wcześniej wzorów. Wzbogacono asortyment naczyń z dekoracjami wykonanymi ręcznie. W fabryce pracowały dwie z czterech córek Czesława: Krystyna, pracująca bezpośrednio przy produkcji, i Irena, malarka, autorka nowatorskich projektów zdobniczych. W tym czasie też do fabryki sprowadzono wybitnych specjalistów z zakresu ceramiki. Wśród nich znalazł się Zygmunt Błaszczyk, absolwent pracowni ceramicznej Krakowskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. Charakterystyczne dla autora zdobienia wykonane zostały przy użyciu pełnego zestawu barw. Rozwój fabryki został przerwany wybuchem II wojny światowej. W nocy z 13 na 14 października 1939 roku Czesław Freudenreich i jego córka Krystyna zostali zaaresztowani przez Niemców i osadzeni w konińskim więzieniu. Oboje rozstrzelano 10 listopada i pochowano w mogile zbiorowej na cmentarzu rzymskokatolickim w Koninie. Wojna dla kolskiej fabryki fajansu oznaczała niemiecki zarząd. Produkcję w latach 1939-1945 ograniczono tylko do zaspokajania lokalnego rynku. Pod koniec okupacji zakład został niemal kompletnie zniszczony. W styczniu 1945 roku rozpoczęto prace porządkowe i fabryka znalazła się pod przymusową administracją państwową. W listopadzie została podporządkowana Zjednoczeniu Przemysłu Ceramiki Technicznej i Szlachetnej w Radomiu. W latach 1950-1961 działała jako samodzielny podmiot gospodarczy pod nazwą Zakłady Fajansu Koło w Kole. W 1962 w mieście powstało przedsiębiorstwo produkujące ceramikę sanitarną. W styczniu 1963 roku zakłady połączyły się i funkcjonowały pod wspólną nazwą Zakłady Ceramiki Koło. W 1974 roku kolska fajanseria została połączona z włocławskimi zakładami ceramiki stołowej. Z początkiem lat 90. XX wieku fabryka stała się własnością prywatną. Na sygnaturach pojawiają się nowe nazwy. Od 1956 roku z fabryką związała się Helena Majewska, artystka preferująca wzory kwiatowe. Pełniejszy indywidualny rozwój twórczości obserwuje się u malarki od roku 1977, kiedy zaczęto organizować włocławskie Biennale Fajansu. Wówczas w jej dekoracjach zauważa się wyraźną tendencję do rozbudowy i znacznego zagęszczenia schematów kompozycyjnych. W fabrycznej wzorcowni uwagę zwracały prace innej artystki, Marii Zawielak-Hadaczek, absolwentki PWSSP we Wrocławiu. Z kolskim zakładem związana była od roku 1971. Projektowała zarówno formy ceramiczne, jak i nowe wzory dekoracji malarskich. Jej projekty zdobnicze w dużej części utrzymane były w tonacjach kobaltu. Współczesna produkcja wyrobów fajansowych opierała się głównie na wkładzie pracy ręcznej. Tradycyjne zdobienie kolskich naczyń nawiązujące do folkloru, wzbogacane indywidualnymi kompozycjami wynikającymi z inwencji twórczej zatrudnionych w fabryce malarek, przedstawiało wysoki poziom. Cały asortyment, zarówno dekoracyjny, jak i użytkowy, uznawany był za rękodzieło artystyczne. Wyroby kolskiej fabryki fajansu, cenione przez odbiorców, mają wyrobioną markę w całym kraju. Czytamy na muzeum-koło.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Rezerwat Sokółki znajduje się na południowo-wschodnim skraju Puszczy Bieniszewskiej. Zajmuje 240 hektarów powierzchni leśnej. Stanowi on pozostałość dawnych lasów kazimierskich. Drzewostan stanowi grunt środkowoeuropejski, a także łęgi jesionowo-olszowe oraz jarzmiankowo-jesionowe. W bogatym runie leśnym znajdziemy m.in. wawrzynka, wilcze łyko i lilię złotogłów. Z krajem rezerwatu biegnie edukacyjna ścieżka przyrodniczo-leśna. Czytamy na powiat.konin.pl.
2: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Honorowi obywatele Konina. Jan Paweł II, święty Kościoła katolickiego. Uchwała nr 566 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 18 czerwca 1998 roku. Jan Paweł II. Karol Józef Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II papież. Urodzony 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Zmarły 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski w latach 1958-1964, a następnie arcybiskup metropolita krakowski 1964-1978. Kardynał w latach 1967-1978. Zastępca przewodniczącego Konfederacji Episkopatu Polski 1969-1978. 264 papież i 6 suweren Państwa Watykańskiego w latach 1978-2005. Jan Paweł II w czerwcu 1998 roku został honorowym obywatelem miasta Konina.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina Ostrowite leży na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej w północnej części powiatu sołupeckiego. Od wschodu graniczy z gminą Kleczew, od południowego wschodu z gminą Kazimierz Biskupi. Od południa ze Słupcą, a od strony zachodniej z Powicem.